0: dobrych ciuchów.
1: Nigdy dość.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Weź parasol i chodź.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Ty. Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

Mam dość robienia tego, co mi każą. Chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: i harmoszka.
1: Pięknie. Przepięknie, dobrze.
2: Ja bym bardziej pociągnął.
1: Ja też, właśnie ja też. No ale nie mamy harmonii, no więc jakby co poradzisz, no nic nie zrobisz. W takim razie jesteśmy na stanowisku. Już z wami ruszamy w trasę, a na zegarze punktualnie 6, więc informacje pogodowe. Gonić do pogody, czy coś pan jeszcze chciał
2: szybko
1: dodać?
2: Tylko powiem, że mamy bardzo ciepły poranek. Wyobraźcie sobie 11 stopni Celsjusza Lesko, to jest Podkarpacie. Najchłodniejsze miejsce, najcieplej w Legnicy, 19 kresek powyżej zera.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to dzisiaj nad Polską zachmurzenie będzie duże. W południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Opady deszczu na wybrzeżu, miejscami także będą występowały burze. No i prognozowana wysokość opadów miejscami do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Natomiast na Pomorzu to nawet do 35. Czyli to jest naprawdę niezła ulewa. Bez opadów jedynie na południowym wschodzie.
2: No ale ja zawsze powtarzam, szybko wyschnie przy takich temperaturach, bo uwierzcie mi, końcówka lata jest naprawdę ciepła. Dzisiaj 17-18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, podobnie na wybrzeżu, ale już w centrum, jak wczoraj, 22 kreski powyżej zera i najcieplej na południu i południowym zachodzie, 26 stopni Celsjusza nawet.
1: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Porywisty, wzmagający się do umiarkowanego i dość silny. Nad morzem dość silny i silny, do 40 w centralnej i północnej Polsce, w porywach i także w czasie burz, nawet do 70 km na godzinę.
2: Gorzej z ciśnieniem, bo ono nam spada. W południe w Warszawie 998 hektopaskali pokażą barometry. Przewidywany jest w ciągu dnia spadek ciśnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 2 minuty po godzinie 6.
2: Co dobrego u was? Jak wam się jedzie, jak wam się stało? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Patryk Kuliszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
2: Wspólnie witamy was i mówimy
1: Dzień dobry!

0: 10 minut. Już po godzinie 6 Polskie Radio Kierowców, a my z wami, a wy? O, z tego co widzę, to już zaczęliśmy podróże i to nie tylko te służbowe. Wrócimy do tego, bo już także takie pomysły na fajny weekend się pojawiają.
1: No proszę, proszę. No to za chwilę o tym weekendzie, bo dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Z nami jest Patryk Bedliński.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Czy weekend ma zaplanowany? Zdążę jeszcze o tym opowiedzieć. Na razie pędzi do was z informacjami drogowymi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: O, drogowe informacje na początek z A2 między węzłami Bóg i Poznań Zachód. Są problemy z busem. Mamy zajęty jeden pas w kierunku stolicy na 146 kilometrze i tylko lewym pasem można przejechać między Bukiem a Poznaniem w kierunku Warszawy. Teraz trasa ekspresowa z Poznania do Wrocławia i nasz słuchacz.
5: Dzień dobry, Wiktor Stalizowanego. 24 kilometr, droga S5, Poznań-Wrocław. Duży wylądował w rowie. Na szczęście telewizor nic się nie stało, ale z pewnością w godzinach porannych będą już utrudnienia. Proszę o uwagę.
4: Uważajcie, jadąc z Poznania do Wrocławia ekspresową piątką. Na szczęście, jak sprawdzałem nawigację, korków tam nie widać. Mamy informację od drogowców, że na innym odcinku drogi S5 zakończyły się problemy między węzłem Gniezno Północ a węzłem Mieleszyn. W kierunku Bydgoszczy można już jechać wszystkimi pasami. Wcześniej była blokada, a potem zwężenie po zderzeniu samochodu osobowego z łosiem. Rozpoczął się tymczasem remont między Inowłodzem a Poświętnem na trasie 48. Jeszcze dziś od 7 do 17 drogowcy będą usuwać starą nawierzchnię, a w przyszłym tygodniu planowane jest układanie nowej i uzupełnianie poboczy. Obowiązuje ruch wahadłowy sterowany ręcznie, a kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę i z zakazem wyprzedzania.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już 13 minut po godzinie 6. Co u was słychać?
1: Proszę bardzo, Patryk. Jakie plany na weekend?
4: No bardzo konkretne, bo już jutro wielki finał trasy Lata z Radiem w Białych Błotach, więc mnie tam również nie zabraknie.
1: Ja będę z wami na antenie od 6 do 11, lewa w górę.
0: Kuba? No a co, no ja
1: się
0: taki
1: odpoczywa się.
0: Króciutki urlopik, no, no taki malutki toki.
1: A ktoś jest w drodze na grzyby, mrzawka z nieba leci, 18 stopni, miłego dnia życzy Wróbolek. Co jeszcze u was?
6: Witam panów redaktorów, ten piękny poranek, okolice Brna, 16 stopni, bardzo miło się jedzie, wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Marek.
0: No i pięknie, Mareczku, no wszystkiego dobrego dla ciebie również.
1: Co tam jeszcze u was dobrego, dajcie znać w aplikacji.
7: Oh,

0: miłe.
1: No, miło na przykład pojechać sobie na grzyby. To jest super opcja. Taki weekend i na
2: grzyby. Chyba są grzyby.
1: No podobno są. No tak, tak.
2: Jest
1: no.
2: Ciepło, jest trochę deszczu. Co, już byłeś?
1: No właśnie nie.
2: Ale pojechałbyś.
1: Ale ciekawy jestem, w którą stronę, bo... Ale też domyślam się, że nie zdradzą, bo to jest oczywista sprawa.
2: Nie, no jak na Wyszków się zawsze jeździł.
1: Tak? No, no to ja mam inne miejscówki i ciekawy jestem właśnie, w którą stronę jadą nasi słuchacze na te grzyby, gdzie mają grzybny las.
2: Między Wierzchowem a Ostrowią Mazowiecką, to jest taka moja podpowiedź, S8 tam specjalnie wybudowali właśnie po to, żeby grzybiarze mogli dojeżdżać i z Białegostoku i z Warszawy, i warto. A przy okazji tego, co się u was dzieje, Maruś z Warszawy, tradycyjnie, jak już padło te słynne dzień dobry, to on pisze: czas na moje dzień dobry. Panie Patryku, dzień dobry. Panie Kubo,
1: dzień dobry.
2: I drugi panie Patryku, który przygotowuje dla was serwis drogowy, który to za 7 minut. A przy okazji wszystkim państwu też dzień dobry, dobrego piątku, Marek z Warszawy.
1: No i co ciekawe, Paweł Ski postanowił codziennie wymyślać tam nowy pseudonim artystyczny. A, no już ładnie idzie. Witam i pozdrawiam z samego rana i teraz dzisiaj jesteśmy szoferami i radionawigatorami.
2: Fajne.
1: Fajne, naprawdę fajne.
2: To ja was tak będę nawigował, że zobaczycie. Cały weekend wam
1: turystyczne, krajoznawcze.
2: Zaplanuję.
1: I krótkie, szybkie, jakie tylko chcecie. To Patryk jest mistrzem od wyznaczania i wytyczania tras, więc jeśli macie pytania, wątpliwości albo zastanawiacie się po prostu dzisiaj, którędy jechać, to proszę bardzo, zapraszamy. Wystarczy napisać punkt startowy i punkt docelowy. Katowice, Wrocław. Fajna pogoda. Oby na A4 była, oby A4 była dzisiaj łaskawa. Andrzej pisze, ale Andrzej jeszcze na początku pisze: cześć, ja dzisiaj pędzę bydło na zachód. No właśnie, tu mam pewien problem, bo ja nie wiem, czy ja mam konie mechaniczne, tak, tak.
2: A skąd wiesz, że to o konie chodziło?
1: A co?
2: Bydło na zachód.
1: No, no co, no...
2: No nic mi do głowy nie przychodzi, poza tym, że tam sztuga mięsa jedzie na pacę.
1: A w ten sposób, a ty tak łopatologicznie to tłumaczysz.
2: No tak,
1: nie,
2: tak po prostu.
1: Ja myślę, że tam jest głębsze dno, że to nie chodziło o sztugę.
2: Andrzeju,
1: mięsa.
2: Tak czy siak, to tylko na skraju województwa śląskiego i opolskiego masz roboty drogowe przed Górą Świętej Anny, a tak na całej A4 masz czyściutko. Jedynie co to widzę drogowców tam przed samym Wrocławiem, to uważaj.
1: No i jeszcze jedna wiadomość od szwagra. Witam specjalistów z Ministerstwa Prostych Dróg i Gumowych Drzew, z Departamentu Szerokości i Przyczepności. Pozdrawiam was i lud zgromadzony przed radioodbiornikami.
2: Awe! Pozdrawiamy również.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

zwierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś.

0: 6.30 na zegarze punktualnie.
1: Cześć, spróbuj się w melodię wbić, to będzie parafraza. I tak, tak.
0: No.
1: Tak, tak, to on, Patryk Bedliński.
0: Dobre.
1: Yeah!
2: To ja.
1: Z informacjami drogowymi jedziemy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przybywa samochodów m.in. na DTS. Spowolnienie napotkamy jadąc z Katowic w kierunku Zabrza na wysokości Chorzowa. Powolna jazda na Zakopiance w Gaju i w Libertowie w kierunku Krakowa. No i na dojeździe do Krakowa wolniej na 44, która prowadzi przez Skawinę. Przybywa też samochodów na ulicy Wielickiej w Krakowie, czyli na wjeździe od Wieliczki, a zwalniamy zwłaszcza w okolicach Prokocimia. Wolniej na wjeździe do Wrocławia od strony Radwanic na 94 w okolicach Parku Wschodniego. Spowolnienie na 92 prowadzącej ze Swarzędza do Poznania. Spory ruch także w Trójmieście, m.in. na trasie Majora Sucharskiego od ekspresówki S7 w kierunku Martwej Wisły. Spory ruch także w Przejazdowie na trasie od węzła Gdańsk Wschód w kierunku Rudnik. Duży ruch na trasie Pruszcz Gdański i Gdańsk, czyli na 91. Najpierw trzeba zwolnić przed węzłem Gdańsk-Lipce, a potem w okolicach gdańskiej Oruni. No i Aleja Armii Krajowej w Gdańsku już też ze sporym spowolnieniem, czyli szerzej patrząc, trasa, która prowadzi od węzła Gdańsk-Karczemki w kierunku centrum miasta. A co w Warszawie? Przybywa samochodów na S8 w kierunku zachodnim. Spowolnienie zaczyna się tradycyjnie już na wysokości Łabiszyńskiej, a kończy się po minięciu Wisłostrady. Wjazd do stolicy od strony północnej też utrudniony. Najpierw to okolice miejscowości Łomna, a potem za Łomiankami. W obu przypadkach chodzi oczywiście o 7. W drugą stronę, czyli gdybyście wyjeżdżali z Warszawy i kierowali się do Nowego Dworu Mazowieckiego, raczej korków i dłuższych przestojów nie napotkacie. No i jeszcze odnotujmy, zakończyły się problemy między węzłami Bóg i Poznań Zachód na A2 po awarii busa, zatem w kierunku stolicy jedziemy wszystkimi pasami.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dokąd wy dzisiaj jedziecie? Jaki jest plan na początek piątku, początek weekendu przecież?
3: No powitać chłopaki, z rana u mnie tymczasem pisze Puchaty, pobudka o 4:00, rano w kubeczku co? Parzona, no rzecz jasna. No i razem z moją skaniulą jesteśmy w okolicach Toulouse we Francji, kierujemy się na Węgry do miejscowości Tata. Ja myślałem, że to Indie, bo to tamta marka.
2: Tata, no.
3: Tata. No dobrze, to w takim razie pozytywnie, przyjemnie, 13 stopni, także dla was chłopaki spokojnego, miłego piątku, a dla wszystkich za fajerą szerokości, abyśmy byli bardziej wyrozumiali dla ruchu drogowego, spokojnego piątku oraz udanego weekendu, pozdrawia Puchaty ze Skali. Co do tej wyrozumiałości i byciu miłym, to jeszcze do tematu wrócimy.
2: Oj, zdecydowanie, dzisiaj po godzinie 8:00. Co u was słychać? Czekamy na wiadomości tekstowe, wiadomości głosowe, pochwalcie się, dokąd dzisiaj jedziecie. Jeśli potrzebujecie konkretnych rozwiązań i konkretnych tras, to również jesteśmy do dyspozycji i bardzo chętnie was poprowadzimy i chętnie pomożemy na każdej drodze.

0: 18 minut jeszcze do godziny 7 z Polskim Radiem Kierowców. Prowadzimy was do celu. Mam taki pewien dylemat, albo nie wiem, dyskomfort, tak to już można byłoby to określić. Nasz słuchacz pisze: hej, jakbym miał, jakbym napisał, witam kumatego, zakręconego i dobrze zorientowanego, to kto byłby kim? To jest taka zagadka. Czyli który z nas jest zorientowany, a który z nas jest kumaty, ale zakręcony?
1: Powtórz.
2: Dobra, dziękuję. To już się do nikogo to już nie pasuje.
1: Ale o co chodzi?
2: Ja jeszcze liczyłem na to, że ten kumaty może się odezwie, ale nic z tego nie odezwał.
1: A to ja poproszę.
2: Ty, to nie ta kwestia.
1: Nie?
2: Nie ta kartka.
1: Ale ja chętnie.
2: Musisz odwrócić kartkę.
1: No znaczy ja tak. Ja też.
2: No, to tak.
1: Mam nadzieję, że się wstrzeliłem, ale słuchaj, jakiś błąd się pojawił. Bo ty coś mówiłeś.
2: Dzień jak co dzień, no.
1: O godzinie 6,
2: no,
1: że padać będzie, tak? Na północy, na wybrzeżu.
2: Będzie, no, będzie.
1: Mamy informację od naszego słuchacza, że chyba też na Warmii i Mazurach będzie padać. Zresztą on mówi coś o tym, że będzie shower. A to shower to prysznic. No to będzie lać czy nie? Chyba, że ja coś źle zrozumiałem.
3: Cześć, witam panów redaktorów i wszystkich słuchaczy. Mam taką prośbę, bo dziewczynki z Superbą lecą sobie na Mazury. Mają dzisiaj poważną imprezę, ponieważ koleżanka Ola jest przy nadziei i będą sobie robiły baby shower. Także mam nadzieję, że przekażecie pozdrowienia i się do nich przyłączycie. Olu, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka dla was. Pozdrawiam. Maniek z Ławy.
2: No jak ładnie.
1: Czyli to ja, ten nie kumaty.
2: To ty jak zwykle.
1: To już
2: no.
1: Poproszę brawa.
2: Czyli ja muszę wziąć jedno i drugie.
1: Najlepszego, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy bardzo, ale to bardzo gorąco.
0: Życzymy wam fantastycznej zabawy, a przede wszystkim także dobrej pogody. Ubierajcie się cieplutko, bo noce chłodne.
1: Mm-hmm.
0: To taka moja dobra rada. A na Mazurach to zwłaszcza. Może
1: co
0: być
1: was?
0: Chłodno.
1: Mm-hmm. Dajcie znać, jak wasz piątek.

0: 10 minut zostało nam do godziny 7.
1: Pomagamy wam na trasie?
0: Oczywiście, że tak. Z największą przyjemnością i zawsze można do nas się zgłosić, albo nagrać, albo zadzwonić, albo napisać.
2: Dzień dobry, radio kierowców. Proszę mnie poprowadzić z Wrocławia na Biłgoraj. Na grzyby jedziemy. Pozdrawiam, Arek Volvo z rodziną.
0: Nie, no na grzyby to my prowadzimy priorytetowo.
1: Wy to lepiej już ruszajcie, mam nadzieję, że kosze wilklinowe spakowane, bo tak, przed Gliwicami macie drogowców, za Katowicami na A4, na tym płatnym odcinku macie drogowców, to są okolice Chrzanowa i to są spowolnienia, które w tym momencie występują. Ja mówię celowo, żebyście jechali jak najszybciej, bo potem to wiadomo, godziny szczytu i okolice Krakowa mogą być zakorkowane. Na razie, na trasie, jeszcze przed Rzeszowem, też sporo utrudnień podyktowanych właśnie pracami drogowymi, ale poza tym nic złego się nie dzieje, chociaż pod Wrocławiem...
3: Witam na wysokości Kościana w stronę Wrocławia na 22 kilometrze, ciężarówka w rowie, służby na miejscu, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, bardzo dziękujemy za te informacje.
1: Więcej o tym, co na drogach, Patryk Bedliński.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Bardzo wyraźnie korkują się trasy na północy kraju, zwłaszcza dojazd do Gdańska, chociażby od strony południowej. 91 od Tczewa przez Różyny i Łęgowo, no i potem przedłużenie tej trasy przez Pruszcz Gdański, węzeł Gdańsk-Lipce, no i Gdańska-Orunia. To wszędzie miejsca, gdzie musimy bardzo wyraźnie zwolnić. Na S7, ci, którzy jadą od Gdańska w kierunku Elbląga, też zwolnią, zwłaszcza przed węzłem Gdańsk-Port. No i gdybyście zjechali węzłem Gdańsk-Port w kierunku Martwej Wisły, to też czeka was bardzo wyraźny korek. Korek też na trasie, która prowadzi od węzła Gdańsk-Karczemki do centrum miasta, czyli w Alei Armii Krajowej. Ale nie tylko w Gdańsku drogowe utrudnienia, także w Warszawie, w której to na S8 tłoczno zrobiło się w obie strony, ale gorzej w kierunku zachodnim, między Łabiszyńską a Wisłostradą. Wjazd przez Łomianki też niestety z korkiem, no i jeszcze na wcześniejszym odcinku siódemki między Nowym Dworem Mazowieckim a Stolicą w Łomnej i w Czosnowie także kierowcy bardzo wyraźnie zwalniają. Spowolnienie także na DTS na trasie z Katowic do Zabrza. Zwalniamy na wysokości Chorzowa. Na Zakopiance klasyka w Gaju i w Libertowie w kierunku Krakowa również trzeba zwolnić. No i 44. Trasa, która do Krakowa prowadzi przez Skawinę, to również droga, która nam nie gwarantuje w pełni płynnej jazdy. Przybywa samochodów na trasie Zator Oświęcim. To droga 44, o której już także wspominaliśmy. 86 tych Katowice, tu też nieco wolniej, no i wolniej zrobiło się między Bytomiem a Czeladzią w obie strony na 94.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Maniek do nas napisał.
0: Cześć,
1: witam.
0: Maniek.
1: Witam, właśnie w drodze jestem do Anglii, pozdrawiam zakręconych i kumatych. No ale nie napisał kogo.
0: No zakręconych i kumatych.
1: Ale nie wspomniał, o kogo chodzi.
0: No... My to jesteśmy jak jeden dobrze naoliwiony mechanizm. No, czegoś
1: Maniek, pozdrawiamy.

0: Tak, powiem ci, takie mam wrażenie, że nasi słuchacze troszkę przeceniają nasze możliwości.
1: Tak,
0: bo Maniek pisze, że kumaty się domyśli, a zakręcony zawsze pozytywnie do życia.
1: No dobrze, Maniek, no, my wiemy, że pozdrawiasz kumatego i zakręconego, no, no, ale o kogo chodzi?
0: No właśnie. Dobra, to teraz będziemy przynajmniej stwarzać pozory.
1: I zakumajcie to. Najchłodniej gdzie?
0: No, w Lesku.
1: Cały czas, na południowym wschodzie. Tak. Najcieplej?
0: W Legnicy.
1: Ale i tak mamy bardzo ładny poranek.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To dzisiaj nad naszymi głowami zachmurzenie będzie niestety duże. W południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami także rozpogodzenia. Opady deszczu na wybrzeżu, miejscami także będą występowały burze. No i prognozowana wysokość opadów miejscami do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Natomiast na Pomorzu to nawet do 35, więc się będzie działo.
2: Może trochę deszczowo, ale jednak ciepło dzisiaj będzie. Bo wyobraźcie sobie, że na południu, na południowym zachodzie dzisiaj nawet 26 stopni Celsjusza. W centrum 22 kreski powyżej zera, no najchłodniej na północnym wschodzie, na wybrzeżu, tutaj takie 17-18 stopni.
1: No to wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, porywisty, wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego. Nad morzem na przykład silnie powieje. W centralnej Polsce i w południowej Polsce w porywach w czasie burz także do 70 km na godzinę. Na przykład w Sudetach do 70, a teraz uwaga, bo w tych wyższych partiach Sudetów to nawet 110.
2: A ja zaproponuję kawę, bo ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali, ale w ogóle dzisiaj mamy raczej spadek ciśnienia i ten trend będzie się utrzymywał.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To minutę mamy już po godzinie 7, a propos kuma tego, to zakumałeś, co teraz się będzie działo?
2: Teraz?
1: W tej godzinie, w sensie?
2: Zaprosimy do tablicy.
1: A jak?
2: I 300.
1: Tak jest, rozbijamy bank. Za każdą tablicę płacimy wam 100 zł. O szczegółach już za kilka minut. A my oczywiście zapraszamy do godziny 10. Kuba Marcinowicz
2: i Patryk Kuliszewicz.
1: I mówimy wam...
3: Dzień dobry!

0: I oczywiście nasz konkurs i nasza zabawa do zgarnięcia 300 zł za 3 tablice rejestracyjne, ale także owacja na stojąco, taron na pozdrowienia, no mnóstwo innych fajnych nagród. No ale o tym opowiemy wam za chwilę, a teraz opowiemy wam...
1: O tym, co na drogach.
0: Bardzo dobrze.
1: Czas na utrudnienia niestety.
0: Super. Znaczy nie super.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Nie jest tak źle, bo nie mamy informacji od drogowców o wypadkach czy kolizjach. Całe szczęście. Natomiast samochodów przybywa na wielu trasach. Między innymi zwolnimy pod Krakowem, dojeżdżając przez Libertów, czyli na końcowym odcinku Zakopianki. No, ale także sporo pojazdów na trasie przez Skawinę do Krakowa, czyli na 44. No i 94 z nie do końca płynnym ruchem, zwłaszcza między Olkuszem a Przeginią. Szerzej patrząc, to trasa, która łączy także Dąbrowę Górniczą z Krakowem. A w Śląskiem poprawiło się na DTS w okolicach Chorzowa, natomiast nie do końca płynnie między Bytomiem a Czeladzią na 94, zwłaszcza w stronę Bytomia. Dojazdy do Wrocławia zatłoczone, między innymi ten od strony Bielan Wrocławskich na Krajowej Piątce, ale także od strony Radwanic i Oławy na 94. Kierowcy zwalniają w Warszawie na ekspresowej 8, kierując się na zachód. Tłoczno zrobiło się między Łabiszyńską a Wisłostradą. W drugą stronę, czyli do Białegostoku, zwłaszcza zwalniamy na wysokości Żoliborza, jeszcze przed Wisłostradą. No i korki na 7, na trasie od Nowego Dworu Mazowieckiego do stolicy. Najpierw między Czosnowem a Łomną, no i potem za Łomiankami niedaleko warszawskich Młocin. Korkują się również trasy w Trójmieście, między innymi trasa Sucharskiego od węzła Gdańsk-Port w kierunku Martwej Wisły. Korkuje się też 91, którą dojeżdżamy do Gdańska od południa. Najpierw przed Łęgowem, potem na wysokości Pruszcza Gdańskiego, no i wreszcie w dzielnicy Orunia, ale też przy węźle Gdańsk-Lipce bardzo wyraźne spowolnienia i korki. Aleja Armii Krajowej też z korkami, czyli trasa od węzła Karczemki w kierunku centrum Gdańska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Za moment tablicy rejestracyjnej, tak, ale jest. Wcześniej pozdrowienia dla wyjątkowych pań.
4: Witam ponownie, panowie, bardzo dziękuję za pozdrowienia. Tylko tak pomyślałem, jest ich tam 5 w tym autku. Moglibyście jeszcze po małym buziaku dla pozostałych 4 pań wysłać. Dzięki, pozdrowienia.
1: Ale jak to? Tylko 4 buziaki, po co się ograniczać? Drogie panie, papa, buziaków 102.
0: O, jaki! Nie wierzę, czyli...
1: Zaszalałem. Hurtowo było.
0: Przejmujesz pałeczkę jakby i przejmujesz dowodzenie, czyli jednak to ty wychodzisz na tego kumatego.
1: Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. We will

0: o tablice rejestracyjne. Paweł Skii pisze.
1: Bardzo ciekawie, ale trafił w punkt.
0: Oho! Komisja śledcza od tablic już się zebrała.
1: Zgadza się. I dzisiaj przeprowadzimy śledztwo wobec trzech tablic.
2: Konkurs.
0: Trzy tablice rejestracyjne. Do odgadnięcia. Gdzie zarejestrowany jest dany pojazd? Kto śmiał wydać taką tablicę?
1: Otóż to i zaraz, bo tutaj będzie za chwilę przesłuchanie. My już mamy wytypowanego świadka, który w tej sprawie będzie zeznawał, tylko bardzo prosimy go o kontakt. 22 139 29 29. Lepiej, żeby sam się zgłosił.
0: Tak, dokładnie, żeby później nie było nieprzyjemności, żebyśmy nie wysyłali posiłków. Po prostu zjedzmy coś wspólnie razem tutaj. Wpadajcie do nas.
1: Jest 7:21. Chcecie, żeby o 6:00 ktoś do was przyszedł? Także dzwońcie. 22 139 29 29, jeżeli cokolwiek wiecie na temat trzech tablic rejestracyjnych.
0: To ja króciutko. 300 zł do zdobycia, 300 zł do przejęcia. Za każdą tablicę płacimy wam 100 zł. No i te 300 zł można wykorzystać na niesamowite doznania i uniesienia i przyjemności motoryzacyjne. Czyli odgadujecie trzy tablice, zgarniacie 300 zł. I robicie co tylko chcecie. Mało tego, ja jeszcze tylko dodam, że owacja na stojąco czeka dla was i talon na pozdrowienia. I do tego jeszcze dorzucamy wam szereg innych przyjemności, na przykład wieczną chwałę i sławę. Jest także szacun na dzielni w miejscu pracy, w miejscu rekreacji.
1: Proszę bardzo, świadek sam się do nas odzywa. Halo, halo!
0: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Kogo witam, kogo goszczę?
3: Józek z Krakowa.
1: Józek, ale my to wiemy.
0: Cześć,
1: ja
0: Józek.
1: No, sprawdzam, czy ty wiesz.
0: Tak, tak. Chcieliśmy potwierdzić tożsamość, ale absolutnie wiemy. Dobrze, bardzo się cieszymy, że z nami jesteś. Bardzo
1: fajnie.
0: Józek, dzisiaj będziesz walczył o te 300 zł i o owację na stojąco i talon na pozdrowienia. Trzy tablice rejestracyjne. Czy masz jeszcze jakieś preferencje odnośnie tych tablic? Czy chciałbyś zestaw łatwiejszy czy trudniejszy?
3: Jaki macie, taki dawać.
0: O! Proszę,
1: nie. Słuchaj, tutaj komisja liczy więcej osób i teraz do was się, drodzy słuchacze, zwracamy. To w takim razie zaproponujcie coś Józkowi. Albo dwie, albo trzy litery, a ty, Józku, nie rozłączaj się, za chwilę jeszcze pogadamy.
0: Zostań z nami koniecznie. Okay.

0: 29 minut po godzinie 7. Widziałaś, jak obrodziło?
1: Mamy...
0: Ale komisja dzisiaj naprawdę pracuje w pocie czoła.
1: Znaczy ja nie wiem, czy Józek się z tym wszystkim wyrobi, ale przekonamy się za kilka minut. Teraz 7.30, czas na informacje drogowe.
2: PRK.

0: Radio Kierowców.
1: Spory ruch między innymi w Trójmieście na dojeździe do Martwej Wisły od strony węzła Gdańsk-Port, czyli na trasie Majora Sucharskiego. Niełatwo też jedzie się od Pruszcza Gdańskiego do Gdańska 91. Najpierw zwalniamy na wysokości węzła Gdańsk-Lipce, a potem na wysokości Oruni, no i już w centrum 91 też wyraźnie zatłoczona. Gdybyście do centrum Gdańska jechali od węzła Kowale i od S6, to także, no niestety, będziecie stać w korku. Korki na wjazdach do Wrocławia z obwodnicy, od A4 i Bilan Wrocławskich przez Partynice na Krajowej Piątce, ale też od węzła A8 przez węzeł Wrocław Zachód i przez Oporów. Bardzo powoli przejeżdżamy. Powolna jazda i korek także przez Jagodno i Krzyki, czyli na dojeździe od strony południowej do Wrocławia. Od południa niełatwo wjeżdża się też do Krakowa przez Gaj i Libertów na Zakopiance, no i od strony Skawiny na trasie 44. Jeżeli o Zakopiankę chodzi, na niej spowolnienia także w południowej części, w Szaflarach i w Poroninie w kierunku Zakopanego. A w Śląskiem nieco wolniej na trasie Stychów do Katowic na 86 i na trasie Katowice-Mikołów na 81. Spowolnienia również między Czeladzią a Bytomiem na drodze 94, zwłaszcza w kierunku Bytomia. Dojazd do Warszawy niełatwy od Nowego Dworu Mazowieckiego. Korkuje się 7 między Czosnowem a Łomną i potem za Łomiankami, a przed warszawskimi Młocinami. Na S8 w stolicy powolna jazda w obie strony. W kierunku Białegostoku zwalniamy na wysokości Żoliborza po minięciu Alei Prymasa, a w kierunku Łodzi spowolnienia od Łobiszyńskiej do Wisłostrady. No i spowolnienie na wysokości Ożarowa Mazowieckiego, czyli na zachodnim dojeździe do stolicy.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To gdybyśmy chcieli wykorzystać wszystkie propozycje od was do naszego konkursu z tablicami rejestracyjnymi, to Zachód by nas złapał po prostu.
3: I całą Polskę byśmy okrążyli, bo są wszystkie województwa i wiele ciekawych miejscowości, ale to Józek za chwilę będzie miał twardy orzech do zgryzienia.
2: I 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia.
4: It's the sound and look of the 60s. Surfers cruising Southern California beaches, trying to find waves even better than yesterday's. Surfing wasn't born here, but it did spend many of its formative years here.
5: It was so much fun, I couldn't understand why...

0: Polskie Radio Kierowców i 19 minut do godziny 8. To jest moim zdaniem, nie wiem jak według was, ale moim zdaniem to jest najlepszy moment.
1: To jest ten moment.
0: To jest właśnie ten moment, to jest właśnie ta chwila.
1: Uwaga, uwaga!
2: Konkurs. Mamy to.
0: I jeszcze tylko opowiemy wam, że 300 zł jest do zgarnięcia i te 300 zł można sobie wydać na co się tylko chce, pod warunkiem, że to motoryzacyjne to coś będzie, czyli albo 4 kółka, albo 2 kółka, albo wielkie kółko, albo małe kółko, albo szybko, albo wolno, albo bokiem, albo pod górę, albo z góry i tak dalej, i tak dalej.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
1: A my już teraz łączymy się z Józkiem. Halo, halo!
0: Halo!
3: Witam serdecznie.
0: No, dzień dobry, witamy.
1: Obudzony to na pewno, przed weekendem, więc w dobrym humorze. Kawa już była?
3: Była.
0: Kawa wjechała.
1: Józek, to ja mam jedno pytanie tylko dla ciebie. O co chodziło z tą nocą? Za co ona ci tej nocy nie daruje?
3: To Beaty trzeba pytać.
0: No, no, no, właśnie, no bo to ona miała pretensje do Józka. Ja tego nie rozumiem, Józek fajny gość. Ja nie wiem, o
1: Józek,
0: co chodzi,
1: Józek, to zróbmy tak. Zapytamy, ale po 22, bo tam jakieś pikantne szczegóły chyba dzisiaj. Wiesz, że bierzesz udział w naszej komisji?
3: Wiem.
1: Sam się zgłosiłeś jako świadek, w związku z tym my musimy rozszyfrować 3 tablice. Tutaj inni świadkowie już dostarczyli nam dowodów. Materiał jest naprawdę bardzo bogaty.
0: Wszystko jest.
1: Tak.
0: Mamy
1: no
0: wszystko.
1: I za chwilę ty staniesz w szranki i albo te odpowiedzi się będą zgadzały, tak. I oczyścisz się z zarzutów i wygrasz. Nie tylko swoją wolność, ale też wiele nagród, no albo się pogrążysz.
0: To od słów do czynów. W takim razie przechodzimy do zestawu trudniejszego, przygotowanego przez naszych świadków dzisiejszych, czyli naszych słuchaczy. I taka ciekawostka, taka śmieszna tablica, bo Ania wysyła tablicę Ela. Taki suchar. Ania wysyła tablicę Ela. Dobra, Ela, proszę bardzo. Fajny, nie? Śmieszny. Mhm. Że Ania... Ale rozumiem, że Ania wysłała Ela. Że Ela,
1: ja wiem.
0: Mogłaby wysłać Ania na przykład, ale nie może. Wiedzą.
1: Czyli Elżbieta, Lucyna, Anna.
0: Tak jest, dokładnie.
3: No Ela to mi bardziej pasuje do powiatu łódzkiego, ale...
1: No.
4: Ciepło, ciepło.
0: Ela.
3: Ela.
0: Ela. O, Ela. No różne dziwne.
3: Jakaś podpowiedź.
0: No wiesz, no...
4: To L jest troszkę inną literą w tej tablicy.
0: Tak, bo tak naprawdę to jest ł, czyli...
1: Eula. I powiem ci tak, jesteś w naszych łaskach, dlatego ci podpowiadamy.
0: Że nie w laskach, tylko w...
1: Powiat?
0: Ła?
1: Łaski.
0: Ła?
1: Ja usłyszałem łaski.
0: O, panie.
1: Dobra.
3: Powiem szczerze, że dużo jeżdżę po tym województwie, ale...
1: A widzisz?
3: Ale życie zaskakuje.
1: To nie tylko Beata, ale Ania też potrafi zaskoczyć.
3: Nie, tak, Ania też daje.
1: Ale Józek, słuchaj, dzień dobry panowie, jadąc wczoraj z Legnicy do Tarnobrzega widziałem pewną rejestrację, nie mam pojęcia o co w niej chodzi, może Józek rozkmini i poda dokładną lokalizację. To jest takie OOL, OOL, czyli...
3: Olesno.
1: Ale...
3: Powiat Olesno.
1: No to ja ci muszę to zaliczyć w takim razie. Czyli Oleski. Ale Olesno to jest
3: Olewin?
1: Dobra odpowiedź.
3: Olewin?
1: Powiat Oleski.
3: Powiat Olewski.
1: No i dobra, masz dwie stówki na koncie.
0: Daj spokój,
1: teraz
0: dobra.
1: Patryk
0: jedziesz.

0: No to ja taką trochę z dziadkiem albo babcią związaną. Pra, pra, dziadek albo pra, pra, babcia. Paweł Roman, Roman Alina.
1: PRA.
2: PRA. PRA.
1: Przecież ty to wiesz.
0: To po literce. No, pierwsza literka to województwo.
2: Wielkopolskim za często nie bywałem, bardziej lubuskie.
1: Ra. Jaki Rawicki usłyszałem?
2: Rawicki, tak, o to chodzi. To jakieś zakłócenia, bo są góry nad Krakowem. Ja myślę, że tutaj z łącznością jest coś.
0: My dlatego literujemy jak krótkofalowcy. Paweł, Roman, Alina.
1: Józku, trzy stówki na koncie, wielkie brawa dla ciebie. Owacje były. Voucher jest twój na goracing.pl, a do tego jeszcze?
3: Talon na pozdrowienia oczywiście ci dorzucamy, więc możesz pozdrowić kogo tylko chcesz. Antena Polskiego Radia Kierowców jest twoja. Jedziesz.
2: No to pozdrawiam żonę, która jedzie do pracy. Oczywiście ona ma preferencje radiowe troszeczkę inne od moich. Was, koledzy kochani.
3: Zmienić w sensie preferencje.
1: Nawrócimy ją. No.
2: Tak, ale niestety... W naszym wieku zmieniać cokolwiek to już jest ciężko, panowie. To jest, wiecie, to już jest...
3: Powiem ci, że...
1: Daj nam 2-3 lata, damy radę.
2: No i oczywiście pozdrawiam wszystkich za kółkiem.
3: Bardzo dziękujemy.
1: My ciebie też. Miłego dnia, fantastycznego weekendu, szerokości, przyczepności.
3: I dorzucamy do tego jeszcze szacun na dzielni w miejscu rekreacji, w miejscu wypoczynku, a także wieczną chwałę i sławę. Wszystkiego dobrego dla ciebie, do usłyszenia. Heja!
2: Wzajemnie, do usłyszenia.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: Ech, ładnie, ładnie. To się nam podziało w takim razie w naszej dzisiejszej zabawie i w konkursie z tablicami rejestracyjnymi. Słuchajcie, no w poniedziałek kolejne starcie.
1: Tak, ale ważne, że dzisiaj komisja śledcza ma już gotowy raport i już wie, że za to wszystko odpowiada Józek.
0: Tak, i to Józek będzie
1: zgarnął
0: się...
1: Zgarnął wam wszystko
0: się,
1: przed nosem.
0: Będzie się bawił i się będzie szalał.
1: W poniedziałek po 7 będziecie mogli, tak jak Józek, też powalczyć o te nagrody. A tymczasem my wracamy na trasy i sprawdzamy, jak tam sytuacja na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i niestety już nie tylko korki i spowolnienia, ale też blokady, chociażby między Czechowicami, Dziedzicami a Pszczyną na Krajowej Jedynce. Tutaj nie przejedziecie w kierunku Katowic, bo na 588 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, natomiast trzeba skierować się na objazd, chociażby ulicami Goczołkowic-Zdroju, Szkolną i Jeziorną. Drogowe problemy też między Stargardem a Wałczem na drodze numer 10 w Jabłonowie na 141 kilometrze trasa jest zablokowana po tym, jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Służby proponują objazd drogą wojewódzką 177 i krajową 22, ale można wybrać także trasę przez Choszczno i przez Człopę, albo przez Chociwel i Czaplinek. Pojawiły się także problemy na ekspresowej szóstce między węzłem Sławno Południe a węzłem Sławno Wschód. Te utrudnienia dotyczą jadących w kierunku Gdańska, a Sławno to miejscowość w zachodniopomorskie. Na 172 kilometrze osobówka uderzyła w bariery, no i w kierunku Gdańska lewy pas jest zablokowany. Uważajcie też, bo rozpoczął się remont Krajowej 48 między Inowłodzem i Poświętnem. Jeszcze dziś do 17 drogowcy mają usuwać starą nawierzchnię, a w przyszłym tygodniu planowane jest układanie nowej i uzupełnianie poboczy. Jedziemy naprzemiennie, ruch jest sterowany ręcznie, a kierowcy muszą też liczyć się z ograniczeniem prędkości do 50 i z zakazem wyprzedzania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale miło dzisiaj na tych drogach, słuchajcie, jaka miłość, uprzejmość, empatia w ogóle dzisiaj rządzi.
1: I oby tak było codziennie, no. A my też jesteśmy frontem do was skierowani, więc jeżeli potrzebujecie sprawdzenia trasy, dajcie znać skąd dokąd jedziecie, a my chętnie waszą dróżką się zajmiemy. Pomagajmy sobie wzajemnie.
0: A o tej miłości na drodze jeszcze dzisiaj po godzinie 8.00.

0: Na zegarze już 8, no i 12 stopni mamy w Lesku i 19 stopni mamy w Legnicy. Dzisiaj ciepły poranek.
1: Cały czas idzie w górę temperatura, a w ciągu dnia będzie powyżej 20 stopni.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to teraz pogodowo. Dzisiaj zachmurzenie będzie duże, natomiast w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i tutaj rozpogodzenia. Opady deszczu także się będą pojawiały. Na wybrzeżu miejscami również burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 15 litrów wody, natomiast na Pomorzu nawet do 35, bez opadów. Jedynie na południowym wschodzie.
1: Obiecałem temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza i tak na południu, na południowym zachodzie 26 kresek powyżej zera, w centrum 22 stopnie. Jedynie na północnym wschodzie i wybrzeżu trochę chłodniej, takie 17-18 stopni.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, porywisty, wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, nad morzem silny.
1: I to ciśnienie. W południe w Warszawie barometry pokażą 998 hektopaskali. Synoptycy przewidują dzisiaj spadek ciśnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: No a my już mamy 2 minuty po godzinie 8:00, no i jedziemy oczywiście z wami do godziny 10:00.
1: Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Wspólnie mówimy dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 8.
1: Czas na
2: informacje drogowe w PRK Polskim Radiu Kierowców.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
4: A drogowe kłopoty o poranku, między innymi na trasie Czechowice-Dziedzice-Pszczyna, czyli na Krajowej Jedynce. 588 km to miejsce, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W kierunku Katowic była początkowo blokada, teraz można już jechać częścią jezdni, ale trzeba wziąć pod uwagę, że na wysokości Goczałkowic-Zdroju mogą tworzyć się korki. Między Stargardem a Wałczem zablokowana jest trasa numer 10. W Jabłonowie na 141 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe, stąd blokada. Proponowany przez służby objazd to droga wojewódzka 177 i krajowa 22. Można pojechać też przez Choszczno i przez Człopę. Korki mamy na wjazdach do Wrocławia z obwodnicy, czyli od A4 między innymi i Bielan Wrocławskich na trasie przez Partynice. Podobnie od A8 przez węzeł Wrocław Zachód i Oporów, ale także od strony południowej na drodze wojewódzkiej, która prowadzi przez Jagodno i na krajowej 94, którą dojeżdżamy do Wrocławia od strony Oławy i Radwanic. A gdybyście jechali z Wrocławia 8 na południe, to zwolnicie na zwężeniu z S8 do Krajówki. W Trójmieście korek między innymi na trasie Sucharskiego od węzła z S7 w kierunku północnym, czy też na wjeździe 91 od strony południowej. No i sporo tych korków, bo między innymi w okolicach Łęgowa przed Pruszczem Gdańskim, potem za Pruszczem przy węźle Gdańsk-Lipce, no i wreszcie po minięciu dzielnicy Orunia. Niełatwo też wjeżdża się do centrum Gdańska Aleją Armii Krajowej od strony węzła Karczemki. No i niełatwo na trasie od węzła Kowale, czyli na drodze wojewódzkiej 221. Powolna jazda także przez okolice Tarnowa Podgórnego na 92, którą dojeżdżamy z Pniew do Poznania. Wyraźnie zwalniają też kierowcy dojeżdżający do stolicy od północy. Korkuje się 7 między Nowym Dworem Mazowieckim a Warszawą, chociażby w Czosnowie i za Łomiankami.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
5: O, proszę, proszę, jak tu się dzieje u naszych słuchaczy. Dzień dobry. Jak mówią w Słupsku, szaro, buro i ponuro. I tylko 25 stopni?
6: To tylko?
5: Jak to nie,
6: to przyjemnie i bardzo ciepło, bardzo
5: to jest
6: fajnie.
5: To niemożliwe. 15 to tak, ale 25 ale, to jeszcze nie.
6: Bo 25 będzie, co prawda na zachodzie i południowym zachodzie. Ale widzę, że ciągnie nas nad morze. Kochani, pozdrawiamy wszystkich kierowców na trasie A1, pisze Ania i Marcin. Jedziemy z mężem po moich rodziców nad morze. Seniorzy spędzili tam miodowy tydzień z okazji 50. rocznicy ślubu.
5: Wow, super.
6: To wy się tam wcale nie spieszcie. Dajcie im jeszcze troszeczkę odetchnąć jodem. A od razu wam mówię, że tak, na wysokości Grudziądza możecie na chwilę stanąć, bo tam właśnie w Nowych Marzach mamy drogowców. Na wysokości Pelplina jest to samo, a potem to już czyściutko, więc żerokości i przyczepności wam życzymy.
5: A zaraz będzie naprawdę dużo miłości na drogach.
6: Nie, no powiedzmy, skoro my pomagamy na trasie, to pomagajmy sobie też na drodze. Tylko jeżeli ktoś ci pomoże, przepuści...
5: No jest miły, uprzejmy, kulturalny, grzeczny.
6: To jak ty możesz mu... odpodziękować.
5: Czyli szybkie dzięki na drodze, czyli jak sobie dziękujemy. Jakimi gestami, w jaki sposób, czy to będzie mignięcie, machnięcie, kiwnięcie, czy uśmiech. Jaki jest twój ulubiony gest wdzięczności na drodze?
6: Wymyślimy, a potem do kodeksu wpiszemy.

0: takiego gestu, który mógłby stać się gestem uniwersalnym, tylko w wielu przypadkach będzie nas blokowało prawo o ruchu drogowym, bo kodeks jest bezlitosny.
1: Tak, zdecydowanie. To mruganie tymi długimi to w sytuacji zagrożenia, a nie
0: tylko
1: w sytuacji podziękowania za coś.
0: Węgle również. Sygnał dźwiękowy, czy światła drogowe. Kierowcy zawodowi na przykład bardzo często, kiedy się wpuszczają, dają sobie sygnał, już możesz, pik, i dają takiego zajączka całym tak. oświetleniem przed nim.
1: Tak. No, ale,
0: ale to też jest niezgodne z
1: prawem. Są przepisy i są przepisy jakby takie umowne. No,
0: to zróbmy tak.
1: Zwyczajowe, o tak.
0: Że to, co wymyślimy, fajnie by było wpisać. Tyle zmian jest ostatnio w kodeksie drogowym, że czemu nie?
1: Paweł Ski pisze, ja przeważnie dziękuję poprzez uniesienie ręki do góry, ale czasami zdarza mi się mrugnąć światłami awaryjnymi. Zależy od sytuacji na drodze, Paweł Ski. To ja mam jeszcze taki jeden gest, którym bardzo często zdarza mi się dziękować na drodze innym kierującym. Najpierw to jest takie uniesienie po prostu ręki do góry, a później jest kciuk do góry.
0: Okejka jest, najlepsza.
1: I jakby już tak mi się to wcisnęło w głowę, że zawsze dzięki, fajnie. Dzięki, okej.
0: Gdy jestem pieszym, przechodzę i widzę z daleka, że ktoś się zatrzymuje, to ta okejka też idzie, że pokazuje mu, widzę, dzięki, jest super.
1: Tak.
0: Ale Piotrek pisze, oczywiście pierwszy podstawowy sygnał, gest, to mrugnięcie awaryjnymi. To też jest fajne, nie? Bo jak podziękujesz komuś, to cyk, niestety, no prawo o ruchu drogowym poniekąd zabrania.
1: Ale kierowcy dużych samochodów, kierowcy zawodowi mają też taki inny zwyczaj, że wajcha idzie najpierw w górę, potem idzie w dół, czyli kierunkowskazy.
0: Lewo, prawo, lewo.
1: Dokładnie, to też zauważyłem, że to jest taki zwyczaj. Chris zresztą ze Scani to zauważa, że tak też można sobie podziękować na drodze.
0: Motocykliści mają najłatwiej.
1: No, zdecydowanie, czyli
0: słuchaj, taka lewa w górę. No. Ale oczywiście, jeżeli kogoś mijasz, a lekko ci zjechał, to wtedy prawą nogą.
1: No tak też można.
0: Pokazujesz, tak. Odchylając ją po prostu od motocykla.
1: A propos motocyklistów, nie masz wrażenia, że motocykliści coraz niżej tę lewą w górę paradoksalnie?
0: To już nie jest lewa w górę, no właśnie, to jest tak. Lewa na bok.
1: Lewa na bok.
0: Tak. A czasami to jest po prostu lewa. Lewa. Ale tak jest, tak jest.
1: Minęły czasy, kiedy lewa w górę, bo hej,
0: tak.
1: Hej!
0: Machali, flagi, nie. Tam fanfary.
1: To ty masz czasami takie skłonności.
0: Ja macham. I słuchajcie, ja się przyznaję, ja potrafię też machnąć skuterzystą, bo tu jest odwieczna batalia.
1: Tak jest.
0: Ale powyżej 50 centymetrów sześciennych.
1: To już nie grzech?
0: Nie. Właśnie to chodzi, że przy 125 się zastanawiam, ale te większe jak najbardziej. Lewa w górę.
1: No dobra.
0: Jak jeszcze podziękować na drodze, słuchajcie? Ktoś nas wpuścił, a my? Co my na to? Dajcie znać. Poszukamy najlepszego rozwiązania.
1: Jaki jest twój ulubiony gest wdzięczności? Na drodze pisz albo się nagraj.

0: Gest wdzięczności. Ten najlepszy, ten ulubiony, ten najczęściej wykorzystywany i używany. Szybkie dzięki na drodze. To będzie co? Jakieś prawy, lewy, czy może po prostu zwykła okejka? Jest kilka patentów od pani. To no, moim zdaniem panie są tutaj bardziej kreatywne, o których za chwilę opowiemy.
1: Można by wystawić rękę i pomachać, ale zimą no to może być skomplikowane. No to zaraz do tego wrócimy. Na razie sprawdzamy, gdzie są utrudnienia, gdzie jedzie się zdecydowanie wolniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Między innymi utrudnienia są w zachodzie.

0: Wschodniopomorskiem na trasie S6 w okolicach Sławna, między węzłami Sławno-Południe i Sławno-Wschód. A ta trasa prowadzi między Koszalinem a Słupskiem. Na 172 kilometrze osobówka uderzyła w bariery energochłonne i przez to lewy pas w kierunku Trójmiasta jest zablokowany. Krajowa 1, tutaj z kolei problemy między Czechowicami-Dziedzicami a Pszczyną na 588 kilometrze. Po tym jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe w kierunku Katowic, jedziemy tylko częścią jezdni. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Między Stargardem a Wałczem zablokowana jest dziesiątka w Jabłonowie. To 141 kilometr. Zderzyły się tam dwa pojazdy osobowe. Można objechać na przykład drogą wojewódzką 177 i drogą krajową 22. Można także skierować się na trasę przez Choszczno i przez Człopę. Uwaga na korki, które tworzą się m.in. na dojazdach do Krakowa. To jest Libertów i Gaj, czyli Zakopianka. To jest także 44 prowadząca przez Skawinę. Dojazdy do Wrocławia również ze spowolnieniami, m.in. ten od A4 przez Bielany Wrocławskie i Partynice, a od A8 ci, którzy wjeżdżają przez węzeł Wrocław Zachód i Oporów także zwalniają. Powoli jedzie się 94 do Wrocławia na wjeździe od strony Radwanic. Powoli jedziemy też 8 z Wrocławia na południe, zwłaszcza w miejscu zwężenia z S8 do Krajowej 8. A w Trójmieście cały czas powoli na trasie Sucharskiego od S7 w kierunku północnym. Powoli też jedziemy 91 przez Pruszcz Gdański do Trójmiasta. Korkuje się 92 z Tarnowa Podgórnego do Poznania, no i korkują się trasy w Warszawie, m.in. S8, zwłaszcza w kierunku zachodnim, no i trasa numer 7 z Łomianek do Stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut jeszcze do godziny 9. Drobne gesty, drobne małe dziękuję na trasie, na drodze, czyli jaki jest wasz ulubiony gest wdzięczności. Dzisiaj o to pytamy i dzisiaj to sprawdzamy i szukamy właśnie takich gestów, bo czemu one służą? No przede wszystkim jakby jest to znaka kultury. Tak nakazuje nasze wychowanie, dobre. A dodatkowo, no przede wszystkim chyba, to jest zdecydowanie ważniejsze, rozbraja i rozmontowuje sytuację stresującą na części pierwsze.
1: Chociaż, jeżeli ktoś ci zajedzie drogę.
0: No.
1: Nagle, brutalnie.
0: Dzięki, fajnie, cześć.
1: I jeszcze
0: dzięki,
1: da ci super. Awaryjnymi. To powiem ci szczerze, że ciśnienie jakoś wtedy skacze.
0: Wiesz co, no ale jeśli popełni błąd i za chwilę przeprosi za ten błąd.
1: No to mogło być przepraszam.
0: No więc właśnie, no.
1: A niekoniecznie tak, hej, mam cię.
0: No i dobra, ale Ania pisze do nas w aplikacji, ja jestem kobietą na drodze, więc w akcie podziękowania przesyłam, uwaga, buziaczki. Nieraz tak rozbroiłam znerwicowanych mężczyzn za kierownicą.
1: Szczególnie w korku.
0: Fajne.

0: Ania, super sprawa.
1: Super pomysł.
0: Ale, bo my dzisiaj o tej uprzejmości. A jak dać na przykład znać, aby kierowca włączył światełka zgodnie z przepisami, kiedy auta sprzeciwka i za tobą jadą?
1: To ja mam. Palcami taką żaróweczkę się robi.
0: No, czyli masz zauważy.
1: Tak? Tyk, tyk.
0: To pieszy w obszarze zabudowanym jest w stanie pokazać. No. Że, i pokazać jeszcze na światła.
1: Czyli ja to robię bez sensu?
0: Nie, nie, no... Może ktoś cię zobaczy. Ale ja uważam, że nie łamiemy kodeksu, jeżeli damy długimi.
1: No tak, no bo przecież jest, że w sytuacji zagrożenia, ostrzeżenie. Tak,
0: ostrzegamy, że słuchaj, ciebie, ja ciebie nie widzę.
1: Tak.
0: Ja ciebie nie widzę, dlatego cię ostrzegam. Włącz światła mijania, a my to robimy światłami drogowymi i myślę, że policja takie tłumaczenie by przyjęła. Jak jeszcze można wyrazić tę wdzięczność na drodze?
2: Witam serdecznie. Moim ulubionym gestem na podziękowanie, jeśli ja mam komuś podziękować za coś, to zazwyczaj jest to mruganie migaczami, czyli raz lewy, prawy, a nie standardowe użycie świateł awaryjnych. Pozdrawiam serdecznie, buczyki, miłego dnia.
1: Czyli migu, migu, mig.
0: Ale to nie jest dobry gest.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że dyskryminujemy grupę kierowców.
1: Którą?
0: Którzy nie używają kierunkowskazów. Już nie chcę tutaj markami jechać, bo to jest takie trochę krzywdzące.
1: Czyli tak trochę gramy na nosie tym, którzy nie korzystają z tego.
0: Nie, właśnie są i wtedy ich dyskryminujemy. Bo oni nie mają jak podziękować, bo nie znają tej funkcji kierunkowskazu.
1: Mam, prawy, lewy, ja tak mogę.
0: Jakieś jeszcze propozycje?
3: Cześć, tu Tomek. W sprawie pozdrawiania czy dziękowania innym kierowcom, ja mam taką zasadę, że jeżeli widzę się z kierowcą, czyli jedziemy naprzeciwko siebie, to wtedy unoszę rękę. Natomiast jeżeli kierowca jest z tyłu za mną i chce mu podziękować, wówczas włączam światło awaryjne. Dzięki.
1: Dzięki, pozdrawiamy, fajnie. No, są jeszcze tacy, którzy na przykład jak mają okno takie dachowe, duże, to machają.
0: Przez szyberda.
1: Tak, przez szyberda.
0: A to mnie się zdarza, ale dużym macham, bo słuchajcie, ale czy to jest literówka? Czy słownik coś przekręcił? Tivoli napisał, ja szczekam, ale nie wiem, czy słyszą to od sceny.
1: Że jak, że w podziękowaniu? Boję się, że jeszcze merda ogonem.
0: Nie, ciekawe.

0: musisz coś powiedzieć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Radio to jest.
1: 10 minut pozostało do godziny 9. No i tak, cały czas przyglądamy się, przysłuchujemy i sprawdzamy, jakie macie pomysły na te gesty wdzięczności. Gesty, którymi możemy podziękować na drodze. No i tak zastanawiamy się, żeby to jeszcze było zgodne z prawem o ruchu drogowym. Jak nie będzie, to najwyżej wymyślimy coś i do kodeksu dopiszemy.
3: Machanko jest zdecydowanie najlepsze.
1: Tak.
3: Tak jak w Familiadzie, prawa, lewa i już.
1: Ale no. W ogóle latem można nawet przez szybę.
3: Tak.
1: I zimą trochę gorzej, ale przez szyber dach można rękę wyciągnąć i mali dużym dziękują, machają.
3: Więc dziękujmy sobie.

0: Jak najczęściej, jak najwięcej. I pamiętajmy o tym, że przecież mamy piątek, więc musi być dobrze i musi być pozytywnie na drogach. Jak jest, posłuchajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uwaga na krajowej jedynce między Czechowicami i Dziedzicami a Pszczyną. Na 588 km zdarzyły się dwie osobówki i w kierunku Katowic tylko częścią jezdni można przejechać. Na szczęście nikt nie został poważniej poszkodowany. Między Stargardem a Wałczem w Jabłonowie zablokowana jest trasa numer 10. To dlatego, że zdarzyły się tam dwie osobówki. Można objechać na przykład drogą 22 i 177, czyli krajówką i trasą wojewódzką. Można także pojechać przez Choszczno i przez Człopę. Na S6 tymczasem problemy dotyczą kierowców jadących z Koszalina w kierunku Słupska. Między węzłami Sławno-Południe i Sławno-Wschód utworzył się korek, bo tam samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. To jest 172 km. Mamy zajęty lewy pas na trasie do Gdańska. A bliżej Trójmiasta problemy pod Gdynią, między węzłami Chważno i Gdynia-Port. Na S7C zepsuła się osobówka i blokuje jeden pas w kierunku Rumi. Tylko pasem lewym można tam przejechać. Uwaga też na 48 między Inowłodzem a Poświętnem. Jeszcze dziś do 17 drogowcy mają usuwać starą nawierzchnię, a w przyszłym tygodniu układanie nowej. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie, no i mamy limit prędkości do 50 km na godzinę, a także zakaz wyprzedzania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak wam się dzisiaj podróżuje? Potrzebujecie informacji o konkretnej trasie? Można pisać, można się także nagrywać w naszej apce.
3: Dajcie znać, skąd dokąd jedziecie, a gdybyście i wy spotkali na swojej trasie jakieś utrudnienie, to też o tym napiszcie, powiedzcie, aplikacja PRK.
4: Witam ponownie panów redaktorów. Myślę, że u pań to jest uśmiech i pomachanie rączką, a u facetów głównie machnięcie ręką. Ale też mi się zdarza wcisnąć ten zakazany trójkąt. Pozdrawiam, Maniek z Wawy.
0: No nie, no ale co wyszło na to, że faceci się w ogóle nie uśmiechają, no.
3: No to uśmiechamy się bardziej, bo ten temat miał też sprowokować nas do tego, żeby było więcej empatii na drodze. Więcej jakiegoś takiego zrozumienia, cierpliwości i zwyczajnie uprzejmości.
0: No i tego właśnie wam dzisiaj życzymy.

0: Bardzo ciepło i bardzo przyjemny to poranek. 20 stopni mamy już na termometrach w Legnicy na przykład. To jest teraz najcieplejsze miejsce w naszym kraju, a najchłodniej w Lesku około 13.
1: Niepokojące jest tylko to, że więcej słońca i błękitnego nieba na południu, za to na północy spodziewajmy się deszczu. W tym momencie na trasie numer 10 w okolicach Piły pada, ale też chmura z deszczem zbliża się do Trójmiasta. I uwaga, bo może lać wzdłuż S6 na wybrzeżu właśnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy piątek, czwarty dzień września. No i proszę bardzo, zachmurzenie dzisiaj niestety duże. W południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia na szczęście. Opady deszczu, na przykład na wybrzeżu, miejscami także będą występowały burze. No i prognozowana wysokość opadów do 15 litrów wody na metr kwadratowy, chociaż na Pomorzu to nawet i do 35. Bez opadów jedynie na południowym wschodzie.
1: Najchłodniej dzisiaj będzie na północnym wschodzie i na wybrzeżu, tam 17-18 stopni Celsjusza w ciągu dnia, ale już w centrum cieplej, 22 kreski powyżej zera w najcieplejszym momencie.

0: piątku i 26 stopni Celsjusza na południu i południowym zachodzie.
1: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, porywisty, wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, a nad morzem to silny niestety, więc trzeba uważać.
0: Ciśnienie mogłoby być wyższe. W południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. Przewidywany jest dzisiaj spadek ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ależ dobrze muzycznie zaczynamy tę godzinę, czyli dwie minuty już prawie po godzinie dziewiątej Placebo.
0: Bo to w końcu piątek, piąteczek piątują. Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
0: Mówią wam
1: dzień dobry.

0: 9 minut po godzinie 9. Polskie Radio Kierowców. No, musimy mieć wolny weekend i tego właśnie wam życzymy. Czyli trzeba zachować taki balans pomiędzy pracą a wypoczynkiem. No i właśnie to się dla wielu oczywiście zaczyna dzisiaj po południu.
1: Piątek, piąteczek, piątunio, zaczynamy weekend. Dzisiaj dużo mówiliśmy o tej uprzejmości. Ja mam jeszcze jeden pomysł.
0: No, dawaj.
1: Dlaczego, a kiedyś to było modne, instalowanie sobie takich LED-owych świateł z tyłu samochodu na szybie, zamiast trzeciego światła stop, albo obok mieć taką okejkę do góry, kciuk,
0: no ale to
1: albo
0: wraca.
1: Do dołu.
0: Wiesz, co tam w chińskich tych różnych cudach wiązkach.
1: Ja żeby to było fabrycznie montowane.
0: A że fabrycznie?
1: I wtedy w kodeksie drogowym wpisujemy, że użycie tego światła, na przykład białego, zielonego albo czerwonego, daje nam informację, czy jest fajnie, czy jest niefajnie, okej, czy nie.
2: I w zależności od tego, jaki to będzie samochód, zobaczymy napis albo daje okejkę, albo follow me.
0: No.
1: O, już się miło zrobiło.
0: A było tak miło, nie?
1: No. A Patryk Bedliński dzisiaj wcale taki miły nie jest, bo on dużo mówi o utrudnieniach w ruchu. Gdzie postoicie? Ale to są ważne informacje. Jeżeli jesteście w trasie, myślę, że skorzystacie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trzeba uważać wyjątkowo m.in. na Krajowej Jedynce między Czechowicami i Dziedzicami a Pszczyną. 588 km to jest miejsce zdarzenia dwóch osobówek.

0: I w kierunku Katowic tylko częścią jezdni da się przejechać. Między Stargardem a Wałczem na 10 całkowita blokada. W Jabłonowie zderzyły się dwie osobówki, a to konkretnie kilometr 141. Zablokowaną 10 objedziemy m.in. przez Choszczno i Człopę albo drogą wojewódzką 177 i krajową 22. Na S6 problemy mają ci, którzy jadą z Koszalina w kierunku Słupska. Pod Sławnem, między węzłem Sławno Południe na węzłem Sławno Wschód, osobówka wjechała w barierę energochłonne. To jest 172 kilometr. Tam lewy pas w kierunku Słupska mamy zablokowany. Pod Trójmiastem też problemy, tyle że na S7. Między węzłem Gdynia-Chwarzno a węzłem Gdynia-Port na 7 kilometrze zepsuła się osobówka i blokuje jeden pas w kierunku Rumi. Korkuje się trasa Sucharskiego w Gdańsku w kierunku Przeróbki. Cały czas powoli też jedziemy z Pruszcza Gdańskiego do Gdańska. I zwalniamy zwłaszcza przed węzłem Lipce. W Alei Armii Krajowej w Gdańsku również tłoczno. To jest trasa od węzła Karczemki w kierunku centrum Gdańska. Powolna jazda również między węzłem Matarnia a Wrzeszczem w Gdańsku. W Warszawie korkuje nam się trasa S8 od Łabiszyńskiej za Wisłostradę w kierunku zachodnim. Między Łomiankami a stolicą niełatwo na Siódemce. No i korki mamy, jeżeli chodzi o okolice Warszawy, na drodze 718 między Pruszkowem a Ołtarzewem. Zwalniamy w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za moment.
3: Ale poszedł jak dzik w żołędzie.
2: A to nie był dzik.
4: Nie.
2: I to nie były żołędzie.
4: To ja byłem.
2: To były Włochy i to było Grand Prix Italii i to jest F1.
4: To ty
3: byłeś.
4: To ja paszczą zrobiłem.
2: No to co? Ty się do F1 nadajesz.
4: No wiem.
2: A weź teraz zrób jeszcze upał.
4: Co?
2: Skwar, żar.
4: A.
2: Lejon. I tak właśnie będzie podczas tego weekendu. Mamy ostrzeżenia przed upałami, a Grand Prix Włoch nie zostało odwołane. Szczegóły już za moment.

0: Aj, pęcierze. Telefony się rozdzwoniły.
1: I co?
0: No, wszyscy co proponują. Cię?
2: Tak, a że mówisz, ile masz wzrostu?
0: Że autka B. Ale nie. Do dubbingu. Wiesz, że jak jakąś kreskówkę będą robić, nowe ten F1-2, w sensie będzie, wiesz, no, kontynuacja to.
1: Słuchajcie, jak będą
0: dzwonili
1: auta 10,5
0: to wtedy.
1: W kinach,
0: ta.
1: No to już wiecie, to kto spokojnie będzie podkładał głos pod tego złomka.
0: Ja ci zaraz zrobię
1: Kuba
0: złomka.
1: Marcinowicz. A tymczasem teraz?
0: Wiesz, że jakiś złomek na zęby? No właśnie, dobra. To teraz tak. Jedziemy w takim razie na Grand Prix Włoch. Kajetan Bar

0: Baranowski jakby zawsze zbiera informacje przed każdym Grand Prix i także po każdym Grand Prix. No to jedziemy.
1: W tym tygodniu wracamy do ścigania, a ścigać będziemy się w słonecznej Italii na torze Monza. Zanim jednak przeniesiemy się do świątyni prędkości, to zrobimy przegląd prasy z ostatnich dwóch tygodni, czyli od czasu Grand Prix Holandii. Po pierwsze,

już za tydzień. Podczas samych testów czerwona flaga wywieszana była aż 19 razy. Główny problem to bardzo wąska nitka toru oraz krawężniki, które podobnie jak kiedyś na starej konfiguracji szykany w Singapurze, wybijają kierowcę w powietrze. Jednym słowem, istny chaos. Organizacyjnie nie jest wcale lepiej, bo na zdjęciach, które można znaleźć na mediach społecznościowych, tor cały czas wygląda jak plac budowy i jakby ktoś mi powiedział, że wyścig ma odbyć się tam 13 września, to raczej myślałbym, że mówimy o 13 września 2027 niż o następnym tygodniu. Na deser informacja sprzed 4 dni, złodzieje ukradli okablowanie. Miejmy nadzieję, że tym razem los będzie szczęśliwszy dla Madrytu i za tydzień tor w Madrycie dostarczy nam naprawdę bardzo dobrego ścigania. Zostawiamy stolicę Hiszpanii i przechodzimy do garażu Mercedesa, w którym widzimy powoli znikające uśmiechy. Tak jak na początku sezonu tryskali humorem, tak po Grand Prix Holandii Mercedes nie widzi się już jako najszybszej ekipy w stawce. Toto Wolff mówi, że powoli zaczynają im się kończyć środki na wprowadzanie dodatkowych poprawek. Nie widzi również, jak jego zespół miałby stawić czoła Ferrari i McLarenowi, którzy przy okazji najbliższych wyścigów swoją ofensywę upgrade'ową mają tylko nasilać. Na koniec pierwszej części wrócimy do tematu Aduo. Już teraz oficjalnie można stwierdzić, że to Red Bull przygotował najlepszy silnik spalinowy w stawce. Pozostałym zespołom będzie więc przysługiwać dodatkowa jednostka napędowa oraz dodatkowe środki pieniężne. A przeciętnie wyglądający Red Bull musi uznać, że mimo braku wyników jest jednak w czymś najlepszy. Najwięcej kontrowersji w Aduo budzi fakt, że ocenia się tylko osiągi jednostki spalinowej, a nie całego układu, który, przypomnijmy, połowę mocy generuje z silnika elektrycznego. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o tym, jak elektryfikacja jednostek napędowych nie idzie w parze z przydomkiem świątynia prędkości, jeżeli chodzi o tor Monza.

0: Jeden gorszy od drugiego,
1: słyszycie? Niestety medycyna nie jest jeszcze na tym poziomie, żeby nam pomóc.
2: Tak, ale to też pokazuje, że my naturalnie, nie na autotunie.
1: Nie.
2: Nie, my.
1: To tak czy nie?
2: Bierzemy to na klatę.
1: A ja wam powiem, że
3: tak wygląda nocą świat.
1: Ale mamy dzień, jest 9:30. Zajrzyjmy na drogi.
3: Oj tak.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Tak miasto nie wygląda nocą, a o tej porze, no niestety, zakorkowane niektóre ulice, zwłaszcza w Warszawie S8 na moście Grotoroweckiego w kierunku zachodnim. Wjazd od północy przez Łomianki, czyli klasyka, można by powiedzieć. No i droga wojewódzka 718 Pruszków-Ołtarzew. Tutaj zwalniamy w obie strony. Spowolnienia także w Trójmieście. Między innymi zwolnicie na trasie Sucharskiego, jadąc w kierunku przeróbki od drogi ekspresowej, ale także zwalniamy na 91, głównie już w centrum Gdańska, bo na wcześniejszym odcinku od strony Pruszcza Gdańskiego, chociażby przy węźle Lipce, sytuacja wyraźnie się poprawiła. Drogowe kłopoty na jedynce między Czechowicami, Dziedzicami a Pszczyną. Tam na drodze krajowej, a konkretnie na 588 kilometrze, zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W kierunku Katowic tylko częścią jezdni da się przejechać. Poważny wypadek na dziesiątce między Stargardem a Wałczem. 5 osób zostało rannych w Jabłonowie po tym, jak zderzyły się dwie osobówki. Krajowa dziesiątka jest zablokowana na 141 kilometrze. Można to objechać na przykład przez Choszczno i przez Człopę, ale można wybrać także objazd drogą 22 i drogą wojewódzką 177. Jeżeli jedziecie z Koszalina do Słupska S6, to uważajcie, bo może być

0: Łoczno pod Sławnem. Między węzłem Sławno-Południe a węzłem Sławno-Wschód na 172 kilometrze osobówka uderzyła w bariery energochłonne. Lewy pas w kierunku Słupska czy też dalej Gdańska jest zablokowany. S7 pod Gdynią, tutaj z kolei problemy w kierunku Rumi, między węzłem Chważno a węzłem Gdynia-Port. 7 kilometr to miejsce z awarią samochodu osobowego. Zajęty jest jeden z pasów, tylko lewą stroną można przejechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za chwilę wracamy do F1. W ten weekend Grand Prix Włoch.

0: Mówiliśmy już o ploteczkach ze świata F1 w przygotowaniu do Grand Prix Włoch, ale już teraz konkret, czyli najbliższe Grand Prix, czyli i fazy treningowe, i
1: kwalifikacje,
0: później sam wyścig.
2: Oczywiście.
0: To wszystko w ten weekend.
2: Bo w ogóle to musicie wiedzieć, że zapowiada się bardzo gorący weekend. Nie chodzi mi tylko i wyłącznie o emocje towarzyszące F1, ale też o pogodę. Ale o tym więcej, Kajetan Baranowski.
3: Wracamy po chwili przerwy i przenosimy się na legendarną Monzę. Jest to najszybszy obiekt w kalendarzu Formuły 1, bolidy na długiej prostej startowej przekraczają tam, a raczej przekraczały tam prędkość 350 km na godzinę. Dodatkowo nie znajdziemy tam ostrych zakrętów, mocnych dohamowań, bo cała nitka jest bardzo płynna i wymaga ciągłego skupienia od kierowców. W dużym skrócie to tor, który zawsze gwarantował kibicom olbrzymią dawkę emocji wyścigowych i adrenaliny związanej z maksymalnymi prędkościami i osiągami bolidów. Z tym wszystkim w tym roku będziemy musieli się pożegnać. Wracamy bowiem do tego słynnego proroctwa z symulacji, kiedy to Max Verstappen mówił, że bateria nie wytrzymuje tutaj prostej startowej. Wszystkie wcześniej wymienione przeze mnie charakterystyczne cechy toru Monza kolejno stanowią przeszkody, które zabierają nam atrakcyjne ściganie. I okej, możemy mówić cały czas, że przecież mamy akcję na torze, że wyścigi dzięki temu chaosowi potrafią być dynamiczne i wciągnąć tego widza. Ja nawet to kupuję, ale tylko w połowie. Nie chcę teraz używać tutaj typowych tekstów z nagłówków, że Formuła 1 to przede wszystkim ryk silnika. Fakt faktem, miło byłoby usłyszeć znowu V8 albo V12, ale nawet jeśli nie wrócimy do tych silników, to wróćmy chociaż do lat, kiedy te maszyny były pchane do maksimum swoich możliwości, a nie zwalniały na prostych w celu ładowania baterii. Nieudolność tych regulacji Monza wypunktuje naprawdę do bólu. W zeszłym roku najszybszy wyścig w historii i najszybsza generacja bolidów w historii. Teraz prognozowana strata do zeszłego roku jest na poziomie 5 sekund na okrążenie. Zostawiamy nowe regulacje, ale i tak zapewne wrócimy do nich w podsumowaniu wyścigu w poniedziałek, a teraz przejdziemy do predykcji na to Grand Prix. Warto przyjrzeć się przede wszystkim Ferrari, które oprócz sporego pakietu poprawek uwzględniającego m.in. nową podłogę, przygotowało specjalne malowanie. I to specjalne malowanie to ukłon w stronę ich najbardziej utytułowanego kierowcy, Michaela Schumachera. Kandydatem do zwycięstwa będzie także Lando Norris, który wygrał dwa ostatnie wyścigi. No i oczywiście lider klasyfikacji generalnej Kimi Antonelli, włoski zwycięzca na włoskiej ziemi, brzmi jak marzenie, ale miejmy nadzieję, że 20-latek udźwignie ten ładunek emocjonalny.

którym związany jest ten wyścig. Na koniec rozkład jazdy, dwa treningi w piątek, pierwszy o 12.30, drugi o 16.00, w sobotę kwalifikacje o godzinie 16.00, a niedzielny wyścig punktualnie o godzinie 15.00. Dziękuję za dziś, do usłyszenia w poniedziałek.

0: Polskie Radio Kierowców. 10 minut jeszcze zostało nam do 10.
1: Myślę, że już zdążyliście się do tego przyzwyczaić, a jeżeli ktoś dopiero do nas teraz dołączył, to my przypominamy, że serwujemy wam najświeższe informacje drogowe co 20 minut. Zawsze 10, 30 i 50 po pełnej godzinie. Tak będzie i teraz. Posłuchajmy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Dwa samochody osobowe zdarzyły się między Czechowicami, Dziedzicami a Pszczyną na Krajowej Jedynce. To jest 588 km i na tej trasie w kierunku Katowic tylko częścią jezdni możemy się poruszać. 5 osób zostało rannych w wypadku między Stargardem a Wałczem. W Jabłonowie na Krajowej Dziesiątce zdarzyły się dwie osobówki. Droga jest zablokowana na 141 km, a objazd możliwy jest m.in. drogą 22 i 177 albo przez Choszczno i Człopę drogami lokalnymi. Na S6 problemy napotkają ci, którzy z Koszalina kierują się do Słupska. Pod Sławnem, między południowym a wschodnim węzłem, osobówka uderzyła w bariery energochłonne. To jest 172 km, tam właśnie lewy pas w kierunku Słupska, czy też dalej Gdańska, jest zablokowany. Pod Gdynią problemy na S7, między Chważnem a węzłem Gdynia Port zepsuła się osobówka. Pojazd blokuje jeden z pasów w kierunku Rumi na 7 km. Tylko lewą stroną jezdni można przejechać. Uważajcie między Inowłodzem a Poświętnem, bo do 17 drogowcy będą tam usuwać starą nawierzchnię. Chodzi o drogę krajową 48. W przyszłym tygodniu kontynuacja prac. Wtedy planowane jest układanie nowej nawierzchni i uzupełnianie poboczy. Mamy ruch wahadłowy. Sterowany jest ręcznie. Na kierowcy jadą przy limicie prędkości do 50 km na godzinę. Jest także zakaz wyprzedzania.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: uśmiechnij, Rzesie, no taki stoisz.
1: Ja jestem bardzo uśmiechnięty, jestem bardzo
0: wesoły. Weekend prawie nam się zaczyna.
1: Piątek, piąteczek, piątunia.
0: O, Jasińska też uśmiechnięta, więc wszystko jest tak, jak być powinno. Właśnie w piątek po godzinie.
2: Przeszkadza.
0: Jaki wiatr?
2: No wiatr.
0: Tu nie wieje.
2: No tu
0: nie ma okien, nie przejmuj się.
2: Ale ludzie mają.
0: Więcej mają okien.
2: Mają, boczny.
0: Tacy to pożyją. Z oknem to jest zupełnie inne życie.
3: Ola Jasińska z wami po 10:00.

0: Słońce moje. Chyba mógłby być to całkiem niezły apel dziś do słońca w wielu miejscach Polski. Jak patrzę, to przede wszystkim wietrznie i tak dosyć pochmurno. Ale szczegóły pogodowe już teraz. 10:00 na zegarach. Aleksandra Jasińska, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i dzień dobry wszystkim już tak oficjalnie, tym wszystkim, którzy są już teraz w trasie, albo dopiero do niej ruszają, albo właśnie próbują przekonać być może nawigację, że naprawdę znają lepszy skrót. Tymczasem za 10 minut najświeższe informacje z tras i najlepsza nawigacja w polskim eterze. Zaczynamy od pogody, bo dziś Polska wygląda trochę tak, jakby nie mogła zdecydować się na jedną porę roku. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, jadąc do studia właśnie myślałam sobie o tym, że no coś się tutaj ktoś pomylił, czegoś tutaj nie zauważono. Otóż na północy i w centrum sporo chmur, miejscami deszcz, nad morzem możliwe także burze. Tak dosyć szaro i buro. Na Pomorzu może nawet solidnie popadać, bo lokalnie od 25 do nawet 35 mm. Im dalej na południe, tym pogoda bardziej łaskawa. Tu większe przejaśnienia, miejscami słońce, na południowym wschodzie nawet bez deszczu. Przynajmniej tak pokazują mapy synoptyków. Temperatura od około 17-18.

0: stopni nad morzem i na północnym wschodzie przez około 22 stopnie w centrum, aż po 26 stopni na południu i południowym zachodzie. Także przyznacie, że ta temperatura jest całkiem miła i przyjemna. No i wiatr. Ten dziś zdecydowanie chce być zauważony. W centrum i na północy porywy do 70 km na godzinę, w Tatrach do 80, a w Sudetach nawet do 110 km na godzinę. Zerkam jeszcze na aktualne ostrzeżenia meteorologiczne, to tak, liczba wydanych ostrzeżeń to 5, stopień pierwszy. Ostrzeżenia meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Cała Polska świeci się na żółto i intensywne opady deszczu, a także silny wiatr. Czyli to jest to, czego możemy się dzisiaj spodziewać na praktycznie całym obszarze Polski. Tak naprawdę tylko jakieś takie południe, tutaj Nowy Sącz, może ewentualnie ominąć ta fala intensywnych opadów deszczu, a także silnego wiatru. A reszta kraju? Dzieje się.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 10:00. Polskie Radio Kierowców. Dajcie znać, gdzie jesteście, jak prognoza pogody ma się do tego, jakie macie warunki na drodze, bo to mnie naprawdę bardzo, bardzo ciekawi. Czy ci synoptycy to znowu tak bardziej przy modelach, czy rzeczywiście wiedzą trochę więcej na temat tego, co się dzieje dziś na drogach? Aplikacja Polskiego Radia Kierowców oczywiście do waszej dyspozycji.

0: Błękitnego nieba. Dzisiaj chcielibyśmy na przykład płynne przejazdy w wielu miejscach Polski. Och, życzylibyśmy sobie tego. Tymczasem sprawdźmy, jak wygląda sytuacja drogowa, bo z tego, co widzę, no to rzeczywiście są niektóre takie miejsca, gdzie jest, no, co najmniej mało przyjemnie, zgadza się?
1: Jest na co narzekać, niestety, chociaż sytuacja, mam wrażenie, poprawiła się dużo płynniej już na tych głównych trasach, typu obwodnica Trójmiasta, typu obwodnica Krakowa chociażby, ale te korki nam się trochę przenoszą w inne miejsca, pojawiają się inne utrudnienia, więc cały czas coś się dzieje, cały czas nie mamy zupełnego spokoju.
0: Szczegóły już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: 5 osób ucierpiało w wypadku między Stargardem a Wałczem na drodze numer 10 w Jabłonowie. Tam wcześniej zdarzyły się dwa osobowe pojazdy i droga była zablokowana. Teraz już nie trzeba kierować się na objazd. Krajowa 10 Stargard-Wałcz jest w pełni przejezdna. Pojawiły się problemy między węzłem Kościan Południe a węzłem Śmigiel Północ na ekspresowej 5. Na 23 kilometrze trwają prace służb. Te wyciągają z rowu ciężarówkę. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Uważajcie też na S6 na trasie z Koszalina do Słupska między węzłem Sławno Południe a węzłem Sławno Wschód. Na 172 kilometrze osobówka wjechała w bariery energochłonne. Mamy zajęty lewy pas w kierunku Gdańska. Poprawia się sytuacja na S7 w okolicach Gdyni między węzłem Chwarzno a węzłem Port. Wcześniej mieliśmy zwężenie w kierunku Rumi.

0: A teraz powinniśmy już jechać zupełnie płynnie, bo na drodze nie napotkamy samochodu z awarią. Za nami już także problemy na Krajowej Jedynce między Czechowicami, Dziedzicami a Pszczyną. Ale uwaga na A4. Kierowcy wolniej jadą w okolicach Katowic między węzłem Mikołowska a węzłem Francuska w kierunku Krakowa. Powolna jazda na odcinku 1,5 km. Spowolnienie też na krakowskiej obwodnicy w kierunku Tarnowa, zwłaszcza w okolicach węzła Kraków-Tyniec. Na Zakopiance wolniej w Libertowie w kierunku Krakowa, a w Szaflarach w kierunku Zakopanego. Wzmożony ruch przed Nowym Targiem od strony Białki Tatrzańskiej na trasie 49. Wolniej też w okolicach Tarnowa Podgórnego na 92, którą dojeżdżamy z Pniew do Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja przypominam, zaczynamy naszą piątkową zabawę, piątkową zagadkę. Mianowicie chodzi o to, że wy podsyłacie nasze słowa, słowa wyzwania. Wy podsyłacie słowa w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Słowa, które mogą być związane z trasą, mogą być związane z drogą, mogą być na przykład związane z kategorią jesień. Proszę bardzo, wy nadsyłacie te słowa, my następnie wybieramy jedno z tych słów i umieszczamy je w serwisie drogowym. Im trudniejsze, im bardziej skomplikowane, tym większe wyzwanie nie tylko dla was, ale także dla Patryka Bednińskiego, który dziś będzie próbował sprostać temu wyzwaniu.

15 minut po godzinie 10, to my, Polskie Radio Kierowców i wasze słowa. Ja już w takim razie zerkam do aplikacji i sprawdzam, czy pojawiły się już jakieś słowa, słowa wyzwania, bo tu właśnie do nich dziś was zachęcam. To może być kategoria jesień, ale to może być kategoria droga, kategoria trasa, a może coś, co dzisiaj, dzisiejszego poranka jakoś mocno was zafrapowało i sprawiło, że no właśnie, to słowo powinno być uwzględnione w naszym serwisie drogowym. To wyzwanie dla was, to wyzwanie dla nas, szczególnie dla Patryka Bedlińskiego, który już za niespełna 15 minut zaprezentuje to słowo, oczywiście w serwisie drogowym, czyli słuchamy tam nie tylko o korkach, utrudnieniach, o tym, gdzie zakończyły się utrudnienia, gdzie się rozpoczynają, ale też słuchamy tego jednego

istotnego słowa. Pytanie, jakie to będzie słowo, to wszystko oczywiście zależy od Was, bo to Wy nadsyłacie te słowa w naszej aplikacji. Czas start, a my je wybieramy.

Nie, no nie możemy się tak umówić, nie możemy iść na łatwiznę. Droga, korek, trasa czy pogoda, takie słowa odpadają, bo takie słowa Patryk Bedliński wypowiada częściej niż dzień dobry. Dajcie nam coś naprawdę trudnego i mniej pasuje do serwisu drogowego, tym ciekawiej będzie nam je ukryć. Czyli nie chcemy słów, które naturalnie pasują do informacji drogowych albo do informacji pogodowych, czyli deszcz, wiatr, mgła, samochód, kierowca, ulica, autostrada. To byłoby po prostu za proste. Ja bym chciała coś, no, przynajmniej jesiennego, ale takiego, co w serwisie drogowym brzmi trochę nie na swoim miejscu. Oto jest pytanie do Was, oto jest wyzwanie dla Was. Im bardziej jesiennie, im bardziej kreatywnie, im mniej dane słowo pasuje do korków, remontów, objazdów, tym ciekawsze zadanie będzie miał później nasz Patryk Bedliński. Bo przecież cała zabawa polega na tym, żeby sprytnie ukryć Wasze słowo w serwisie drogowym, a nie po prostu przeczytać coś, co i tak pojawia się codziennie. Szukamy słów, po których rzeczywiście pomyślicie sobie, czy to słowo na pewno tu pasuje? I właśnie wtedy zaczyna się najlepsza część zabawy. Już za 6 minut najświeższe informacje pogodowe i ostatnie minuty na to, żebyście napisali swoje propozycje słów wyzwań.

0: I gdzieś pomiędzy informacją o korku, remoncie, a objeździe może pojawić się to słowo. Być może jesienne słowo, wybrane z waszych propozycji, a być może z zupełnie innej kategorii. Choć rzeczywiście narzuciłam kategorię jesień, to niech będzie. Czy zabrzmi naturalnie? Czy będzie podejrzanie? Czy serwisant Patryk sam zacznie się śmiać w połowie zdania? Oto jest pytanie. Za chwilę się przekonamy. Słowo wyzwanie już za moment na naszej antenie. Wy, przypominam, cały czas podsyłacie te słowa. Spośród tych słów my wybieramy jedno. No i chodzi o to, żeby to nie były słowa, które i tak Patryk Bedliński, tak jak już powiedziałam, częściej używa niż dzień dobry, czyli droga, trasa, korek, pogoda, remont, objazd, utrudnienia. Zgadza się, Patryku? To są takie słowa, które absolutnie nie są dla ciebie żadnym wyzwaniem.
1: Myślę, że czasami są. Czasami, zwłaszcza jeżeli się nic nie dzieje, a warto by było kierowców tak czy owak ostrzec, to też może być wyzwanie, ale rzeczywiście, jeżeli mówimy słowo korek, no to ono jest takie dosyć oczywiste, a my staramy się wybrać to, co oczywiste nie jest.
0: Proszę bardzo, czas start.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie od tych oczywistości zaczniemy. Gdzie korki? Na przykład na A4 w okolicach Kątów Wrocławskich, na trasie z Legnicy do Wrocławia. Zwalniamy także w województwie śląskim, mijając Katowice i kierując się do Krakowa, między węzłem Katowice-Mikołowska, a węzłem Katowice-Francuska. Pod Krakowem z kolei korek na A4 w kierunku Tarnowa, zwłaszcza między Balicami a węzłem Kraków-Bielany. Na Zakopiance przy dojeździe do Krakowa przez Libertów również mamy korek. No i ci, którzy jadą w stronę południową, między Nowym Targiem a Szaflarami również będą musieli zwolnić. Jeżeli jedziecie z piątką z Wrocławia do Poznania, to uważajcie na utrudnienia między węzłem Kościan Południe a węzłem Śmigiel Północ. 23 kilometr to miejsce, gdzie pracują służby. Wyciągają z rowu ciężarówkę i mamy blokadę prawego pasa w kierunku Wrocławia. Zatem tylko lewym pasem S5 można tam przejechać. Ekspresowa szóstka Koszalin-Słupsk. Tutaj z kolei problemy pod Sławnem, między węzłami Sławno Południe i Sławno Wschód. 172 kilometr. Pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne. Mamy zajęty zatem lewy pas w kierunku Gdańska. No dobrze, mamy za sobą te drogi główne. Spójrzmy więc na drogi z dala od głównych szlaków. Wszak to czas, kiedy wielu z nas wybiera się na grzyby. Remont na przykład mamy na trasie 48 między Inowłodzem i Poświętnem. Jeszcze dziś do godziny 17 drogowcy będą usuwali starą nawierzchnię, a w przyszłym tygodniu ułożą nową i uzupełnią pobocza. Mamy ruch wahadłowy sterowany ręcznie, a kierowcy mierzą się też z limitem prędkości do 50 km na godzinę i z zakazem wyprzedzania. Pod Warszawą już trochę poprawiła się sytuacja na dojazdach.

0: między innymi na 92 spowolnienie, ale niewielkie przed Ożarowym Mazowieckim. Na 7 wolniej między Łomiankami a Stolicą. Na S8 zaczęło się korkować koło Marek w kierunku Stolicy. No i potem, jeżeli jedziecie w kierunku Warszawy i na zachód, to zwalniamy na wysokości Wisłostrady. Wjazd od strony południowej przez Piaseczno z delikatnym spowolnieniem również. No i pod Poznaniem trasa przez Tarnowo Podgórne z mniejszym korkiem, ale ten korek cały czas występuje na dojeździe od Pniew do Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I co, chcesz powiedzieć, że padło to słowo?
0: No oczywiście, że padło.
2: No dobrze, to ja gdzieś się chyba zamyśliłam. Mam nadzieję, że wy nie.

Nie wiem, w jakich humorach dzisiaj jesteście, ale mam nadzieję, że co najmniej w tak dobrych jak ja. Aniu, nie wiem, jaki masz humor, ale mam nadzieję, że brawa już teraz poprawią ci nastrój. I to są brawa dla Ani, która złożyła propozycję na słowo, które właśnie zostało wykorzystane w serwisie drogowym. To słowo to grzyby. Ania napisała, że a może to słowo to grzyby, tak lubię zbierać. Pozdrawiam serdecznie. Ania napisała z okolic Tarnowa. To pierwsze brawa dla ciebie za super propozycję jesienną, a kolejne brawa, no to już dla tych, którzy odgadli. Kto był pierwszy? Już zerkam. Jesienne słowo to grzyby, Paweł Forda, proszę bardzo. Paweł jako pierwszy napisał i był wtedy w okolicach Pabianic. W okolicach, tak, Pabianic. Kto jeszcze wiedział? Wiedział Andrzejek z Anecią, pozdrawiam was serdecznie. Wiedział również Tomasz. Wielkie, wielkie gratulacje. I Wiesław, ale nie tylko. Po Wiesławie napisała jeszcze Kasia i Uciu Guciu. Proszę bardzo. To dla was te brawa ode mnie. A tymczasem kolejne słowa. Kolejne słowa wyzwania już za 9 minut. Teraz propozycje. Znowu otwieram naszą bramkę. Wy nadsyłacie te słowa. Niech to będzie kategoria praca. Czyli jakieś słowo związane z pracą. Kategoria praca. Już teraz możecie wysyłać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Kolejne słowo będzie użyte w serwisie drogowym już za niespełna 9 minut. Macie czas, ostatnie minuty, ostatnie sekundy, wy wysyłacie. Kategoria praca i to właśnie z tą kategorią, z tą dziedziną wysyłacie słowa w naszej aplikacji.

0: 10 minut do godziny 11. Andrzeju, Anecio, to wy jedziecie razem z nami między innymi, to wy już teraz zaproponowaliście kolejne słowo. Między innymi wy zaproponowaliście kolejne słowo wyzwania, które już za moment padnie na antenie Polskiego Radia Kierowców w serwisie drogowym, a reszta słuchaczy słucha. Oczywiście, jaka to kategoria? Kategoria praca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my tymczasem wyjeżdżamy na autostradę A4 i odnotowujemy, gdzie możemy zwolnić. Między innymi na dojeździe do Balic, jadąc odcinkiem z Katowic do Krakowa, a potem między Balicami a Tyńcem w kierunku Rzeszowa. Kolejne spowolnienia między Skawiną a Zakopianką też w kierunku Rzeszowa. Zwalniamy również na wysokości Katowic, zwłaszcza od węzła Mikołowska do węzła Francuska, kierując się w stronę Krakowa. No i w Dolnośląskiem spowolnienia, one tworzą się między Kostą Młotami a Kątami Wrocławskimi na odcinku A4 z Legnicy do Wrocławia. W Warszawie spowolnienia na drodze ekspresowej S8 między Łabiszyńską a Wisłostradą w kierunku zachodnim, a w kierunku wschodnim zwłaszcza zwolnicie zaraz po minięciu Alei Prymasa Tysiąclecia. Wjazd przez Łomianki, klasyka, spowolnienie, wyjazd przez Dziekanów Leśny z Warszawy podobnie. No i Zakopianka oczywiście, Libertów, wjazd do Krakowa na końcowym odcinku Zakopianki, ale także trasa między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Tutaj z kolei w drugą stronę, w kierunku Zakopanego. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Poprawia się za to sytuacja na wjeździe do Nowego Targu drogą 49 od strony Gronkowa i Białki Tatrzańskiej. Skoro o poprawie mowa, to na drodze 89, czyli na trasie Sucharskiego, już trudno mówić o długim korku. Spowolnienie owszem, w Gdańsku jest możliwe między węzłem z S7 a przeróbką, ale na pewno nie będzie to długi postój w drogowym zatorze. Ekspresowa piątka z Wrocławia do Poznania. Tutaj z kolei uważajcie między węzłami Kościan Południe i Śmigiel Północ. Trwa tam wyciąganie ciężarówki z rowu i mamy zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia, zatem tylko lewym pasem można przejechać. Ekspresowa szóstka z Koszalina do Słupska. Tam z kolei problemy w okolicach Sławna. Między węzłem Sławno Południe na węzłem Sławno Wschód osobówka uderzyła w bariery energochłonne. Zajęty jest lewy pas w kierunku Gdańska. A poza tym uwaga na pracę na trasie 48 między Inowłodzem a Poświętnem. Jeszcze dziś drogowcy będą usuwali starą nawierzchnię.

0: Ruch wahadłowy sterowany ręcznie, a kierowcy muszą zwolnić do 50. O 17 Fajrant, kontynuacja prac w przyszłym tygodniu. Wtedy będzie układana nowa nawierzchnia i zostaną uzupełnione pobocza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Było, minęło, ale przed wami jeszcze czas na odgadnięcie tego słowa. Przypominam, kategoria praca. Jakie słowo padło przed momentem na antenie? Ja je wychwyciłam. Pytanie, czy wy też. 8 minut do 11, za chwilę najświeższe informacje pogodowe.

0: Minuta do godziny 11, a ja zerkam do aplikacji i sprawdzam, jakie macie propozycje sterowane ręcznie. Nie, to nie chodziło o to słowo, właściwie o to stwierdzenie. Przeróbka to kolejna propozycja. Nie, nie chodziło o przeróbkę. Przypominam, przed 10 minutami padło słowo wyzwanie na antenie Polskiego Radia Kierowców i to słowo pochodzi z kategorii praca. No i pytanie do Was brzmi, jakie to słowo? Widzę, że są już prawidłowe odpowiedzi. Daję Wam jeszcze ostatnie sekundy na to, żebyście napisali tę prawidłową odpowiedź, a tymczasem ja sprawdzam prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Godzina 11 na zegarach to najlepszy moment, żeby nie tylko napić się dobrej kawy, na przykład takiej przedpołudniowej jeszcze, bo jedziemy w kierunku godziny 12, ale także sprawdzić, co się dzieje dzisiaj na drogach, a dzieje się naprawdę dużo, bo jest i wietrznie, ale są też ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu, a także przed silnym wiatrem, a to oznacza tylko jedno, wy kierowcy musicie mieć się na baczności i to naprawdę poważnie, bo w wielu miejscach naszego przepięknego kraju jest dzisiaj silny wiatr, a także będzie deszcz. Więc to na pewno nie jest sytuacja, która będzie sprzyjać temu, co się dzieje pod kołami. Tymczasem 11, sprawdzamy, co się dzieje. Pogodowo mamy tak naprawdę Polskę podzieloną na północy i w centrum chmury i deszcz. Nad morzem miejscami możliwe burze, a na Pomorzu opady mogą być chwilami naprawdę intensywne. Na południu tak naprawdę już zupełnie inna historia. Tam więcej przejaśnień, miejscami rozpogodzenia, a południowy wschód może przejechać tak naprawdę przez tę część dnia zupełnie bez deszczu. Temperatura od 17-18 stopni na północy do nawet 26 na południu. W centrum 22 stopnie. Uwaga też na wiatr, o czym mówiłam. Tutaj centralna i północna Polska porywy do około 70 km na godzinę i jeszcze mocniej oczywiście wieje w górach. No i możemy się spodziewać, że na wybrzeżu również, ale wybrzeżanie chyba są już do tego przyzwyczajeni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To ja sprawdzam. Sprawdzam w takim razie, co się dzieje w naszej aplikacji. Czy znacie już słowa? No oczywiście, że znacie i brawa Wam się należą. To słowo to fajrant. Wiedział Darek. Proszę bardzo, Darku, dla Ciebie brawa. Wiedział Darek ze Sprintera, wiedział...

Jacek Stiguana, wiedział także Paweł, bo zaraz. Tutaj Andrzejek z Anecią, to właśnie wasza propozycja, więc dla was kolejne brawa. Obiecałam, że autorom tych słów również będą należały się brawa, więc te brawa dla Andrzejka i dla Aneci również kieruję. To była kategoria praca, kolejna kategoria to czas wolny. 11:02 macie, no, 7,5 minuty, żeby nadesłać to słowo, które będzie związane z czasem wolnym.

0: Kolejne słowo już za chwilę pojawi się na antenie Polskiego Radia Kierowców. 10 minut po godzinie 11 zgodnie z umową. To słowo nie będzie zbyt łatwe. Nie może być związane z drogą, trasą, nie może być związane z tym wszystkim, co tak często jest wymienione w serwisie drogowym, jak dzień dobry dla Ewy Mierzejewskiej.
1: Dzień dobry.
0: No to proszę bardzo, czas start.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sytuacja na drogach w piątkowe przedpołudnie nie jest najgorsza i to jest ta pierwsza dobra informacja, potem będą już nieco gorsze. S5 z Wrocławia do Poznania między węzłami Kościan Południe i Śmigiel Północ trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu. Jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 23 kilometrze. W tym miejscu można przejechać się pasem lewym. Na S6 z Koszalina w kierunku Słupska są utrudnienia w ruchu między węzłami Sławno Południe i Sławno Wschód. To jest oczywiście województwo zachodniopomorskie. Tutaj na 172 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i jest zwężenie w kierunku Gdańska. Jeśli chodzi o korki, no to prawdziwe drogowe skrable są na południowej obwodnicy Krakowa. Tutaj trudno jest się przedostać jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa właśnie tym odcinkiem miejskim południowej obwodnicy, bo po pierwsze mamy długie spowolnienie do węzła Balice, tu z powodu robót drogowych. Jadąc od Katowic, od Chrosnej do Balic jest

0: spowolnienie, później na dojeździe do mostu na Wiśle i później także na wysokości węzła Tyniec jest korek. Tutaj nie mamy informacji o żadnych zdarzeniach drogowych, ale jest informacja o robotach drogowych przed mostem na Wiśle i później spowolnienie jest także do węzła Kraków Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Padło to słowo przed momentem, słowo wyzwanie, kategoria czas wolny. Jakie to słowo? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

To może taka cisza przed burzą, 17 minut po 11 zerkamy w aplikację, a tu same prawidłowe odpowiedzi. Tak, skrable, to będzie to słowo wyzwanie. Niezłe, napisał nasz słuchacz, który się podpisał W w okolicach Białegostoku. Tak, drogi W, albo panie W, skrable to jest to słowo wyzwanie i wielkie, wielkie brawa dla ciebie. Obiecałam, że będzie to słowo związane z czasem wolnym. Tych słów będzie znacznie więcej. Mam nadzieję, że za moment nadeślecie kolejne słowa, nadal z czasem wolnym. Ale tak, kto jeszcze wiedział? Wiedział jeszcze Tomasz. Tomaszu, dla ciebie również brawa, proszę bardzo. Oddzielne. A co? Dzisiaj na bogato. Z brawami jedziemy. Ktoś jeszcze wiedział? Andrzej. Andrzejek z Anecią. Pozdrawiają nas serdecznie. U nich pracowity weekend. Fajrant jeszcze daleko. Pozdrawiamy serdecznie. Dobrego dnia dla wszystkich, napisali w aplikacji. Pozdrawiamy was również. Mam nadzieję, że oczywiście z Polskim Radiem Kierowców jedzie wam się co najmniej przyjemnie. Ale Grzegorz, który napisał w aplikacji w okolicach Myślenic, również wiedział, że chodzi o skrable. I to jest właśnie to słowo, 19 minut po 11, a ja przyjmuję zgłoszenia na kolejne słowa związane z czasem wolnym. Czas, start.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 27 minut po 11:00 Polskie Radio Kierowców. Czekam na słowa. Słowa wyzwania już za 2,5 minuty. Słowa związane z czasem wolnym.

0: Pół do godziny 12:00 czas na najświeższe informacje z trasy i przypominam słowo wyzwanie związane z czasem wolnym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre informacje z S6 na trasie z Koszalina do Słupska między węzłami Sławno Południe i Sławno Wschód. Na 172 kilometrze już odblokowano przejazd. Na 172 kilometrze, tam przypomnijmy, było zwężenie w kierunku Gdańska, po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Cały czas problemy w ruchu utrzymują się za to na ekspresowej piątce z Wrocławia do Poznania. Między węzłami Kościan Południe i Śmigiel Północ trwa wyciąganie samochodu z ciężarowego z rowu. Niestety tutaj ta akcja się przedłuża i zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Na 23 kilometrze tutaj możliwy jest przejazd pasem lewym. Jeśli chodzi o remonty, one utrudniają przejazd na przykład na A1 między węzłami Piekary Śląskie i Pyrzowice. Tutaj na obu jezdniach jest spowolnienie mniej więcej na ponad 3-kilometrowym fragmencie i to właśnie tam, gdzie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. A4 zakorkowana jest także między węzłami Strzelce Opolskie i Łany w kierunku Gliwic, a także na wysokości Katowic w kierunku Krakowa. No i właśnie, a propos Krakowa, a propos tego, gdybyście chcieli pojechać odpocząć i skorzystać z tej weekendowej laby na Podhalu, no to sprawdzamy sytuację na Zakopiance. Od Nowego Targu do Bańskiej Niżnej jest już korek na jezdni w kierunku Zakopanego. Zresztą od Bańskiej do Szaflar też jest kolek na odcinku do Nowego Targu, a dalej oczywiście jadąc do Krakowa. Potem za Bańską Niżną można przejechać w obie strony bez żadnych problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja przypominam, autopilot i autostop. Kto pojedzie z nami autostopem, to jeden z tych konkursów, w którym liczy się refleks i dobra gadka. Kiedy ogłoszę start, dzwonicie pod numer telefonu, który już teraz zapisujecie. 22 139 29 29. Kto dodzwoni się jako pierwszy, trafia prosto na antenę, a potem, no, wyobraźnia taka prawda.

idzie w ruch. Usłyszycie, usłyszycie tutaj na pewno odgłos silnika ruszającego samochodu i będziecie musieli przekonać naszego kierowcę, żeby zatrzymał się właśnie po was. Im bardziej pomysłowo, zabawnie albo oryginalnie, no to zdecydowanie tutaj będzie dużo większa szansa na to, żeby zgarnąć voucher o wartości 200 zł. Co trzeba powiedzieć? No dlaczego warto zabrać się w dalszą trasę? Właśnie ciebie. Ty większa szansa na wygraną, im bardziej oryginalne uzasadnienie. Im bardziej ta wyobraźnia was pokieruje, jak to mówią, sky is the limit. Jeśli kierowca powie wsiadaj, no to czeka na was voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie e-parts. Wystarczy zapamiętać numer telefonu 22 139 29 29, a ja już zerkam na telefon, czy już z was ktoś do nas dzwoni. 27 minut do 12.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl. Konkurs.
1: Mam nadzieję, że gotowy jest nasz pasażer. Silnik pracuje, kierowca gotowy. Pytanie, gdzie jest nasz pasażer? Halo, halo, pasażerze.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witaj na antenie Polskiego Radia Kierowców. Rusza autostop. Zadzwoniłeś pod numer telefonu 22 139 29 29 jako pierwsza osoba, która wchodzi na antenę i będzie musiała zrobić absolutnie wszystko, żeby nasz kierowca zdecydował: tak, zatrzymuje się właśnie po ciebie. Za chwilę rusza samochód. Ty ruszasz z wyobraźnią do wygrania voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie iParts. A tam naprawdę sporo różnych smakowitości motoryzacyjnych, chyba tak mogłabym to określić. No dobrze, gotowy? Odpalamy silnik?
2: Próbujemy.
1: Proszę bardzo. No to w takim razie jedziemy.
2: Proszę, kierowco, zatrzymaj się, tam widzisz, zobacz, pobiegły moje dziewczyny, moje córki na foki fotka, spojrzane się spieszone zawody, a ja nie nadążam za nimi na piechotę, a muszę zobaczyć, jak one będą na tych swoich fotkach sukcesy odnosiły. No, weź podnieś mi proszę, a jak coś tam wygrają, to na pewno będą ci na twoich tych hobby-fotkach przejechać, bo na służach tu byłeś, to kręć tam, proszę, proszę, składam.

0: No muszę zobaczyć, jak Turki tam uczestniczą.
1: Siadaj! Mamy pasażera, mamy zwycięzcę i voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie IPARS. No myślę, że wziąłeś na litość kierowcę, nie ma co tu się oszukiwać.
0: Ale się nabiegałem za nim.
1: Gratuluję, gratuluję. Dziękuję. Wielkie, wielkie gratulacje dla ciebie. Dwie stówki do wydania w sklepie IPARS. Mam nadzieję, że będziesz mógł
0: na pewno na jesieni coś przyda.
1: Prawda? No to bardzo się
0: dokładnie
1: cieszę. Wielkie, wielkie gratulacje. Jakie plany na dziś przewidujesz?
0: Dziś odpoczynek przed weekendem, a jutro i pojutrze jakieś zabawy.
1: Jakieś zabawy, tak?
0: Mhm. Tak.
1: Jakie zabawy?
0: Festyn sportowy dla dzieci będzie.
1: O, proszę. No to w takim razie życzymy przyjemnej zabawy, przyjemnego weekendu. Mam nadzieję, że pogoda będzie ci sprzyjała. A w wolnej chwili mam nadzieję, że włączysz Polskie Radio Kierowców, które będzie ci mile towarzyszyło w tle. Jeszcze raz wielkie brawa. To Wiesław na antenie Polskiego Radia Kierowców z Białegostoku. Wielkie, wielkie gratulacje. A konkurs powraca w najbliższy poniedziałek.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest IPARTS, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl

0: 9 minut do 12, jedziemy w kierunku 12 i oczywiście najświeższe informacje jest teraz, już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A najnowsze utrudnienie to jest S11 i to jest odcinek między węzłami Poznań-Ławica, Poznań-Tarnowo-Podgórne. W pobliżu miejscowości Swadzim zepsuł się samochód osobowy z przyczepą i zablokowany jest jeden pas w kierunku Piły. Na 15 kilometrze tutaj do 12.30 trasa powinna być odblokowana. Tak przynajmniej obiecują służby. Na S5 z Wrocławia do Poznania między węzłami Kościan Południe i Śmigiel Północ trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu. Tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Przejazd możliwy jest tylko pasem lewym. Jeśli chodzi o remonty, to spore problemy są na S7 w województwie warmińsko-mazurskim w pobliżu Waplewa, a zatem między Nidzicą i Ostrudą. Tam na odcinku ponad 11-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. No i przed weekendami lubi się tam przekorkować i podobnie jest teraz także. To jest takie długie spowolnienie właśnie na tym remontowanym odcinku i na jezdni w kierunku Gdańska sytuacja wygląda nieco gorzej. A propos remontów, przypominam także o remontach na A1. Cały czas między węzłami Warlubie, Nowe Marzy, tym razem na jezdni w kierunku Łodzi. Jest spowolnienie, remont, ograniczenie prędkości i zwężenie do jednego pasa, a na jezdni w kierunku Gdańska na Lugi

0: Kryzysowa sytuacja między węzłami Pelplin i Kopytkowo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: My polecamy się oczywiście w każdej drogowej sprawie. 7 minut do 12, za chwilę najświeższe informacje pogodowe.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w tym.

0: I mamy godzinę 12 na zegarach. Dojechaliśmy, dotarliśmy. Jest 12, czas sprawdzić, co w prognozie pogody.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I godzina 12 mówi nam o tym, że ta temperatura jest dziś naprawdę zróżnicowana w wielu miejscach w Polsce. Od 16-17 stopni nawet po takie nawet 20-22 stopnie na południowym zachodzie. W tym momencie najcieplejsze miejsce w Polsce to Legnica, 20 stopni i 8 kresek na termometrze. Natomiast najchłodniejsze miejsce to Leskotu, 13 stopni i 6 kresek. To, co pokazują mapy synoptyków, na które właśnie teraz zerkam, to cała Polska pokolorowana na żółto. Ktoś zapyta, dlaczego na żółto? Z jednej strony jesień nadchodzi wielkimi krokami, ale z drugiej strony to znak, że mamy ostrzeżenia meteorologiczne. Liczba wydanych ostrzeżeń to po pierwsze intensywne opady deszczu, numer jeden, po drugie silny wiatr. I tak naprawdę cała Polska jest pod wpływem zarówno intensywnych opadów deszczu, jak i silnego wiatru. Na to dziś synoptycy i meteorolodzy zwracają szczególną uwagę. A co do temperatur, no to tutaj jak zerkam, to temperatura maksymalna od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 stopni w centrum do 26 na południu i południowym zachodzie. No ten wiatr może dać dzisiaj nam się we znaki, bo jest dosyć silny. Od 30 do 40 km na godzinę nad morzem w centralnej i północnej Polsce, w porywach i w czasie burz do 70 km na godzinę z tak zwanych kierunków zachodnich. Na południowym wschodzie wiatr tylko porywisty. Natomiast na Przedgórzu Sudeckim porywy do 70 km na godzinę, Tatry do 80, a w Sudetach do 110.
2: PRK, Polska.

0: 10 minut po 12 są takie rzeczy, które się nie zmieniają. Co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców najświeższe informacje z trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A one są dobre, bo utrudnień po wypadkach nie mamy żadnych, bo zakończyły się problemy w ruchu na S11 między węzłami Poznań-Ławica, Poznań-Tarnowo-Podgórne w pobliżu Swadzimia. Tutaj po awarii samochodu osobowego z przyczepą było zwężenie w kierunku Piły na 15 km. Informacja z trasy, że jest już ona odblokowana. I podobnie na S5 z Wrocławia do Poznania między węzłami Kościan Południe i Śmigiel Północ. Tutaj zakończyło się wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu i odblokowano prawy pas w kierunku Wrocławia, który był zamknięty. No i poza tym oczywiście mamy remonty i problemy z właśnie ruchem w miejscu remontowanych tras. Tak jest na A2 między węzłami Torzym i Rodowo. Ona jest nie w kierunku Warszawy. Na 39 km trwają dziś prace utrzymaniowe, które sprawiają, że możliwy jest w tym miejscu przejazd tylko lewym pasem. Przypominam także o remoncie w Łódzkiem na drodze krajowej numer 40 między Inowłodzem i Poświętnem. Tam drogowcy usuwają starą nawierzchnię, obowiązuje ruch naprzemienny sterowany ręcznie, a kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę i zakazem wyprzedzania. Sprawdzamy, jak o tej porze jeździ się po Warszawie. Nie najgorzej, chociaż spowolnienia oczywiście na S8 są. Na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku od Mary Mąckiej za węzeł Prymasa w przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Poznania i Wrocławia od Mary Mąckiej za most Grotarowockiego tuż za mostem się kończą. No i przypominamy także o pracach na Siódemce przy wyjeździe z Warszawy na wysokości Bielan i Gwiaździstej. Tutaj prowadzone są roboty drogowe, ruch spowalnia. No i także jadąc od Łomianek w kierunku Warszawy utkniemy w korku na wysokości Młocina.

0: Nie wiem jak wy, ale ja lubię bardzo potubać nóżką na Anuszce. To Polskie Radio Kierowców, a ja zerkam, co się dzieje w aplikacji. 23 stopnie w Częstochowie, napisał nasz słuchacz. No tak, prognoza pogody mówi jasno, w centrum około 22 stopni, nad morzem i na północnym wschodzie około 17-18 stopni. A nasz słuchacz, który się nie podpisał, który jest w Częstochowie, no właśnie, mówi, że 23 stopnie to całkiem przyjemna temperatura. I zgadzam się z tym absolutnie. Poszukiwane słowo, myślicie, że zapomniałam? Nie ze mną takie numery, absolutnie nie zapomniałam. Było pewne słowo, było to słowo związane z czasem wolnym. I to słowo padło na antenie Polskiego Radia Kierowców. Pytanie brzmi, jakie to słowo?
1: To słowo to oczywiście odpoczywać, pozdro piniu.
0: Piniu, nie chodziło o to słowo. Nie było mowy o odpoczynku, była raczej mowa o zupełnie innym słowie i zerkam do aplikacji. Ukryte słowo to laba, napisał Paweł w aplikacji. Pawle, drogi Pawle, proszę bardzo.
2: Polskie Radio Kierowców.
0: To dla ciebie za moment będą brawa. Już poczekaj, daj mi tutaj sekundkę na brawka. Proszę bardzo. Mam?
2: PRK, Polskie Radio.
0: No nie wiem, coś mi się tutaj z brawami, gdzie one są, za chwilę je odnajdę, ale przypominam, to Polskie Radio Kierowców, słowo ukryte to rzecz jasna laba i słowo to wiedział tak. Paweł wiedział Stanisław, wiedział także Grzegorz, wiedziała Kasia. No tak, o to właśnie słowo chodziło, natomiast kolejne słowo, kategoria, może sport, co wy na to? Słowo związane ze sportem w serwisie drogowym. To może być coś naprawdę bardzo przyjemnego i ciekawego do usłyszenia. 22 minuty po 12. Za 8 minut najświeższe informacje, także macie ostatnie 8 minut, żeby to słowo napisać.

0: To Marcepan i Sanach na antenie Polskiego Radia Kierowców. 29 minut po 12. Droga, trasa, pogoda, korek, utrudnienia, remont, objazd. Takie słowa absolutnie odpadają. Słowa wyzwania. Zbieramy je w naszej aplikacji, wy je nadsyłacie i naszym zadaniem jest wybrać jedno z tych słów. Skrzętnie ukrywamy. Tak naprawdę to największe wyzwanie to ma Ewa Mierzejewska, która musi to słowo ukryć w taki sposób, żebyście nie mieli za łatwo, żeby nie było za prosto. Więc takie proste, zwyczajne słowa jak droga, trasa, pogoda, które Ewa odmienia przez wszystkie przypadki i częściej niż dzień dobry, tak naprawdę na naszej antenie, odpadają. Dziś i w tym momencie kategoria tych słów to czas wolny. Nie, to był sport, przepraszam. To był sport i właśnie słowo z tej kategorii już teraz usłyszycie na antenie Polskiego Radia Kierowców. Najświeższe informacje. Czas start. Proszę bardzo. To dla ciebie, Ewa. Tak, to dla ciebie. Za tą ciężką pracę, a przy okazji należały się też brawa naszym słuchaczom, które obiecałam, więc poleciały. Proszę bardzo.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A te informacje drogowe są dość dobre, tak jak mówiłam, bo ta sytuacja się utrzymuje. Nie mamy informacji o poszkodowanych, o kolizjach, o wypadkach na naszych głównych trasach. To oczywiście cieszy i jedyne problemy, jakie są, to remonty i korki po prostu tworzące się ze względu na duże natężenie ruchu. Tak jest na przykład na A4 przy parku Kościuszki. To jest oczywiście na wysokości Katowic, na jezdni w kierunku Krakowa. Utworzył się taki dość spory korek. Przy węźle Mikołowska, na dojeździe do tego węzła właśnie, między węzłami Mikołowska i Francuska. Tu nie mamy informacji o żadnym zdarzeniu drogowym. Zajrzyjmy na południową obwodnicę Krakowa, czyli taki, moglibyśmy powiedzieć, południowy ring Krakowa. Tutaj na dojeździe do węzła Balice jest spowolnienie od strony Katowic. Powód jest ten sam, co w ostatnich miesiącach, czyli remont od Chrosnej, a mamy także tu spowolnienie na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Dalej jadąc do mostu na Wiśle, wygląda na to, że doszło do stłuczki przed węzłem Tyniec, ale szczegółów od służb nie mamy. Po prostu takie pojawiło się oznaczenie na mapie, będziemy to weryfikować. W przeciwną stronę jest tylko niewielkie spowolnienie do mostu na Wiśle i niewielkie po dojeździe do węzła Balice. Poza tym, jadąc w kierunku Katowic, sytuacja wygląda całkiem dobrze. Za to jest dość duży korek między Libertowem a Gajem, wjeżdżając do Krakowa od strony Zakopanego, i długi korek od węzła Kraków Południe do Libertowa. Tutaj powód ten sam w obie strony, czyli roboty drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Padło to słowo związane ze sportem. 29 minut do 13, aplikacja do waszej dyspozycji.

ja jestem tu, 24 minuty do 12 i zerkam w aplikacji wasze podpowiedzi, właściwie odpowiedzi, odpowiedzi na naszą zagadkę. To jest słowo wyzwanie. Wy proponujecie słowa i ja proponuję kategorię i jedno z tych słów pojawia się w serwisie drogowym. Nie są to lizaki, to znaczy nie były to lizaki. Obiecałam, że będzie to kategoria sport i takie słowo się też pojawiło. Ze sportem napisał nasz słuchacz Tomasz w aplikacji, bo to właśnie jego propozycja przed momentem wybrzmiała na antenie. Ze sportem to może zamiast zakręt to wiraż albo ring zamiast obwodnica. No i tak, padło słowo ring. Kto wiedział, że chodziło o słowo ring? Już zerkam i wiedział, no właśnie, wiedział. Agnieszka wiedziała, proszę bardzo. Właściwie to tylko Agnieszka chyba wiedziała, jakie to słowo. Andrzej również dorzuca przed momentem, napisał w aplikacji, witam, słowo, o które chodzi to ring. Zgadza się i proszę bardzo, brawa, mam nadzieję, dla was. Właśnie. Głośne i wyraźne. Dla Andrzeja tak, dla Kasi również. Bardzo ładnie sobie poradziliście z tym zadaniem. To co, bawimy się w ostatnie słowo? Co wy na to? Ostatnia kategoria? Kategoria czas. No, nie wiem, może jakoś ta

skłoni nas to do pewnych jesiennych refleksji. Brawa również dla Kasi. Kasia, która przed momentem napisała, że jedzie właśnie razem z nami i bardzo prosi o brawa, bo jest jej strasznie przykro, że ta pogoda jest już tak bardzo, bardzo jesienna. No a my jedziemy dalej.

0: 10 minut do godziny 13 to Polskie Radio Kierowców i słowo związane z czasem. Oprócz tego serwis drogowy, oczywiście najważniejsze i najświeższe informacje z tras już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Korkuje się południowa obwodnica Krakowa, na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Zdecydowanie ślimacze tempo od Chrosnej do Balicy, na dojeździe do mostu nad Wisłą także i przed węzłem Kraków Południe. To wszystko na jezdni w kierunku wschodnim, a w przeciwną stronę korek jest wokół węzła Teniec przed mostem na Wiśle. A czwórka zakorkowana także między węzłami Mikołowska i Francuska, na jezdni w kierunku Krakowa. To już oczywiście na wysokości Katowic. Prace utrzymaniowe trwają na A2 między węzłami Torzym i Jordanowo, na jezdni w kierunku Warszawy na 39 kilometrze. Tutaj przejazd możliwy jest tylko lewym pasem, ale nie widać tu większych spowolnień dla kierowców. I tak jak już wspominałam, ale powtórzę, na S11 odblokowano przejazd a propos Wielkopolski między węzłami Poznań-Ławica, Poznań-Tarnowo-Podgórne, na jezdni w kierunku Piły w pobliżu Swadzimia i także odblokowano S5 z Wrocławia do Poznania między węzłami Kościan Południe i Śmigiel Północ. Tutaj mieliśmy wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu. Z powodu tej sytuacji było zwężenie w kierunku Wrocławia. Utrzymywało się przez kilka godzin na 23 kilometrze. Teraz ta trasa także jest już odblokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Padło to słowo. Jakie to słowo? Za moment usłyszymy rozwiązanie.

0: 15 u Roberta Kilena, na pewno. Na to możemy się umówić. Robert Kilen już teraz w studiu.
1: Dzień dobry,
0: będzie
1: dzień dobry.
0: Party? Będzie party.
1: Ale wiesz co, będzie tak undergroundowo dzisiaj, muszę ci powiedzieć. Tak, tak.
0: Czyli sobie zapraszasz dzisiaj na parkiet w stylu undergroundowym.
1: Tak, jechałem dzisiaj do pracy i myślę, że jestem taki undergroundowy trochę.
0: No bluza taka, powiedziałabym.
1: Tak, undergroundowa.
0: Berlin Alexanderplatz.
1: Czyli underground.
0: Ale obiecałam też rozwiązać zagadkę, słowo wyzwanie na antenie Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście chodziło o ślimacze tempo, napisał Tomasz i Tomaszowi się należą brawa. A skoro mówimy o tempie, to wskakujemy na wysokie obroty po godzinie 13 już teraz.

0: Tymczasem minęła godzina 13, rozpoczynamy wysokie obroty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 15.06 w Ręsku i tam na północnym zachodzie kraju dziś w tym momencie przynajmniej najchłodniej, najcieplej w Opolu, 23 stopnie Celsjusza pokazują termometry. Nie wiem, czy uwierzycie, ale tak jest. Intensywne opady deszczu i silny wiatr zapowiadają synoptycy właściwie w całej Polsce. Pierwszego stopnia ostrzeżenia są wydane dla naszego pięknego kraju przed właśnie intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Więc dziś zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju co prawda większe przejaśnienia, miejscami nawet rozpogodzenia, no ale potem wracają chmury i wraca deszcz. Opady deszczu na wybrzeżu, miejscami burze przewidują dziś synoptycy i do 26 stopni Celsjusza. 23, przypominam, w tym momencie w Opolu i tam jest najcieplej. Wiatr słaby bądź umiarkowany, porywisty i wzmagający się oczywiście w czasie opadów deszczu i w czasie burz. Wieje na ogół z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak powiedziałem, ruszamy na wysokich obrotach. Piątek, piąteczek, piątunio. Minutę po godzinie 13. Kłaniam się. Chris Ria zabiera nas do niebieskiej kawiarni. A co? Dzień dobry. Powiedziałem już? Dzień dobry? No to jeszcze raz. Dzień dobry, Robert Hillen. Jedziemy z Chrisem Rią.

0: No, jeżeli chodzi o utrudnienia na polskich drogach, to pewnie dopiero początek. Jeszcze przed nami godziny popołudniowego szczytu, o których będziemy informować. Oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców powiedziałem, że taki undergroundowy jestem. Tak sobie zdałem sprawę z tego, jak jechałem do pracy. Że
1: ale
0: jednak...
1: dzisiaj czy w ogóle?
0: Nie, nie, w ogóle. Wychowałem się, wiesz, na undergroundzie i na muzyce i tak dalej.
1: W tym sensie.
0: I tak sobie pomyślałem, że dziś dobry dzień, żebyśmy tak undergroundowo... zadawali zagadki. O, okay. Będę miał undergroundowe zagadki. Ta, którą teraz zadam, wydaje mi się najłatwiejsza. Ale no, mogę się mylić, jak to człowiek.
1: Zazwyczaj bywa.
0: Dokładnie. Zazwyczaj bywa. Zawsze się mylę.
1: Jeśli chodzi o poziom trudności twoich zagadek. Mm-hmm.
0: No dobrze, no to uwaga, uwaga, zacznijmy nietypowo, bo zaczniemy od samochodu. Będę pytał o nazwę modelu i podpowiedź brzmi tak. Ten model, sądząc po nazwie, powinien jeździć jednak pod ziemią. Czyli underground, no rozumiesz. Taki undergroundowa zagadka. Ten model, sądząc po nazwie, powinien jeździć pod ziemią. Jak się nazywa ten samochód? Jeżeli wiecie, to on... Ewa kiwa głową, że nie wie.
1: Nie wie, ale muszę pomyśleć.
0: No dobrze, to pomyślę. Słuchaczki i słuchacze też pewnie myślą, albo już wiedzą, a jak wiedzą, no to piszcie i nagrywajcie wiadomości głosowe. Ten model, sądząc po nazwie, powinien jeździć pod ziemią. O jaki model chodzi? Wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, co się na nich dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na drogach, tak jak już wspominałam, żadnych informacji o kolizjach i wypadkach. To jest oczywiście dobra informacja. Mamy tylko niewielkie korki, no bo tak jak też wspominał Robert, jeszcze popołudniowego szczytu komunikacyjnego nie ma. Natomiast korkuje się południowa obwodnica Krakowa i to dość mocno. Na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa sytuacja jest zdecydowanie gorsza. Na dojeździe do węzła Kraków Południe od Tyńca, tu mamy spowolnienie. Mamy też spowolnienie do mostu na Wiśle, jadąc od Balic i jeszcze jadąc, próbując wjechać do Krakowa od strony Katowic, jest spowolnienie od Chrosnej do Balic. Wszystko to spowodowane jest remontem i pracami drogowymi. W przeciwną stronę sytuacja wygląda znacznie lepiej. Niewielki korek na dojeździe do węzła Balice, także spowolnienie przy moście na Wiśle i to właściwie tyle. Korkuje się odcinek Gaj-Libertów przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego i odcinek między węzłami Kraków Południe a Libertowym przy jeździe w kierunku Zakopanego siódemką. Skawina-Siedzina wjazd do Krakowa od 44 od strony właśnie Skawiny, także zakorkowany. To jest taka sytuacja, która powtarza się codziennie. Cały czas utrzymuje się niewielki korek między Mikołowską i Francuską w Katowicach na jezdni w kierunku Krakowa i niewielki korek jest przy punkcie poboru opłat Brzęczkowice w dwie strony. Jeśli chodzi o sytuację na północy kraju, sprawdźmy, jak o tej porze jeździ się po Trójmieście. Bardzo dobrze. S6, S7 bez żadnych problemów. Niewielki korek jest przy wyjeździe z tunelu pod Matwą Wisłą na drodze krajowej numer 89.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to króciutka podpowiedź. Ten model, sądząc po nazwie, powinien jeździć pod ziemią. Jak się nazywa ten model, jak wiecie, piszcie albo nagrywajcie wiadomości poprzez aplikację.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No to 20 minut po godzinie 13. Może uda się rozwiązać zagadkę, pierwszą dzisiejszą zagadkę w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Ten model, sądząc po nazwie, powinien jeździć pod ziemią. Jaki to samochód?
2: To tak na szybko Grand Cherokee. Pozdrawiam.
1: No to tak na szybko nie. Nie chodzi o Grand Cherokee. Nie chodzi też o Volkswagena Up. Konrad z Hyundai napisał Up Volkswagen. Konradzie, pod ziemią to chyba raczej Down, a nie Up. W związku z tym... A, może chciał wyjechać, tak, Up z tego podziemia. Ale nie chodzi o Volkswagena Up. O jaki samochód chodzi? Halo, halo.
3: Cześć,
1: cześć.
3: Michał Stojotki.
1: Cześć, Michale.
3: Suzuki Grand Vitara.
1: O.
3: Takie jest moje zdanie. Mhm. A przy okazji, jeśli możecie mi sprawdzić ścieżkę z Berlina do Siedlec.
1: Możemy, oczywiście sprawdzimy. Za chwileczkę powiem, jak ta ścieżka z Berlina do Siedlec. Nie chodzi o Suzuki Grand Vitara, tylko powiem teraz. I to nie powinien Uno Fiat pod ziemią. A, Uno Fiat pod ziemią nie powinien. No nie powinien, więc nie jest pod ziemią. A jaki samochód, sądząc po nazwie, powinien jeździć pod ziemią? Jak się nazywa ten model? Jeżeli wiecie, wpadliście na to, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. I jeszcze ta ścieżka obiecana z Berlina do Siedlec. Świetnie to wygląda. Naprawdę, spowolnienia pewne są jeszcze przed granicą z Polską. Mamy roboty drogowe w Fürstenwalde, a potem już, jeżeli chodzi o A2 w Polsce, no to w okolicach Poznania roboty drogowe przed Koninem, ale żadnych poważniejszych spowolnień nie widzę na tej A2 aż do Siedlec. Co prawda, wydaje mi się, że zanim nasz słuchacz dojedzie na południową obwodnicę Warszawy, to tam utworzą się korki, ale na razie naprawdę ta ścieżka wygląda świetnie. No to co? Do boju, jeżeli chodzi o samochód, który powinien jeździć pod ziemią, a my jedziemy dalej na wysokich obrotach. Tym razem jedziemy sobie do słonecznej Kalifornii. Californication, Red Hot Chili Peppers już teraz w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: A4, 129 km w kierunku Wrocławia, za węzłem Kąty Wrocławskie, stłuczka dwuchosobówek, informuje Andrew. No i w związku z tą stłuczką dwuchosobówek na A4, na 129 km w kierunku Wrocławia, otworzył się pokaźny korek. Andrew, dziękujemy za informację. W aplikacji możecie zawsze zostawiać wiadomości głosowe albo tekstowe odnośnie sytuacji na polskich drogach, a my jak zwykle wracamy co 20 minut. Co się dzieje poza tą A4? O tym Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewiele, mamy tylko jedno utrudnienie na S7 na odcinku między węzłami Gdynia, Chwarzno, Gdynia, Wielki Kack w pobliżu Gdyni. Tu po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Gdańska na 8 kilometrze. Niewielkie spowolnienie w tym miejscu się utworzyło. I rzeczywiście potwierdzam te informacje naszego słuchacza. My jeszcze oficjalnego potwierdzenia od służb nie mamy o tej A4, natomiast rzeczywiście widać pokaźny korek i wjeżdżając do Wrocławia od strony Kostomłotów, tutaj Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, na tym odcinku jest korek. No wiadomo, że jak się coś dzieje na tym wąskim i starym odcinku autostrady, to sytuacja robi się trudna i w tej chwili ten korek ma już 12 km, więc tutaj warto uciekać węzłem Kostomłoty i jechać piątką 35 albo wcześniejszym węzłem i pojechać drogą wojewódzką 345, a następnie 94. Na obu tych trasach na razie spowolnień w kierunku Wrocławia nie ma. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to tak jak już mówiłam wielokrotnie, bardzo trudna sytuacja jest na południowej obwodnicy Krakowa, zwłaszcza na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Tu spowolnienie jest na dojeździe do węzła Kraków Południe, a wcześniej także między węzłami Tyniec i Balicami właściwie, bo tutaj jest takie długie spowolnienie, taki długo spowolnienie korek. Na zmianę korki i spowolnienia na tym długim odcinku. No i wcześniej także na dojeździe do węzła Balice od strony Katowic, od Chrosnej też spowolnienie. Tu z powodu remontu wszystkie te spowolnienia właśnie i robót drogowych właśnie one się tutaj, te odcinki się korkują. I jeszcze niewielki korek na punkcie, na dojście do punktu poboru Opłat Brzęczkowice, jadąc od strony Katowic w kierunku Krakowa.
0: 14 razy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co 14?
0: Spowolnienie.
2: Spowolnienie powiedziałam?
0: Jeden spowolnienie o korek.
2: Korek, właśnie, tak. Spowolnienie o korek. No to no bo, wiesz o co chodzi? Jak jest kolor żółty na mapie, no tak, to nie jest korek.
0: Spowolnienie, oczywiście, pewnie, no, że tak. No, czyli lepiej, że spowolnienie, a nie korek.
2: Tak.
0: Nie jest to chyba Dacia Duster. Wracamy do samochodu. Pozdrawiam, Artur. Arturze, jesteś jak najbardziej w dobrym tego słowa znaczeniu. Dobrze odpowiedziałeś. Nie jest to na pewno Dacia Duster. Nie o Dacia Duster chodzi, a o jaki samochód chodzi? Dacia Duster to chyba w kurzu powinna bardziej niż pod ziemią. Ten model, sądząc po nazwie, powinien jeździć pod ziemią. O jaki model chodzi?
3: Cześć. Patryk z Rebera. Wydaje mi się, że chodzi w tej zagadce o MG Metro albo Austin Metro.
0: Mm-hmm. Oczywiście, chodzi o model, który nazywał się Metro i tak naprawdę na przestrzeni lat, najpierw jako Austin Metro, potem jako MG Metro, później Rover Metro, Amerykanie, a właściwie to Japończycy wspólnie z Amerykanami stworzyli również taki samochód Geo Metro, później ten samochód był znany jako Suzuki Swift u nas w Europie, ale chodziło o nazwę Metro, Austin Metro, Rover Metro, Maverick z AMG, nie, chyba Maverick powinno być z AMG, ale Maverick się napisało Maverickowi.
2: Chyba tak.
0: Metro, Jacek Stiguana, ma rację, Austin Metro, Peter tak stwierdza, Oliwka z Sorento też wiedziała i

0: Bardzo dobra odpowiedź. Łukasz, Andrzej z Tczewa, Hubert, Grzesiek z B9 Zimny, Ania Starnowa, wszyscy stawiają na metro.
1: Dzień dobry, panie Robercie.
0: Dzień dobry.
1: Może to chodzi o Stina Metro, taki mały samochodzik angielski. Krzysztof pozdrawia na polu, 23 stopnie. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy za relację z Małopolski. Tak, oczywiście Austin Metro to jest bardzo dobra odpowiedź, tak samo jak i Rover Metro, to jest dobra odpowiedź i jeszcze MG Metro, jakby ktoś chciał. Tomasz, Jacek z Zielonej Góry z pozdrowieniami. Przemek z Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska też dobrą odpowiedź zamieścił. Cześć Robert, kto tu pisze? Jarek z Krakowa, to autko, to metro. Oczywiście ekipa z Senatorskiej też wiedziała, a kto wiedział jako pierwszy?
2: Cześć, z tej strony Grzesiek z B9. Ten model samochodu to Austin Metro. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, proszę bardzo, Grzesiek z B9 szybciej nagrał niż napisał i był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Kazimierz był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy napisali. Czyli Grzesiek z B9, Kazimierzu, także możecie pozdrawiać, panowie, wykorzystajcie swoją szansę, pozdrówcie swoich najbliższych, my dodamy do waszych pozdrowień piosenkę, jak to zwykle robimy w wysokich obrotach. Wielkie brawa, fanfary dla tych, którzy wiedzieli. Za chwileczkę kolejna, jak powiedziałem, undergroundowa dziś zagadka
3: też
0: motoryzacyjna.
3: Będzie
0: też będzie undergroundowa, oczywiście.
3: No dobra.

Marta, nasza słuchaczka, pisze w aplikacji. Cześć, mam pytanie, czy są jakieś przepisy określające skręty w lewo do posesji prywatnej w trakcie otwierania bramy automatycznej? Czy mam czekać do całkowitego otwarcia, czy zjechać i poczekać, aż brama się otworzy i umożliwi wjazd, tak żeby samochody za mną mogły kontynuować jazdy? Pytam, bo ostatnio

ostatnio zostałam z tego powodu strąbiona, że włączam kierunkowskaz i nie skręcam od razu w jeszcze zamkniętą drogę. No jak zamknięta jest droga przez bramę, no to nie da rady skręcić, prawda, i kontynuować jazdy. No najlepiej by było, żeby oczywiście umożliwić tym samochodom, które za nami stoją przez nas, żeby kontynuowały jazdę, jeżeli można się jakoś tam przytulić gdzieś, to jasne, że tak. A jeżeli chodzi o przepisy dotyczące bram, w ogóle bram, nie tylko automatycznych, no to tak. Po pierwsze, zakaz otwierania na zewnątrz bramy, więc może być albo przesuwna, albo do wewnątrz, żeby się otwierała. Szerokość wjazdu do 2,4, 2 metry i 40 cm minimalnie, no ale lepiej oczywiście, żeby była szersza dla swobodnego wjazdu samochodu. No i jeżeli chodzi o zjazd z tej drogi, to trzeba zrobić tak, że ta przebudowa samego zjazdu i w ogóle sam zjazd z drogi publicznej na posesję, pamiętajmy, wymaga uzgodnienia i uzyskania zgody od zarządcy drogi. Jeżeli takie rzeczy zostały spełnione, czyli jest zgoda zarządcy drogi, to znaczy, że ta brama wykonana jest prawidłowo, ten zjazd wykonany jest prawidłowo i tak naprawdę no, nikt nie powinien trąbić tam z tyłu, dopóki ta brama się nie otworzy. Myślam się, że siłowniki też mają homologację i otwierają tę bramę z taką prędkością, z jaką powinny otwierać, więc Marto, nie przejmuj się trąbieniem. Taka jest moja rada.

0: Samochody. Dziś w wysokich obrotach undergroundowe zagadki. Halo, halo. Dzień dobry.
1: Oj, panie Robercie, przy zadawaniu zagadki tak pan powiedział, że się zafiksowałem na tym grandzie, że musi być w nazwie grand. Dałem się zrobić. Pozdrawiam.
0: No mam nadzieję, że teraz nikt nie da się zrobić i będzie od razu jasna odpowiedź, choć moim skromnym zdaniem to jest chyba trudniejsza zagadka niż ta pierwsza. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Oczywiście jest ta zagadka podziemna. Jedzie konwój. Jedzie konwój eskortowany przez motocykle policyjne ulicami Krakowa. Ten konwój jedzie. Wyobraźcie sobie taką sytuację i posłuchajcie.
2: Co jest?
3: Autobus.
0: No i nagle, bum, ładunki wybuchowe.
4: Teraz.
0: O właśnie. Ładunki wybuchowe powodują, że samochód zapada się pod ziemię i wpada do podziemia.
5: Widziałeś coś takiego?
6: Tak, w jednym filmie.
0: No właśnie, ja nie pytam o to, w jakim filmie to było, tylko pytam, jaki samochód zapadł się w tym filmie pod ziemię. Jaki samochód zapadł się w tym filmie pod ziemię? Mowa oczywiście o marce i modelu tego samochodu. I jak wiecie, jaką funkcję pełnił, to też oczywiście zapraszam do aplikacji. Jeżeli wiecie, to będą brawa, będą pozdrowienia i wszystko związane z tymi zagadkami, co jest zwykle w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Jaki samochód zapadł się do podziemia? A teraz już wyjeżdżamy na ziemię i sprawdzamy, co się dzieje na polskich drogach.
7: PRK, Polskie Radio Kierowców.
8: A4, odcinek między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. O tym już informował jeden z naszych słuchaczy. Teraz mamy potwierdzenie od służb, że w pobliżu Kątów Wrocławskich zderzyły się dwa samochody osobowe. Z tego powodu jest zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się tylko pasem prawym na 139 km i niestety korek ma ponad 10 km. Tu można pojechać piątką 35 albo drogą krajową numer 94. A2, odcinek między węzłami Pruszków i Konotopa. Tutaj też nowe problemy z przejazdem w pobliżu Konotopy. Na 454 km zderzyły się dwa samochody osobowe i mamy zablokowane dwa pasy w kierunku Warszawy. Na S7 między węzłami Gdynia, Chwarzno, Gdynia, Wielki Kack po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 7 km. I już sprawdzam, jest tutaj rzeczywiście już niewielkie spowolnienie. Jest ono również na A1C, tutaj akurat powód inny, czyli remont między Warlubiem a Nowymi Marzami na jezdni w kierunku Łodzi. Tu jest spowolnienie. Z powodu zwężenia do jednego pasa. W przeciwną stronę także ten sam powód, czyli roboty drogowe między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Tutaj też jest tylko przejezdny jeden pas w kierunku Trójmiasta. Mamy też niewielkie spowolnienie do węzła Rusocin, jadąc od strony Juszkowa i Trójmiasta. Poza tym właśnie ten odcinek przy Gdyni z utrudnieniem i na dojeździe do węzła Gdańsk-Matarnia, jadąc w kierunku Gdyni także jest także niewielki korek. W przeciwną stronę korkuje się między węzłami Kowale i Matarnia.
7: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz, ten konwój. Konwój jedzie.
3: Autobus.
0: Autobus blokuje konwój na ulicach Krakowa i w tym czasie, jak zablokowany jest konwój, jest bum. To bum powoduje, że samochód zapada się, tak jakby w ulicę wpada do podziemia. Teraz się zapadł.
5: Widziałeś coś takiego?
6: Tak, w jednym filmie.
0: No właśnie, nie pytam o film, ale pytam o samochód. Oczywiście, jak to mam w zwyczaju, w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jaki samochód zapadł się do podziemia? Jaki to był samochód? Jak wiecie, jaka marka, jaki model i jaką funkcję pełnił? Zapraszam do aplikacji.

tak sobie jedziemy na wysokich obrotach. Mamy koncert życzeń, pierwszy dzisiejszego popołudnia. Kazimierz pozdrawia ukochanego dziadka i tatę. Życzę mu dużo zdrowia i siły, dziadkowi i tacie, jak się domyślam, czyli życzę im dużo zdrowia i siły, niech znajdą czas, chwilę wolnego czasu dla siebie. Bardzo ładne życzenia, a poza tym oczywiście pozdrawia Kazimierz całą redakcję, słuchaczy Najlepszego Radia Drogowego. Miłego dnia Kazimierzu, miłego dnia i dla taty i dziadka teraz będzie.

0: No to jaki to samochód zapadł się pod ziemię? O, Vinci, karetka pogotowia. Monika z Maderynki twierdzi, że to karetka pogotowia. Ekipa z senatorskiej też twierdzi, że to ambulans. Ktoś jeszcze?
1: Panie Robercie, karetka się zapadła. Pozdrawiam.
0: Karetka, to prawda. Karetka się zapadła, ale wyraźnie chyba słyszeliście, pytam o markę tej karetki i model tej karetki. Jaki to był samochód? Jaki samochód zapadł się pod ziemię? Mercedes Sprinter, karetka, Kazimierz pisze. Nie, to nie był Mercedes Sprinter. Nie był to Lublin. Fufon z Kozienic twierdzi, że to był Lublin. Nie był to Lublin. Co to było?
2: Panie Robercie, to była karetka, ale jaki model? Stawiam na Fiata Ducato. Pozdrawiam, Krzysztof.
0: Pozdrawiam, Krzysztofie. Nie był to Fiat Ducato, chociaż ten Fiat Ducato to sprytny strzał z tego prostego powodu, że ich chyba najwięcej, prawda? I mutacji Fiata Ducato. Nie, to nie był Fiat Ducato. Ford Transit, pojawia się taka odpowiedź. Nie, to nie był Ford Transit. Jaki to samochód zapadł się pod ziemię? Czekam na wasze odpowiedzi. Wrócimy do tego po 14. Trzymam za was kciuki. Teraz informacje pogodowe.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w tym momencie w Koszalinie, 15,3. Pokazują termometry w Kołobrzegu 15,9 i to jest najchłodniejszy rejon Polski, zdecydowanie. Natomiast najcieplej w Tarnowie, 24,2 kreseczki powyżej zera, ma być tych stopni jeszcze więcej, do 26 na południu i na południowym zachodzie kraju, przewidują synoptycy, a tymczasem bliżej południowego wschodu kraju najcieplej. No cóż, zobaczymy, jak będzie dalej. W każdym razie intensywne opady deszczu mogą się dziś pojawić, silny wiatr. Pierwszego stopnia ostrzeżenia są wydane właściwie dla całej Polski. Mówię właściwie dla całej Polski, bo krańce południowe, czyli na przykład Podhale i Bieszczady, tam nie powinno wiać i nie powinno zbyt bardzo padać. Jeżeli chodzi o inne rejony, no to po południu i wieczorem zachmurzenie duże, gdzieniegdzie mogą się pojawić jakieś przejaśnienia, nawet rozpogodzenia na południu, jak powiedziałem, ale opady deszczu okresami pojawiają się też na polskich drogach, lokalnie nawet burze. Wiatr słaby i umiarkowany, oczywiście przyspiesza w czasie burz i wtedy wzmaga się do umiarkowanego i dość silnego, a wieje z zachodu.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Wracamy na wysokie obroty muzyczne. Oczywiście kłaniam się, zapraszam i szukamy tego ambulansu. Jaki to był ambulans? Jak się nazywał ten samochód? Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem w stronę weekendu. Robert Kilen. I've been opening.

0: No to jak to jest z tym samochodem? Jaki samochód zapadł się na ulicach Krakowa? To Mercedes serii 300, karetka pogotowia. Nie, to nie Mercedes. Halo, halo?
1: Mercedes-Benz T1, zwany kaczką, do przewożenia pieniędzy.
0: Nie, to nie był samochód do przewożenia pieniędzy, tylko tak naprawdę taka zmyłka, bo wieziono ten obraz, to już chyba wszyscy wiecie, ambulansem, czyli karetką. I ja pytam, jaka to była ta karetka? Jak to stary film, to pewnie Nysa, pozdro MacGyver. No, logiczny wniosek, ale...
2: To był też mój strzał.
0: Ale nie tak stary film, nie tak stary film o MacGyverze. To nie była Nysa. No to jaki to był samochód?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Ta karetka to oczywiście było Renault Master. Pozdrawiam, Tomek z Superba.
0: Tomek z Superba twierdzi, że to Renault Master. Rafał z Dustera też twierdzi, że to Renault Master. Monika z Mandarynki uzupełnia odpowiedź i może Renault Master. Jednak to chyba był Master, Jan pisze w aplikacji. No właśnie, stawiacie na Renault Mastera, a tymczasem to nie jest Renault Master. Ale jesteśmy bardzo, ale to bardzo blisko prawidłowej odpowiedzi. Jaki to był samochód, skoro nie Renault Master? Tym ambulansem był, no właśnie. Nie kończę, bo my dokończymy za parę minut, wtedy kiedy już Ewa poinformuje Was o tym, co się dzieje na polskich drogach.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre informacje z S7 na początek. Jest odblokowana ona już między węzłami Gdynia, Chwaszno, Gdynia, Wielki Kack. Tutaj po awarii samochodu ciężarowego odblokowano szybko przejazd w kierunku Gdańska. Na 7 kilometrze nie było tutaj korka i nadal go nie ma. Za to nowe problemy z przejazdem są na S3 między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ. Po zderzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym droga jest zablokowana w kierunku Zielonej Góry, a pojazdy kierowane są przez policję bramą awaryjną. To jest 278 kilometr tej trasy. Taka organizacja ruchu może w tym miejscu utrzymać się nawet do godziny 16. Chodzi o udział samochodu ciężarowego w tym zdarzeniu. To zawsze wydłuża proces odblokowywania trasy. Teraz jeszcze Wielkopolska, droga krajowa numer 92, trasa koło Konin. W pobliżu koła po zderzeniu dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch naprzemienny na 300 kilometrze. I jeszcze A4, odcinek między węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice. W pobliżu Kątów po zderzeniu dwóch osobówek zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia na 139 kilometrze. Niestety w tym nefralgicznym, wąskim fragmencie autostrady i tu utworzył się bardzo długi, ponad 11-kilometrowy korek. Można jechać piątką i 35, to zjeżdżając z węzła Kostomłoty, albo wcześniej zjechać jeszcze poprzednim węzłem i pojechać drogą krajową numer 94, a wcześniej drogą wojewódzką 346. Teraz jeszcze A2, odcinek między węzłami Pruszków-Konotopa. W pobliżu Konotopy po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jest zablokowany, nawet dwa pasy są zablokowane w kierunku Warszawy i niestety także i w tym miejscu utworzyło się spore spowolnienie.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, no to skoro już wyeliminowaliśmy wiele, nazwijmy to furgonetek, to o jaki samochód chodzi? Halo, halo.
5: Panie Robercie, głupoty gadam, to był Renault Trafic przecież. Jeszcze raz Krzysztof, pozdrawiam.
0: No, to był Renault Trafic, oczywiście, zagadka Renault Trafic. Marcin OOL też wiedział, Kilian napisał, że też Renault Trafic. Oczywiście, że tak, to był Renault Trafic. Starszawy, oczywiście.
6: Cześć PRK, stawiam, że chodzi tutaj o samochód marki Renault, model Trafic, była to karetka w firmie Vinci.
0: Bardzo dobra odpowiedź, oczywiście zapadła się karetka Renault Trafic, ktoś z biura Matkolor napisał, dziękuję za odpowiedź. O, Laurka Kurka z Sorento, też wiedziała, że to Renault Trafic, fajna ksywka. Szymon ze Skody, Tomasz Janeta z Vivaro, Jarek 1975, Piotr Didi też wiedział, Skorka na A4, śle bardzo dobrą odpowiedź Piotr z Lublina, że to był Renault Trafic.
7: Cześć Jacek, cześć, z tej strony Wrocław. Jeśli nie Fiat Ducato, to pewnie Renault Trafic. Pozdrawiam, cześć.
0: Cześć, pozdrawiam oczywiście.

0: Jeśli nie to, to to. I to jest dobra odpowiedź.
1: No, czyżby to chodziło o Renault Trafica z filmu Vinci. Miłego, hejo.
0: Hejo.
2: Witam, ja w sprawie konkursu samochód, który zapadł się pod ziemię, to był karetka Renault Trafic. Pozdrawiam, Marcin Skania.
0: Pozdrawiam, Marcinie Skania. Janek, Krzysiek 888 wiedział, Sebastian z Dacci, Adrian, Ania, Czupur z Durango, Czesiek, Łukasz, Sołtys, Kwidzyn, bardzo dobra odpowiedź, Bata, Filip, Jarek z Krakowa, Rafik Lumny, wszyscy wiedzieli, że chodzi o Renault Trafic.
3: Panie redaktorze, Robercie, w sprawie konkursu, tym autem tam był Renault Trafic, był to ambulans, zapadł się pod ziemię w filmie Vinci, oczywiście. Pozdrawiam całe radio i słuchacze. Wojtek Stiguana.
0: Wojtek Stiguana. Dziękuję, Wojtku Stiguana. Bardzo dobra, wyczerpująca, pełna odpowiedź. Oczywiście Renault Trafic to jest dobra odpowiedź, ale ktoś musiał, tak zawsze jest, ktoś jest pierwszy. Kto był pierwszy?
4: Renault Trafic. Pozdrawiam.
0: No dobrze, no to w takim razie drogi Szy, rozpoznałeś się po głosie, mam nadzieję, ucięło twoją wypowiedź. Za szybko naciskasz wyślij prawdopodobnie. Szy wygrał, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, a jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, bezbłędny był i najszybszy Tobo 123, więc Tobo 123 i Szy, pozdrawiajcie, brawa, fanfary dla wszystkich, którzy trafnie rozpoznali Renault Trafic. Trafiliśmy wreszcie na ten samochód. Jedziemy.

0: A teraz wracamy, no właśnie, wracamy do opowieści o takim konkursie, prestiżowym konkursie Best Young Driver, wersja z 2026 roku, czyli tegoroczna wersja. Zbliża się naprawdę finał polskiej edycji. Ale o wszystkim opowie oczywiście ten, kto się na tym zna, czyli Bartek Piechocki z PZM-u, Polskiego Związku Motorowego. Dzień dobry, Bartku, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Polski finał na torze Poznań już jutro, prawda?
1: Zgadza się, jutro 20 najlepszych młodych kierowców będzie walczyło miano tego najlepszego.
0: Mhm. A jak będą walczyli? Bo na początku kto tak naprawdę walczyli tylko przed ekranami komputerów, prawda, w tym pierwszym rozdaniu,
1: tak.
0: A teraz zaprosiliście ich wszystkich na tor Poznań. I, a co będzie, jak się okaże, że na przykład ktoś jest świetnym teoretykiem przed komputerem, a za kierownicą to sobie już nie radzi?
1: Aha, wiesz, to czy jest świetnym teoretykiem, to my jeszcze tu zweryfikujemy, bo zanim przejdą do części praktycznych, to jeszcze czeka ich test teoretyczny.
0: I co?
1: On prawdziwie, wiesz, nie będzie rzutował na to, czy będą mogli wziąć udział dalej, natomiast no, będzie punktowany i będzie rzutował na finalną klasyfikację.
0: Czyli tak naprawdę ten test teoretyczny to coś takiego, jak już ci młodzi kierowcy przechodzili w tych pierwszych eliminacjach, prawda? Przed komputerem we własnym domu, tylko będą, nie wiem, siedzieli na sali i się pocili.
1: Dokładnie tak.
0: No dobrze, a potem już testy praktyczne. W ubiegłych edycjach to no, była jazda slalom po zmiennej nawierzchni, mata poślizgowa, z tego co pamiętam, jazda z określoną średnią prędkością, z zaklejonym prędkościomierzem. Takie...
1: Dokładnie, jeszcze parkowanie na kamerki i tutaj tym razem będzie też parkowanie, natomiast no... Będzie to o tyle utrudnione, że to będzie duży, największy z możliwych, chyba bus dostawczy, taki wiesz, do 3,5 tony.
0: O.
1: Więc no to też będzie, myślę, dla wielu może być wyzwaniem, no bo...
0: Czyli busem dostawczym będzie parkował taki młody kierowca, tak? I jeździł?
1: Tak.
0: Aha,
1: tak.
0: Rozumiem. Bus dostawczy, dobra, strzelę. Poznań, no to musi być Crafter.
1: No nie, to będzie akurat Renault, bo tutaj wielkopolski dealer Renault jest naszym partnerem.
0: Rozumiem.
1: Więc...
0: Traffic czy Master?
1: Master. I to w tej wersji, tak teraz siedzę w ogóle w niej, bo tu mam ciszę i spokój, bo akurat na to, że Poznań w tej chwili są jazdy na motocyklach i z tego co widzę, to jest ta wersja i najwyższa i najdłuższa, więc...
0: No... Rozumiem. No dobrze, no to będzie wyzwanie dla tych młodych kierowców. Być może niektórzy z nich w ogóle nie siedzieli za kierownicą takiego samochodu, prawda?
1: No jest to wielce prawdopodobne.
0: Czyli tak, testy teoretyczne, a potem testy praktyczne na torze Poznań. Jutro finał polski. Polski finał European Best Young Driver 2026. I kto wygra? Jeden czy dwóch wygra?
1: Miano najlepszego młodego kierowcy otrzymuje jeden, natomiast najlepsza dwójka będzie reprezentować Polskę w finale europejskim. Który to będzie 23-24 października, no i w tym roku mamy przyjemność i zaszczyt być jego współorganizatorem razem z FIA i też będzie na torze Poznań.
0: No, czyli tak naprawdę dwóch najlepszych wróci na tor Poznań w październiku, tak. Żeby zmierzyć się z...
1: Tak, tylko okoliczności będą już troszkę inne, no bo będą dwa dni rywalizacji, zadania już będą też inne, będą inne samochody. Natomiast też będą się musieli wykazać umiejętnościami niezmiennymi.
0: Domyślam się, że jutro będziemy relacjonować to wydarzenie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, pełne emocji na torze Poznań. Przypominam, polski finał. Czy Bartku, czy można tam przyjść, jeżeli ktoś chciałby na przykład z Poznania bądź okolic przyjechać i zobaczyć?
1: Nie jest to jakaś, wiecie, duża impreza, gdzie... Natomiast jeżeli ktoś będzie w okolicy, tak najbardziej może tutaj podejść, zaprosić. Jeżeli tylko nie będzie przeszkadzał i rozpraszał, to zapraszamy.
0: No to w takim razie jutro polski finał na torze Poznań, konkursu najlepszy młody kierowca Europy 2026. Miejmy nadzieję, że skoro jesteśmy gospodarzami tego turnieju w tym roku, to jakiś polski kierowca zdobędzie ten tytuł. Trzymam w każdym razie kciuki.
1: W zeszłym roku Bartek z Piotrkiem zajęli drugie i trzecie miejsce, więc... poprzeczka jest zawiesili ją dość wysoko. Obiecali, że jutro będą, więc się spodziewamy ich, że będą też, to będą dzielić się swoimi doświadczeniami, będą też pomagać i wspierać tych kolejnych młodych kierowców. Więc to też jest fajne, że ta społeczność tych młodych kierowców się wokół tego konkursu tak buduje, tworzy i jest.
0: I pomagają sobie nawzajem, mam nadzieję,
1: tak,
0: a nie przeszkadzają.
1: Tak, dokładnie.
0: Bartku, wiesz co, ja jestem wścibski z

0: natury, więc zapytam się, co taki młody kierowca wygra w tym polskim finale?
1: Co wygra? No wygra kurs doskonalający swoją jazdę, to jest jedna z nagród. Otrzyma bon na odzież, też, tak.
0: Ale jakąś specjalistyczną odzież dla kierowców?
1: Nie, wiesz co, to jest sponsor.

0: też dostanie tutaj upominki od naszych sponsorów, więc nikt z pustymi rękami nie wyjedzie.
1: O, proszę bardzo. Jutro polski finał na torze Poznań. Będziemy się łączyć oczywiście na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców i relacjonować. Dwóch najlepszych weźmie udział w europejskim finale. Również na torze Poznań, jak powiedział Bartek Piechocki, to będzie 22 i 23 października. Bartku, dzięki.
0: Dzięki wielkie.
1: A ty sobie radzisz w tym Renault Masterze?
0: Nie mam wyjścia, wiesz.
1: I bardzo dobrze. Bartek Piechocki z PZM-u był z nami w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: 17:30 km w kierunku Warszawy, wypadek auta osobowego, uderzyło to auto w bariery, prawy pas zajęty, jest 5-minutowy korek, jednak Mazerik za AMG. Mazerik. Przepraszam Mazeriku, bo myślałem, że tak naprawdę pomyliło się słownikowi i jesteś Maverickiem, ale zwracam honor, przepraszam. Mazerik za AMG, dziękuję za informację. S17, 30 km w kierunku Warszawy, prawy pas zajęty i 5-minutowy korek. A jakie jeszcze mamy korki w Polsce? O tym już teraz Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najgorzej sytuacja wygląda w tej chwili na A4, chociaż trzeba powiedzieć, że w tym pokaźnym, bo prawie 16-kilometrowym korku zrobiły się w środku dziury i jest to już takie, jak to już powiedziałam dzisiaj, spowolnienie korek.
0: Albo ser szwajcarski.
2: Ser szwajcarski, może być. Ser szwajcarski przywieźli do Wrocławia na A4, bo tutaj przypomnijmy, między węzłami Kąty Wrocławskie Kostomłoty zderzyły się dwa samochody osobowe i jest zwężenie w kierunku Wrocławia właśnie i na 139 kilometrze pojawiły się problemy z przejazdem. No i właśnie ten korek na zmianę ze spowolnieniem ma prawie 17 kilometrów w tej chwili, ale wygląda na to, że sytuacja się poprawia. Można tu oczywiście cały czas zjeżdżać węzłem Kostomłoty, jechać piątką i 35, albo wcześniej na wysokości, no powiedzmy przed Wądrożem, na 345 i 94. I jeśli chodzi o nowe problemy w ruchu, to 45 na Opolszczyźnie, na trasie Opole-Racibórz w pobliżu polskiej Cerekwi. Zderzyły się dwa samochody osobowe, trzy osoby zostały ranne, droga jest zablokowana w obu kierunkach jazdy, miejscowość polska Cerekiew, 40 km. Jeszcze droga krajowa nr 92 na odcinku Koło-Konin w pobliżu Koła, po zderzeniu dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch naprzemienny. Tu nie widać większego spowolnienia, być może już udało się służbom usunąć skutki tej kolizji. I mieliśmy też kolizję na S3, tu poważne zdarzenie między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ, w pobliżu Lubina Południe, przy tym węźle zderzyły się ciężarówka z dostawczakiem i droga jest całkowicie zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Objazd prowadzi tu bramą awaryjną. Policja kieruje ruchem w tym miejscu. To jest 278 km i usuwanie ciężarówki może potrwać nawet do 16 w tym miejscu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

No i kolejny koncert życzeń na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach. To było 1, 2, 3. Od drugiego zwycięzcy, czyli od któremu urwało odpowiedź, ale był najszybszy. Na razie nie widzę pozdrowień, natomiast to było 1, 2, 3 dziś pozdrawia. Uwaga! Pozdrowienia dla Mańka z Rumi, Piotrka, Eduardo, Sato, Artiego, wszystkich kierowców i cały PRK też ma pozdrowienia. No to gramy dla was, panowie.

Hej, przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, ci, którzy włączyli dopiero teraz wysokie obroty, to wszystkim tym mówię oczywiście hej. Za 12 minut będzie godzina 15, już za chwileczkę, już za momencik wiadomości drogowe, ale teraz będzie kolejna zagadka w wysokich obrotach, żeby sobie rozruszyć szare komórki. Ja nie ukrywam, że Tomek CRX, nasz słuchacz, wczoraj taką historię przysłał w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, która tak naprawdę z jednej strony bawi, ale z drugiej strony uczy. Jest, można powiedzieć, z kategorii BRD, bezpieczeństwa ruchu drogowego. Posłuchajcie tej historii. Będzie chodziło w tej historii o nazwę samochodu. Już teraz mogę podpowiedzieć, że chodzi o nazwę samochodu, jak to często bywa w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, tylko o jaki samochód. Ale najpierw cała historia. Nazwijmy tą historię Włoska Robota. Taki film był kiedyś, był bardzo fajny. Włoska robota, bo chodzi o Włocha. Włoch. Chłopak o imieniu Fabio był od małego urwisem, a gdy dorósł, stał się przystojnym urwisem, no i wariował samochodem po, no, dajmy na to, po Neapolu. Pewnego dnia przesadził z prędkością i uderzył nosem w kierownicę. A jak uderzył nosem w kierownicę przy prędkości, no właśnie, to już nie był taki przystojny. Przez swoją głupotę oczywiście nie był przystojny. Jednak ludzie, którzy go znali, współczuli mu, żałowali.

0: Kwitowali go i kwitowali to, co się stało dwoma słowami. I tak się składa, że właśnie te dwa słowa, które wyrażały współczucie dla tego Włocha, to marka i model samochodu. O jaki samochód chodzi? Tak brzmi pytanie. Jeżeli wiecie, no, o jaki samochód chodzi, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać. Kto słucha uważnie, na pewno się domyślił. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Tomku, nasz słuchaczu, Tomku CRX, dziękuję pięknie. Trochę zmodyfikowałem, jak słyszysz twoją historię, ale tak naprawdę sedno jest właśnie w tym samochodzie. O jaki samochód chodzi? Ewa wie, zgadła, tak. Więc chyba trudno nie będzie.
1: Oho, ho, ho. Już zaczyna się znowu.
0: O właśnie, zaczyna się znowu ruch na polskich drogach.
1: Tak, popołudniowy już szczyt jest.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I zdecydowanie widać, że ruch jest większy, bo mamy także więcej utrudnień. Droga krajowa nr 60 na Mazowszu na trasie Gostynin-Płock w pobliżu Łącka zderzyły się 4 samochody osobowe. Obowiązuje ruch naprzemienny. Na 58 km na szczęście tu nie mamy informacji o poszkodowanych. W Wielkopolsce na 11 na trasie Poznaniu-Borniki w pobliżu Ocieszyna zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Droga jest zablokowana na 255 km. Tu też nie mamy informacji o poszkodowanych w tej kolizji. I teraz S3, tutaj w sumie bez zmian, ale mamy informację o tym, że jednak jedna osoba została ranna w tym wypadku między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ. W pobliżu węzła Lubin Południe, przypomnijmy, zderzyły się samochód ciężarowy i dostawczy. Jedna osoba została ranna. Tu jest jezdnia w kierunku Zielonej Góry na 278 km. Całkowicie zamknięta objazd prowadzi węzłem Legnica Północ i drogą wojewódzką 333. I jeszcze droga krajowa nr 45 Opole Racibórz w pobliżu miejscowości Polska Cerekiew po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, wskutek którego 3 osoby zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana. Tu policja kieruje objazdem na trasy lokalne. I mamy też potwierdzenie tej informacji, o której mówił nasz słuchacz. S17 odcinek między węzłami Lipówki Kołbiel w pobliżu Resztówki. Zderzyły się dwa samochody osobowe i mamy zwężenie w kierunku Warszawy rzeczywiście na 30 km i jest tutaj niewielki korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz opowiadam historię. Włoch, chłopak o imieniu Fabio, był od małego urwisem. Gdy dorósł, stał się przystojnym urwisem. Wariował samochodem po Neapolu, pewnego dnia przesadził z prędkością. No i cóż, uderzył nosem w kierownicę i już nie był tak przystojny. Złamał sobie nos przez swoją głupotę oczywiście. Jednak ludzie, którzy go znali, współczuli mu, żałowali go i kwitowali to, co się stało dwoma słowami. Tak się składa, że te dwa słowa to marka i model samochodu. O jaki samochód chodzi, wiecie? No to rozumiecie, co macie robić, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Nagrywajcie wiadomości albo piszcie, o jaki samochód chodzi. Trzymam kciuki i jedziemy z Linkin Parkiem. When the

0: Jesteście z nami? My na wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. No widzę po na aplikacji, że jesteście, absolutnie jesteście z nami. O jaki samochód chodzi tym razem, jeżeli chodzi o zgadywankę, o tym Włochu, który szalał i uderzył nosem w kierownicę. Witam. Biorąc pod uwagę podpowiedzi, Włoch uderzył nosem w kierownicę i stracił swoją urodę. To nie może być nic innego jak Fiat Multipla. Nie, to nie jest Fiat Multipla.
1: Czy chodzi o Mini? Pozdrawiam, Stanisław.
0: Pozdrawiam, Stanisławie. Nie, nie chodzi o Mini. To autko to Fiat 500, może nawet Abarth, twierdzi Jarek z Krakowa. Nie, to nie jest Fiat 500, nie Abarth, nie Fiat Multipla, nie Mini. Halo, halo. Halo, słuchamy.
2: Witam.
0: Witam.
2: Chodzi o auto marki Alfa Romeo.
0: O.
2: Pozdrowienia dla wszystkich, Wojtek z Tiguana.
0: Wojtek z Tiguana twierdzi, że to Alfa Romeo. Gocha B też pisze, że w pytaniu o Włocha, Fabia i Nos, czy chodzi o Alfa Romeo? Nie, nie chodzi o Alfa Romeo. Umyka wam główna rzecz w tej historii. Jeszcze raz w takim razie ją opowiem. Słuchajcie uważnie. Włoch, chłopak o imieniu Fabio, był od małego urwisem. Gdy dorósł, stał się przystojnym urwisem, no i wariował, ponieważ był urwisem. Samochodem po Neapolu pewnego dnia przesadził z prędkością, uderzył

0: nosem w kierownicę. No i jak uderzył tym nosem w kierownicę, to już nie był taki przystojny przez swoją głupotę. Jednak ludzie, którzy go znali, współczuli mu. Żałowali go. Żałowali i kwitowali to, co się stało, dwoma słowami. I tak się składa, że te dwa słowa to marka i model samochodu. Marka i model samochodu. Te dwa słowa. O jaki samochód chodzi? Nie będę więcej podpowiadał. Mam nadzieję, że teraz już padną same dobre odpowiedzi. Trzymam kciuki. Oczywiście minęła godzina 15. Będziemy mówić o pogodzie, a do tego chłopaka Urwisa wracamy po 15.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W dalszym ciągu na północy najchłodniej, w Koszalinie 15,3, 25,2 kreseczki powyżej zera mamy w Raciborzu, czyli na południu. Północ chłodniejsza, południe cieplejsze, tak czy owak i tu może padać i to nawet intensywnie i silny wiatr może się nam włączyć i wtedy trzymamy mocno kierownicę. Mówię o tym dlatego, że są wydane ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem właściwie dla całej Polski. Co prawda pierwszego, najniższego stopnia, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże, jak to mówią. Trzymajcie mocno kierownicę, zwracajcie uwagi na podmuchy wiatru, szczególnie jak wyjeżdżacie za ściany lasu albo zza ekranów akustycznych. Po południu i wieczorem zachmurzenie mamy duże i będziemy mieć duże, gdzieniegdzie większe przejaśnienia, na południu nawet rozpogodzenia, ale opady deszczu, lokalnie burze nawet, do 26 stopni na południu i południowym zachodzie powinniśmy jeszcze dziś zobaczyć. Wiatr, co prawda głównie słaby i umiarkowany, ale jak powiedziałem, w czasie burz wzmagający się do dość silnego i porywistego wieje nam z zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: No to co? Minutę po godzinie 15 i jedziemy na wysokich obrotach, oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: No to jak to jest z tym samochodem? O jaki samochód chodzi? Halo, halo?
1: Uczuli mu i było, że składali mu kondolencje, to może było im go szkoda. To no? Może Fiat Scudo im było bardzo Scudo, albo... Mhm. Szkoda, Oktawia na przykład. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. No, blisko, już blisko, już coraz blisko. No bo współczuli mu oczywiście. Tylko słuchaczu, tak blisko byłeś i nie wpadłeś na to, o jaki samochód chodzi, bo nie chodzi o te dwa wymienione. Lamborghini Diablo, Hubert pisze. Nie, Hubercie, nie Lamborghini Diablo, chociaż w Lamborghini Diablo można szaleć oczywiście i można uderzyć nosem w kierownicę.
2: I nawet może to Włoch zrobić.
0: No właśnie.
2: Wszystko się zgadza.
0: Ale nie, samochód się nie zgadza.
2: No wiem.
0: Samochód się nie zgadza. Dobra, chłopak o imieniu Fabio był od małego urwisem. Powtarzam ostatni raz, obiecuję, ostatni raz tę historię. Gdy dorósł, stał się przystojnym urwisem, wariował samochodem po Neapolu, pewnego dnia przesadził z prędkością, uderzył nosem w kierownicę i już nie był tak przystojny przez swoją głupotę oczywiście. Jednak ludzie, którzy go znali i pamiętali, jaki był przystojny, prawda, z tym nosem niezłamanym, no to współczuli mu, żałowali, kwitowali to, co się stało dwoma słowami. I te dwa słowa to jest marka i model samochodu. O jaki model i markę chodzi? Czekam na wasze odpowiedzi. Trzymam kciuki oczywiście i wracamy za chwileczkę do tej zagadki. Natomiast najpierw wiadomości drogowe. Mazerik za AMG znów. 454 km za Pruszkowem w kierunku Warszawy. Wypadek dwóch autoosobowych na dwójce. Korek zaczyna się już za Grodziskiem w kierunku Warszawy. Dziękujemy Mazeriku, a teraz Ewa potwierdzi to i doda jeszcze inne korki i utrudnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale rzeczywiście od tej A2 zaczniemy, bo to na jezdni w kierunku Warszawy zderzyły się dwa samochody między węzłami Pruszków i Konotopa i z tego powodu zablokowane są aż dwa pasy w kierunku stolicy na 454 km i rzeczywiście korek jest pokaźny, bo w sumie kończy się dopiero za Kotowicami. Jest w nim przerwa na wysokości Koszajca, ale w sumie to jest odcinek ponad 13 km. Tutaj drogą alternatywną jest oczywiście droga krajowa numer 92. Tutaj jest duży ruch też, no bo mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny, ale akurat większy na przeciwległej jezdni, czyli jadąc w kierunku Ożarowa, czy Błoni, czy dalej Sochaczewa 92, a nie w kierunku wjazdowym do Warszawy. S8 w Warszawie już stoi od remontu za węzeł Bemowo, to na jezdni w kierunku Białegostoku, w przeciwną stronę spowolnienie i korek od remontu za most Grota Roweckiego. Duży ruch przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Właściwie cały ten odcinek Łomianki-Młociny, aż na wysokości Bielan stoi. W przeciwną stronę też korkuje się i później za Łomiankami do Dziekanowa w korku jadą kierowcy. Później także na wysokości Palmir i Cząstkowa i Czosnowa tworzą się niewielkie spowolnienia. Tutaj prowadzone są jeszcze prace drogowe. Most Północny bez utrudnień, ale tuż za mostem droga krajowa numer 61 na wysokości Nowodworów. Zakorkowana bardziej w kierunku wyjazdowym, czyli w kierunku Jabłonnej i Legionowa, ale w przeciwną stronę też duży ruch. No i oczywiście także już spowolnienia na wysokości Legionowa i Stanisławowa na jezdni w kierunku Zegrza. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, przypominam też o problemach na S17 pod Warszawą między węzłami Lipówki i Kołbiel w pobliżu Resztówki. Tu po kolizji dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku stolicy na 30 km, a na S3 zamknięty przejazd w kierunku Zielonej Góry między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ. Tu w pobliżu węzła Lubin Południe po zderzeniu ciężarówki z samochodem dostawczym na 278 km właśnie trzeba jechać objazdem i ten objazd będzie węzłem Legnica Północ i następnie drogą wojewódzką 333. Jedna osoba została ranna w tym wypadku.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Oczywiście wracamy za chwileczkę do tego samochodu i tego Włocha.

0: No to jak to jest z tym samochodem, o który chodzi w tej zgadywance? Czy już wiemy? Oczywiście, że wiemy. Sypnęło dobrymi odpowiedziami. Sypnęło, bo oczywiście zauważyliście, co umykało, prawda? Co umykało? Imię umykało. A jak imię nie umknie, tego Włocha imię oczywiście. To już wszystko jasne, prawda? O jaki samochód chodzi?
1: Przystojny był Fabio i jak się uszkodził, to było go szkoda i wszyscy mówili, szkoda Fabia. Pozdrawiam, Łukasz z Oktawii.
0: Łukasz z Oktawii, bardzo dobrze, dlatego powiedziałem, że jak ktoś stawia na Oktawię, no to inne imię, prawda? Szkoda Fabia, Gosia pisze, szkoda Fabia, Artur z X1, szkoda Fabia, czyli szkoda Fabia, pozdro, Tomasz Stojoty, Damian wiedział, Magdalena, świetna odpowiedź, Magda, Gocha B wpadła też na to, że to szkoda Fabia. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: O szkodę Fabię, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Pozdrawiam, Joanno. Dziękuję za odpowiedź.
3: Oj, ale szkoda Fabia.
0: Dokładnie tak.
4: Odpowiedź na zagadkę to szkoda Fabia, którą właśnie jadę. Pozdrawiam, Mikołaj.
0: O, proszę bardzo, Mikołaj miał łatwiej. Danielski Sportycz też wiedział. Jarek ze Skanii, świetna odpowiedź. Tomek ze Strasy, Szczecin, Trójmiasto. Mam nadzieję, że dobrze idzie z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Tomku, ta trasa. Agnieszka, świetna odpowiedź. Przemoc BMW, Ampek wiedział. Direk wiedział. Ewa i Darek ze Skanii. Kody też wiedzieli i odpowiedzieli.
5: Tak sobie myślę, jak on był Fabio, a się uderzył, to pewnie szkoda Fabia, że się uderzył. To pewnie szkoda Fabia, tak z włoska. Pozdrawiam, Anka.
0: Pozdrawiam, Anko, albo z Włos, znaczy no, na południe od Polski, oczywiście. Czy to Czechy, czy Włochy. Adam Mercedes też wiedział. Michał, kierowca lawety. No naprawdę szkoda tego Fabia, pisze Marek Kubem Biłgoraj. Pozdro, Marku. Dziękuję za dobrą odpowiedź. Peter z uśmiechem odpowiedział też, że chodzi o Skodę Fabię.
6: Witam, Tomek Stusana. Oczywiście mówili do niego Skoda Fabio, Skoda wielka. Skoda Fabia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam również, oczywiście. Maciek z Kłodzka, Miluś, Lancia Delta z Wieliczki. O, proszę bardzo, Lancia Delta też wiedziała, że chodzi o czeski samochód, a nie o włoski. Kora z BMW, bardzo dobra odpowiedź z uśmiechem. Hubert z Forda, Robert z Ducato, Sylwia, Fufon, Piotr, PRK fan, Włodzimierz, Marcin, Łukasz z Elbląga, Sławek z Kii, Michał z Kia i V6 z trasy Zamość na Łęczu. Wszyscy wiedzieli, że szkoda tego Fabia.
7: Panie Robercie, no szkoda Fabia. Krzysztof pozdrawia Skodziarz skądinąd.
0: Pozdrawiam oczywiście. Skodziarze mieli łatwiej, mam nadzieję.
8: Chodzi o... Szkoda Fabia. Pozdrawiam, Marek.
0: Pozdrawiam, Marku. Patryk z Mana wiedział, Grzegorz z Mazdy, Darek z T5, Gosia, Robik, Karol z Dokera, Jakob J, Maciej z Multivana, M. Mariusz 36 pisze, szkoda Fabia, taki był ładny. No właśnie.

0: Kto jeszcze wiedział?
1: Cześć, tu Kasia z Tesli.
0: Cześć,
1: myślę,
0: Kasiu,
1: że chodzi o Skodę Fabia, czyli Skoda Fabia.
0: Bardzo dobrze, my, Kasiu z Tesli. Janusz z BMW też wiedział. Artur z Paska, Andy DWR, Ania Starnowa z uśmiechem. Ekipa senatorskiej prawie najszybsza była ekipa senatorskiej, ale... No właśnie, ale ktoś...

0: Jacek z Pumy we Wrocławiu.
1: Jacek z Pumy we Wrocławiu i Ewa i Jacek, proszę bardzo, dwa Jacki wygrały. Jacek z Pumy we Wrocławiu i Ewa i Jacek z uśmiechem, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Brawa, fanfary dla wszystkich pozostałych, którzy rozpracowali Fabia. Jeszcze raz Tomek CLX dziękuję, a skoro Tomek CLX miał duży wkład w tę zagadkę, to Tomku też możesz pozdrawiać, jeżeli chcesz oczywiście. Nagrajcie, napiszcie pozdrowienia jak wolicie, dodamy piosenkę oczywiście. Ewa, Jacek, Jacek z Pumy i Tomek CLX. Jedziemy dalej z Offspringiem. Niech będzie dynamicznie na wysokich obrotach. Ma

0: No właśnie, dojechaliście już do chaty, czy jeszcze nie? Jeżeli jedziecie na chatę, no to z nami, z PRK, z Polskim Radiem Kierowców najlepiej. Jedziemy w stronę weekendu, w stronę soboty, wolnej soboty oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w piątek, piąteczek, piątunio. A jak się jedzie o 15.30? Chyba nie najlepiej, ale posłuchajcie Ewy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety fatalnie, można byłoby nawet powiedzieć, zwłaszcza przy wyjazdach z dużych miast, ale też na trasach sporo wypadków. Na przykład na Pomorzu na 20 na trasie Żukowo-Kościerzyna w pobliżu miejscowości Glincz zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Tu droga jest całkowicie zablokowana na 293 km i 20 trzeba omijać trasami lokalnymi. Dosłownie przed chwilą dostaliśmy informację także z drogi krajowej nr 94. To jest odcinek Chojnów-Legnica w pobliżu Dobroszowa. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym i obowiązuje ruch naprzemienny na tej trasie. To jest 14 kilometr. No i S3 nadal zablokowana w Lubuskiem między węzłami Lubin Południe, w Dolnośląskiem między węzłami Lubin Południe i Legnica Północ. Tutaj przypomnijmy, zderzyły się samochód ciężarowy z dostawczym. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zamknięta na 278 kilometrze. Objazd prowadzi węzłem Legnica Północ drogą wojewódzką 333. W tym wypadku ranna została jedna osoba i po 16 dopiero trasa według służb ma być odblokowana. Na A4 widziałam, że się troszeczkę rozkorkowało, ale teraz znów pogorszyła się sytuacja między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice przy wjeździe do Wrocławia od strony właśnie Kątów i Legnicy. Wcześniej 139 km, tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe. No i ten korek niestety ma no sporo, ponad 10 km. I tutaj dobrą opcją jest zjechać z węzła Kostomłoty, pojechać piątką i 35. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to jeszcze na Mazowszu problemy na A2 się utrzymują i też jest długi, prawie 10-kilometrowy korek między węzłami Pruszków i Konotopa. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy na 454 kilometrze.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Tak sobie pomyślałem, że grając tę piosenkę powinienem powiedzieć, ile stopni Celsjusza jest w Krakowie. 25 stopni w tym momencie pokazują termometry w Krakowie. A dlaczego? Zadaję pytanie wzrokiem, bo nie słychać tego, że zadaje pytanie Ewa Mierzejewska.
2: Nie wiem.
0: Dlaczego?
2: Bo
0: w Krakowie wychodzi się na pole, a nie na dwór, prawda?
2: Wiesz, no tak mówią podobno.
0: No. A to jest marchewkowe pole, proszę bardzo. Gramy. Lady Punk.

0: Tarnowie też na pole wychodzimy, pisania. No dobrze, no to dla wszystkich, którzy wychodzą na pole, było marchewkowe pole. Za 23 minuty będzie godzina 16. Teraz czas na koncert życzeń. Kolejny dzisiejszy koncert życzeń. Słuchamy, słuchamy.
1: Witam najlepsze radio na świecie. Nawet się nie spodziewałem, że w dniu dzisiejszym, w związku z ułożeniem prawie w pełni całej zagadki, zostanę wynagrodzony możliwością pozdrowienia. Zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, by wzbogacać to radio i tak świetne takimi propozycjami. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą moją rodzinę. Asię, Szymona, Fabiana. Kręćmy tym kółkiem dalej. Szerokości. Pozdrawiam, Tomek Cerik.
0: No to my kręcimy tym kółkiem dalej. Ewa i Jacek z kolei z uśmiechem pozdrawiają dzieci, rodzinkę i znajomych z powiatu Gostyńskiego. Tak napisali. No to pozdrawiamy, jedziemy, nie przerywamy muzyki.

0: Trwa ogólnopolska akcja Mam kask, mam styl. Ministerstwo Infrastruktury kupiło ze środków KPO 65 tysięcy kasków dla uczniów z kartą rowerową na Dolnym Śląsku. Trafią one do dzieci w 700 szkołach. Jak powiedziała nam Ewa Skrzywanek z Dolnośląska, kurator oświaty.
1: Wręczamy dzisiaj, jest to wojewódzkie rozpoczęcie, można powiedzieć, akcji, którą przygotowało Ministerstwo Infrastruktury, obdarowując dzieci, uczniów klas czwartych, które zdały kartę rowerową. Na Dolnym Śląsku rozdajemy w 700 szkołach kaski. Mam nadzieję, że to początek dobrej akcji i ten zwyczaj będzie już czymś stałym.
0: Akcja ma przypomnieć o obowiązku jazdy w kasku przez osoby poniżej 16 roku życia. Przypominam, od 3 czerwca weszło takie prawo i dobrze, że dzieci, dorośli też zresztą powinni chronić swoje głowy. Policja zwraca uwagę, że wypadków z udziałem rowerzystów nadal jest dużo, niestety za dużo. O wypadkach na Dolnym Śląsku powiedział nam komisarz Rafał Greżduk z tamtejszej policji.
2: W tym roku już mieliśmy 274 wypadki z udziałem rowerów. Zginęło 7 osób, 255 osób było rannych. Jeśli chodzi o tych najmłodszych kierujących rowerami do lat 16, takich wypadków było 24.
0: No więc jak powiedziałem, dużo, za dużo tych wypadków, a jak zdarzy się jakaś kraksa, no to kask może uratować głowę. Więc nośmy kaski na rowerach i jeździmy w nich właśnie.

0: Jeszcze 11 minut i będzie godzina 16. Tomek pisze, że jest jeszcze nie dość, że na dwór można wyjść, na pole, to jeszcze na plac. No właśnie, o placu to nie słyszałem, ale gdzie wychodzimy na plac? Bo wiem, że na pole wychodzimy w Małopolsce między innymi, natomiast na dwór w centralnej Polsce, a na plac, gdzie wychodzimy na plac? Nie wiem, gdzie wychodzimy na plac. Tomku, jak wiesz, gdzie wychodzimy na plac, to uświadom nas w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Za chwileczkę wyjeżdżamy na drogi. Co na tych drogach się dzieje, o tym Ewa Mierzejewska, ale najpierw jeszcze z drogi krajowej numer 20 nasz słuchacz. Halo, halo.
1: Wypadek na DK20 między Żukowem a Babim Dołem. Marcin z Agnieszką ze Skody.
0: Pozdrawiam Marcinie i Agnieszkę w Skodzie. Dziękujemy za informację.
2: Zgadza się wszystko.
0: Na powietrze również się wychodzi.
2: Na zewnątrz
0: na
2: się wychodzę.
0: Na świeże powietrze się wychodzi.
2: Ja
0: oczywiście,
2: wychodzę
0: tak.
2: Od pewnego czasu na zewnątrz. Tak,
0: tak
2: jest naturalnie.
0: Ja na dwór cały czas.
2: Na dwór?
0: Tak. A gdzie ja ten dwór masz?
2: Tak.
0: My ci z Małopolski śmieją się, prawda? Że na jaki dwór?
2: No dajże spokój, jakie pole? Gdzie to
0: dobra.
2: Pole?
0: Koniec animozji. Wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I na szczęście sypnęło dobrymi informacjami, więc od nich zacznę. 92 jest odblokowana na trasie koło Konin po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Tam był ruch naprzemienny obok koła i tutaj na szczęście trasa odblokowana. 60 odblokowana na Mazowszu między Gostyninem a Płockiem w pobliżu.

0: Żółłącka, gdzie zdarzyły się 4 samochody osobowe i był ruch naprzemienny. Tu też na szczęście nie było poszkodowanych. A2 też zakończone utrudnienia między węzłami Pruszków i Konotopa. To jest szczególnie dobra informacja ze względu na to, że tu był długi korek od 454 km po zderzeniu 2 samochodów osobowych i tutaj ten korek powinien się sukcesywnie zmniejszać i rzeczywiście widać już przerwy w tym korku. Natomiast miał w najgorszym momencie 14 km, teraz ma około 10, ale widać tutaj, że już sytuacja się zdecydowanie poprawia. Za to utrzymują się problemy w ruchu na S3 w Zielonogórskiem. To jest odcinek między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ. Przy węźle Lubin Południe po zdarzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym jest zwężenie i tutaj lepiej pojechać objazdem drogą wojewódzką 333 przy węźle Legnica Północ. Dobre informacje także z 94, którą odblokowano na Dolnym Śląsku między Chojnowem a Legnicą w pobliżu Dobroszowa. Tam wcześniej zderzyły się samochód osobowy ciężarowy, obowiązywał ruch naprzemienny. I jeszcze Krajowa 20, o której informowali nasi słuchacze. To jest trasa Żukowo-Kościerzyna w pobliżu miejscowości Glincz. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym droga jest niestety całkowicie zablokowana na 293 km i trzeba jechać objazdem trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 9 minut będzie godzina 16. O 16 oczywiście informacje o pogodzie i... A co? Jeszcze jedną zagadkę zrobimy.

0: chociaż czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałbym siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: No, na szczęście nasi słuchacze zdążyli powiedzieć, na plac już wiemy, wychodzi się na Górnym Śląsku. Asica, Wiola i Stanisław, dziękujemy wam za informację. Na plac wychodzimy na Dolnym Śląsku, w Małopolsce na pole, a tak naprawdę, tutaj pisze z Krakowa Andrzej, w Krakowie szybciej wyjdziemy na pole niż w Warszawie na dwór. Dobrze, jesteście szybsi w takim razie. Czy ktoś z Małopolski będzie najszybszy, jeżeli chodzi o kolejną zgadywankę? Tak sobie pomyślałem, że przed weekendem, no bo w końcu mamy piątek, Piąteczek, Piątunio, a w piątek, Piąteczek, Piątunio, to wyjeżdżamy gdzieś na wolną sobotę, prawda? I wyobraźcie sobie, pewna pani z pewnym panem chciała też wyjechać na wolną sobotę, ale się nie udało. Dlaczego się nie udało? Mam nadzieję, że odpowiecie na to pytanie. Posłuchajcie, jak to było.
2: Ja nie wiem. Jak nie urok, to wyrzymaczka. W zeszłym miesiącu wolną sobotę przez tę twoją... Też nie pojechaliśmy.
3: O co my gramy?
2: Ty nie możesz mieć zapasowej? Ja nie wiem, Zygmunt, ale ty chyba jakiś idiota jesteś, no?
1: No proszę bardzo, i pani miała pretensje uzasadnione do Zygmunta, bo przez jego, no właśnie coś, nie pojechali na wolną sobotę w ten piątek, piąteczek, piątunio. O co chodzi? Wiecie, co zawiodło? I dlaczego nie pojechali? Jeżeli tak, to zapraszam. Wystarczy jedno słowo, jeżeli chodzi o odpowiedź. Naprawdę, jedno słowo wystarczy, ale możecie oczywiście rozpisać się, co zawiodło, dlaczego nie pojechali z Zygmuntem na wolną sobotę w piątek, piąteczek, piątunio. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a my o 16:00, jak zwykle w wysokich obrotach, mamy informacje pogodowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 15 stopni pokazują termometry w Chojnicach. 15, o 16 powinno być co najmniej 16, a tym razem temperatura spadła. 15 stopni w Chojnicach, już na poważnie. 25,8, prawie 26 w Raciborzu, 26 jak

0: O temperaturę maksymalną na południu i na południowym zachodzie przewidywali na dziś synoptycy i prawie się udało, bo prawie 26 mamy w Raciborzu. Przypominam o tych intensywnych opadach deszczu i silnym wiatrze, który będzie towarzyszył tym opadom deszczu. W całej Polsce są wydane pierwszego stopnia ostrzeżenia przed tymi zjawiskami. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostaje duże, gdzieniegdzie większe przejaśnienia, na południu nawet rozpogodzenia, ale opady deszczu okresami, a także na zachodzie lokalnie burze. Wiatr mamy słaby i umiarkowany. Co prawda w czasie burz może być silny, wzmagać się do dość silnego i porywistego. Wieje ten wiatr z zachodu.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Już minutę po godzinie 16. Ruszamy na wysokich obrotach. Oczywiście kłaniam się. Zapraszam. Robert Kilen.

0: No to dlaczego nie pojechali na tą wolną sobotę, w ten piątek, piąteczek, piątunio? Już to wiemy. Co zawiodło? Halo, halo?
1: Zawiodła syrenka. Pozdrawiamy Asicę, Wiolkę i Stanisław.
0: O, pozdrawiam Asicę, Wiolkę i Stanisława. Zawiodła syrenka, ale dokładniej, co w tej syrence zawiodło? Tak powinienem chyba sformułować pytanie, bo tutaj auto, pisze Jacek z IV Trasa Toruń-Malbork, że auto zawiodło. Tak, zawiodło auto, zawiodło syrenka, to już wiemy, ale co? Dokładnie, co w tej syrence? Przez co nie pojechali? Przez oponę, pisze Justyna z Kii i Paweł z trasy do Malborka też potwierdza to, co pisze Justyna, że przez oponę. Otóż nie przez oponę. Przez uszczelkę. Ekipa z Kodiaka w drodze do Nałęczowa. Nie, to nie była uszczelka, nie była opona, nie była to też pompka paliwowa, jak napisało Andy. Co zawiodło w tym samochodzie?

0: Ja nie wiem. Jak nie urok, to wyrzymaczka. W zeszłym miesiącu wolną sobotę przez tę twoją... Też nie pojechaliśmy.
1: A co my gramy?
0: Ty nie możesz mieć zapasowej? Ja nie wiem, Zygmunt, ale ty chyba jakiś idiota jesteś, no.
2: No właśnie tutaj sugeruje ta pani, że ty nie możesz mieć zapasowej, przecież nie można mieć zapasowej syrenki, prawda?
3: No, no chyba, że chociaż no,
2: kto boga temu zabroni, tak. Oczywiście, że
3: jak
2: tak.
3: Się ma dwa garaże na przykład.
2: To ma się dwie syrenki, no ale nie w tym przypadku. Tutaj chodzi coś o do syrenki. O co chodzi? Co zawiodło Kuba Domoracki, jak słyszycie?
3: Dzień dobry, kłaniam
2: Dzień
3: się.
2: Dzień dobry, Kubo. Wyjeżdżamy na drogi?
3: Tak, wyjeżdżamy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Popołudniowe godziny szczytu są dość uciążliwe, jak to zwykle bywa w piątek właśnie, jeszcze w letni piątek, choć nie wakacyjny. Mamy sporo korków, sporo spowolnień. Niestety mamy także informacje o wypadkach, kolizjach na trasie ekspresowej S19 w województwie lubelskim. Pomiędzy węzłami Wilkołas a Niedrzwica Duża auto osobowe uderzyło w bariery. Mamy informację, że w kierunku Lublina zablokowany jest lewy pas, a chodzi o kilometr 32. Droga krajowa nr 20 pomiędzy Żukowem a Kościerzyną na Pomorzu jest zablokowana w obu kierunkach niedaleko miejscowości Glincz. Na kilometrze 293 doszło do zdarzenia auta osobowego i ciężarówki. Tutaj ruch kierowany jest na objazdy. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej godzinę temu. Bez zmian na A4 na Dolnym Śląsku, gdzie pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice zderzyły się dwa samochody osobowe. Nadal na kilometrze 139 mamy blokady jednego pasa w kierunku Wrocławia i nadal A4 w województwie dolnośląskim jest bardzo, ale to bardzo poważnie zakorkowana. Ten korek zaczyna się jeszcze przed węzłem Kostomłoty, więc właściwie na fragmencie kilkunastokilometrowym jedzie się zdecydowanie wolniej. Trasa ekspresowa S3 także w województwie dolnośląskim jest zablokowana w kierunku Zielonej Góry, niedaleko węzła Lubin Południe. Tutaj na kilometrze 279 doszło do zderzenia, a czy nawet wypadku autodostawczego i ciężarówki. Ruch kierowany jest na objazdy, najlepiej już na wysokości Legnicy kierować się na trasę wojewódzką 333.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czy to były wycieraczki do szyb? Kto tak pisze? Paweł z trasy do Malborka. Nie, no przez wycieraczki to chyba by czy pojechaliby, wymieniliby wycieraczki już. Czy chodzi o... pompa już była, więc to nie jest dobra odpowiedź. Czy to było sprzęgło? Aneta z Tomaszem się pytają. Nie, to nie było sprzęgło, moi drodzy. Co to było? Co zawiodło i dlaczego nie pojechali? I tak ta pani się zdenerwowała na tego pana, na tą wolną sobotę.

0: No to jak to jest z tym wyjazdem na wolną sobotę w piątek, piątunio? Co zawiodło w tej syrence? Silnik, pisze Klaudia. Nie, nie silnik, Klaudio. Żarówka. Justynacki twierdzi, że żarówka, a sołtys Kwidzyn twierdzi, że dętka. Nie, moi drodzy. To nie to, co zawiodło w tym samochodzie, czy już to wiemy? Jeżeli wiemy, to za chwileczkę to wyemitujemy oczywiście. Halo, halo, halo.
1: Z tego, co kojarzę, to chyba podłoga odpadła w syrence. Pozdrawiam, Andzia z Międzyrzecza.
0: Pozdrawiam, Andziu z Międzyrzecza. Ta podłoga odpadła z P70, to nie była syrenka i nie ten film, chciałem powiedzieć, a to podłoga podpadła w serialu Alternatywy 4 i rzeczywiście niektórzy mylą ten samochód z syrenką, ale to nie była syrenka. Natomiast tu coś innego zawiodło. Nie mogłem uznać Aneto i Tomaszu tej odpowiedzi, że to było sprzęgło, bo... Właśnie, bo coś innego. Halo, halo.
2: Chodzi o linkę od sprzęgła z filmu Brunet wieczorową polą. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam oczywiście linkę od sprzęgła. Pozdrawiam wszystkich syreniarzy. Fufon z Kozienic. Niech Miksol będzie z wami. Piszemy Fufon z Kozienic. To była linka od sprzęgła. I taką odpowiedź tylko mogę uznać. Małgorzata, świetna odpowiedź. Linka od sprzęgła. Asia, Wiolka i Stanisław też na to wpadli. Kto jeszcze? Halo, halo?
3: Oczywiście linka, Mariusz z Zamościa.
0: Oczywiście, Mariuszu, że to była linka. Kadas wiedział i powiedział, a właściwie nie powiedział, tylko napisał. Łukasz, linka od sprzęgła, która została załatwiona w sklepie mięsnym, dodaje, a Peter twierdzi, że linka sprzęgła, no bo przecież każdy wozi zapasową.
4: No jak to zawiodło? Linka zawiodła. I to od sprzęgła. I to od syrenki.
0: Dokładnie tak. Marta z GL wiedziała. Pozdrawiam Marto. Michałka z Lublina też pozdrawiam, Michale. Uszkodzona linka sprzęgła w syrence. Tomkon też wiedział, kto był najszybszy.
5: Linka sprzęgła od syrenki. Film Brunet wieczorową porą. Tę część nabywał przyjaciel bohatera w sklepie zupełnie niezwiązanym z branżą motoryzacyjną. Pozdrawiam.
0: No i? Gdzie imię? Drogi słuchaczu, poznałeś się po głosie, jeżeli tak, no to oczywiście masz prawo do pozdrowień, możesz pozdrawiać kogo chcesz, swoich najbliższych, dodamy piosenkę, a Adrian był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, więc Adrianie, ty też pozdrawiaj, wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o linkę, a teraz dowód na to, że chodziło o linkę.
6: Ja nie wiem, jak nie urok, to wyrzymaczka. W zeszłym miesiącu wolną sobotę przez tę twoją linkę też nie pojechaliśmy. Ty nie możesz mieć zapasowej? Ja nie wiem, Zygmunt, ale ty chyba jakiś idiota jesteś, no.
0: No właśnie, chodziło o linkę. Mam nadzieję, że linkę nie zawiedzie i pojedziecie sobie na weekend, na wolną sobotę w piątek, piąteczek, piątunio z PRK z Polskim Radiem Kierowców.

0: A teraz w wysokich obrotach Tomasz Matuszewski z WORD Warszawa. Dzień dobry Tomku, witam serdecznie.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Egzamin na prawo jazdy kategorii B. Czekają bardzo duże zmiany. Mówiliśmy wczoraj o zmianach, jeżeli chodzi o to, jak mają się zachowywać na drodze młodzi kierowcy i czym grozi nieprzestrzeganie reguł. A teraz kolejne zmiany nas czekają bez placu manewrowego. Minister to potwierdził. Co jeszcze, Tomku, w takim razie? Co się zmieni w tym egzaminie na prawo jazdy kategorii B?
1: Tak, na placu manewrowym pozostanie jedynie ta część przygotowująca do jazdy z elementami dokonania sprawdzenia stanu świateł, płynów, sygnału dźwiękowego, czyli to, co dzisiaj jest, i to będzie realizowalne w takiej przestrzeni specjalnej, czyli nie na parkingu, jak niektórzy mówili. Natomiast drugim istotnym elementem będzie wprowadzona ważność egzaminu teoretycznego. Ten egzamin dzisiaj jest ważny cały czas, nie ma żadnych ograniczeń. Nawet jak ktoś go zdał 15 lat temu, prawda, to on nadal jest ważny.
0: Nawet 20 lat temu też ważny jest.
1: Tak,
0: pod warunkiem, że ma bezterminowe prawo jazdy, prawda?
1: Nie, nie, nie, to nie ma znaczenia.
0: Nie?
1: Tu nie ma to znaczenia na ten moment. Natomiast przepis, który ma być wprowadzony, będzie twierdził, że egzamin teoretyczny z pozytywnym wynikiem będzie ważny przez 2 lata.
0: Rozumiem. I przez te 2 lata będzie można podejść do egzaminu praktycznego.
1: Tak.
0: A jak się nie, ktoś nie wyrobi, to musi drugi raz, kolejny raz zdawać egzamin teoretyczny.
1: Tak.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: Trzecią
0: zaczekaj dosyć chwileczkę, Tomku, wiesz, bo chciałem się dopytać o ten plac manewrowy, bo powiedziałeś bardzo ważną rzecz, która tak naprawdę być może umknęła, mianowicie ten plac manewrowy będzie realizowany w specjalnym miejscu i nie na parkingu, jak powiedziałeś, jeżeli chodzi o zajęcia tych kandydatów na kierowców. Uspokajasz w ten sposób, mam nadzieję, naszych słuchaczy, którzy no, mieli pewne wątpliwości. Pamiętam, jak rozmawialiśmy poprzednim razem, to pisali w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, że gdzie, pod marketami będą to ćwiczyć i rysować innym samochody?
1: Nie, to jest już jasno w tym projekcie napisane, więc to dobrze, że akurat padło z naszej strony.

wiemy. Natomiast trzecia, dość też istotna zmiana, to jest zakaz więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia. Bo rzeczywiście, niestety, rzadko, ale zdarza się w Polsce, że ktoś zdaje o 8, nie zda, to potem się zapisuje.

0: funkcjonujących przepisów, zresztą przepisów funkcjonujących generalnie w większości krajów Europy, tak, że pomiędzy egzaminami musi być odstęp.
1: A jaki będzie odstęp w Polsce? Tak. Będzie następnego dnia można, czy nie?
0: Właśnie, w Polsce na razie z tego projektu, bo tutaj warto przypomnieć, że rozmawiamy cały czas o projekcie, z tego projektu wynika, że będzie to odstęp jednodniowy, ale na pewno, jak znam życie, na Komisji Infrastruktury specjaliści przyniosą materiał, który powie, że gdzieś tam jest odstęp 3-dniowy, gdzieś tam jest odstęp 7-dniowy, gdzieś tam jest nawet odstęp 2-tygodniowy, prawda? Jak to się skończy, będziemy wiedzieli wtedy, kiedy Sejm uchwali projekt zmian. Natomiast na razie wiemy tylko, że w projekcie znalazł się ten zakaz egzaminowania wielokrotnego w ciągu jednego dnia.
1: No to już my wiemy, inne zmiany także, no nie wiem, czy kontrowersyjne, no ale czy coś zmienią? Nie wiem. Egzaminy, ja tu czytam, na prawo jazdy będą szerzej nagrywane. Co to znaczy? O to zapytamy Tomasza Matuszewskiego za parę minut, więc jeżeli was interesuje, to jakie zmiany wprowadza ustawodawca albo chce wprowadzić ustawodawca w trybie egzaminowania na prawo jazdy kategorii B? Zostańcie z PRK, z Polskim Radiem Kierowców.

0: jeszcze, o tym już teraz Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i rzeczywiście popołudniowe godziny szczytu rządzą się swoimi prawami. Mamy bardzo dużo korków, między innymi na Mazowszu. Wspomniana A2 czy S2, ale także zakorkowana jest S8, a zatem północną obwodnica Warszawy. Zarówno pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku, jak i w przeciwną stronę pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na Krajowej 7, na północ od Warszawy, i to zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Płońska, a podobnie jest na Krajowej 79 pomiędzy Warszawą, Piasecznem a Górą Kalwarią. A teraz województwo małopolskie, Krajowa 94, Wieliczka. Tutaj doszło do tragicznego wypadku z udziałem ciężarówki i motocykla. Życia kierowcy jednośladu nie udało się w tym zdarzeniu uratować i jezdnia w kierunku Tarnowa jest tam całkowicie zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy. Ten fragment można omijać albo ulicami Wieliczki, albo autostradą A4. No, A4 jest zakorkowana w pobliżu węzłów Kraków-Wieliczka czy Kraków-Bieżanów, ale nie jest zablokowana. Natomiast bardzo trudna sytuacja na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim. Cały czas utrzymuje się pomiędzy węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice. Cały czas mamy bardzo duży, kilkunastokilometrowy właściwie korek w kierunku Wrocławia i Katowic. Jeszcze dwie trasy. Droga krajowa numer 91, Gdańsk, Pruszcz Gdański, tutaj mamy korek. Podobnie na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku oraz na Krajowej 20 pomiędzy Żukowem a Kościerzyną, gdzie utrzymuje się blokada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A zaraz wracamy do rozmowy na temat zmian, które czekają w egzaminach na prawo jazdy kategorii B.

A dwójka, odcinek Pruszków Konotopa, 454 km, zabrokowane dwa lewe pasy, Piotr informuje w aplikacji. Jednocześnie po drugiej stronie tworzy się korek z powodu gapiów. No, my nazywamy to, Piotrze, Apache, że nie jadą, tylko Apache. Apache, zatrzymam się i popatrzę. I dlatego Apache. Dalej 462 km, kierunek lotnisko, też zwalniamy do zera, jak pisze Piotr, czyli tak naprawdę A dwójka na w okolicach Warszawy. Bardzo ciężka sytuacja. Gdzie jest?

0: Egzamin na prawo jazdy kategorii B. Czekają bardzo duże zmiany. Już wiemy, że egzamin na prawo jazdy bez placu manewrowego. Minister to potwierdził. Również wiemy, że egzamin teoretyczny nie będzie już ważny bezterminowo, tylko przez 24 miesiące, o czym mówił nasz gość Tomasz Matuszewski z WORD-u Warszawa. Tomku, obiecałem, że zapytam, bo mam napisane tutaj, że egzamin na prawo jazdy będzie szerzej nagrywany. Znaczy, że co? Że będzie panoramiczny obraz na tym nagraniu?
1: Nie. Tutaj ktoś, używając tego rozszerzenia, miał na myśli fakt, że zostanie wprowadzone nagrywanie obowiązkowe egzaminów wewnętrznych.
0: Rozumiem, czyli dwa egzaminy będą nagrywane, zarówno ten wewnętrzny, jak i ten państwowy.
1: I ten w ośrodku szkolenia, który dzisiaj nie podlega rejestracji, i ten nasz Wordach, który będzie nagrywany na zasadach takich jak dzisiaj. Tu się tylko pojawi jeszcze nowa rzecz, bo na dziś obowiązek nagrywania egzaminów dotyczy kategorii B. Natomiast projekt właśnie przewiduje też tutaj rozszerzenie, że będą nagrywane wszystkie kategorie praw jazdy. Większość Wordów i tak to już dzisiaj ma, ale nie wszystkie. W związku z powyższym będzie wprowadzony obowiązek rejestracji wszystkich egzaminów. Także to słowo rozszerzenia ma dwa aspekty. O wewnętrzny i o inne kategorie.
0: Rozumiem. Teraz, ponieważ tak sobie myślę, że w przyrodzie musi być równowaga, jeżeli chodzi o nagrywanie, to będzie szerzej, a jeżeli chodzi o bazę pytań, to będzie wąsko.
1: Tak, i tutaj jest moim zdaniem największy sens reformy. Wcale nie widzę go w placu. Właśnie w koncepcji pytań. Już mogę powiedzieć, że dzisiaj funkcjonuje na egzaminach państwowych tam niewiele ponad 3,5 tysiąca pytań. Natomiast plan przewiduje zarówno redukcję ilościową, i tutaj taka granica, jaka się pojawia, to wynosi około 1500, ale o wiele ważniejszą rzeczą będzie reforma jakościowa pytań, która, i warto o tym powiedzieć teraz, bo to powinno już uspokajać, tak naprawdę już się rozpoczęła. Praktycznie biorąc, już wiele pytań niecelowych, dwuznacznych, z podwójnymi zaprzeczeniami jest wycofywanych. Natomiast projekt przewiduje powstanie nowej instytucji, która między innymi będzie za pytania odpowiedzialna, i ta instytucja będzie się nazywała Centrum Egzaminowania. Ona będzie pracowała przy Instytucie Transportu Samochodowego i tam eksperci będą już zawodowo, a nie tak jak dziś dorywczo, zajmować się najpierw tworzeniem programów nauczania i potem kompatybilnymi z tymi programami pytaniami egzaminacyjnymi, których cel będzie przede wszystkim: pytamy o co? O to, co jest potrzebne.
0: Rozumiem.
1: A nie o jakieś fantazmaty teoretyczne.
0: Rozumiem, czyli popraw mnie, jeżeli źle zrozumiałem. Chodzi o to, że zmniejsza się liczba pytań o połowę mniej więcej i chodzi o to, żeby wyeliminować te pytania, które tak naprawdę swoją formą mają jakoś oszukać kandydatów na kierowców, a pytania będą takie, żeby oni wiedzieli, po co są na drodze, i sprawdzane będą umiejętności, czy on będą potrafili się zachować na tej drodze.
1: Idealnie się zrozumieliśmy. Tutaj jeszcze warto przypomnieć, że w duchu dyrektywy o prawach jazdy, tej najnowszej, zostaną wprowadzone pytania z tak zwanej percepcji ryzyka, tak, żeby ktoś umiał dokonać oceny, rozpoznania, że tu jest sytuacja ryzykowna.
0: I te pytania z percepcji ryzyka też będą na piśmie, czy będzie wprowadzony, tak jak to niektórzy postulowali, nie wiem, monitor komputera i jakieś filmiki będą wyświetlane, i ci
1: filmy już są wizualizacja dzisiaj w Polsce od

0: 2013 roku już ma miejsce. Mhm. Na pewno dziś zdający ludzie kilka pytań w swoim teście mają w formie klipów. Natomiast tutaj będzie w tych klipach, nazwijmy, wystandaryzowana sytuacja. Bo dzisiaj te klipy mają różną formę. Mhm. I tu wymaga się, żeby te klipy były w podobnej formie. Żeby każdy miał niejako ten sam, nie treść, nie sytuację tą samą, ale standard tej wizualizacji.
1: A co to znaczy, co ministerstwo podkreśla, że resort chciałby przenieść ciężar egzaminowania na jazdę w rzeczywistym ruchu drogowym? To teraz nie egzaminuje się w rzeczywistym ruchu drogowym, zdaniem ministra?
0: Znaczy, myślę, że to jest zwykła matematyka i jestem egzaminatorem. Jeżeli mam 50 minut na przeprowadzenie egzaminu i około 12 minut, czasami 10, przeznaczam na plac, to w ruchu drogowym zostaje mi 40.
1: Rozumiem.
0: Notabene czyli to 40 jest minimalne.
1: Czyli ten
0: uzyskuje więcej.
1: Ponieważ znika plac, to będzie więcej w rzeczywistym ruchu drogowym. Rozumiem. Dobrze, i teraz moje ostatnie pytanie, Tomku. Czy w tym projekcie jest coś takiego, że na przykład nie można egzaminować, WORD-y nie będą mogły egzaminować po tych samych trasach wszystkich kandydatów na kierowców? Bo teraz tak jest, że szkoły przygotowują, no przecież z tych tras kierowców, a nie z jazdy, to jak to będzie w przyszłości?
0: To znaczy, może najpierw zdementuję, że formalnie tras egzaminacyjnych nie ma. One się kształtują realnie, bo bardzo często egzaminatorzy takimi, a nie innymi jeżdżą. Mhm. W związku z powyższym zaczynają jeździć takimi samymi instruktorzy. Natomiast tu warto też słuchaczom powiedzieć, że egzaminator ma naprawdę pełną dowolność w doborze trasy egzaminacyjnej, jest jedynie związany programem egzaminacyjnym, że musi się włączyć do ruchu, pojechać na wprost, skręcić w prawo, w lewo, zawrócić, ominąć przystanek, pojechać na rondo, skorzystać ze skrzyżowania, gdzie są światła, zawrócić i zaparkować. Tak w skrócie.
1: Rozumiem. No i teraz, mam nadzieję, że egzaminatorzy będą korzystali z tego prawa i będą parkować, zawracać z kursantami, właściwie z kandydatami na kierowców w różnych miejscach, a nie w tych swoich ulubionych.
0: O właśnie.
1: Tomku, na razie, jak powiedziałeś, to jest projekt. Wrócimy na pewno jeszcze nie raz do tej rozmowy w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Miłego weekendu życzę. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

0: Za 10 minut będzie godzina 15. Jaka 15? 17 już, za 10 minut 17. Jak ten czas...
1: Oj, czas leci, nie wiadomo kiedy.
0: W dobrym towarzystwie to zawsze dobrze, szybko leci, prawda?
1: No tak, zdecydowanie. No. I to jeszcze w piątek.
0: Oj, w piątek to w ogóle, a sobota i niedziela to w ogóle przemkną szybciutko, a potem poniedziałek. Poniedziałek będzie wolniej nam leciał.
1: Troszeczkę tak, to taki znaczy, paradoks. Zakrzywienie czasoprzestrzeni.
0: No tak, znaczy komu jak komu, bo na przykład ja będę na urlopie. Halo, halo!
2: Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ja mam nagrać te życzenia, do których mam prawo. Mhm. Tutaj?
0: Tak, oczywiście. W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, drogi słuchaczu, a my emitujemy te życzenia i dokładamy piosenkę. Tak to wygląda.

0: wygląda. Za 10 minut będzie godzina 17. To co, Kuba, wyjeżdżamy?
1: Ruszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Mamy informację, że droga krajowa nr 20 na Pomorzu pomiędzy Żukowem a Kościerzyną nie jest już zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Glincz, gdzie doszło do wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. Trasa jest już odblokowana, ale to oczywiście nie znaczy, że utrudnień nie ma. Cały czas obserwujemy tam spore korki, zarówno w kierunku Kościerzyny, jak i w stronę Trójmiasta, no ale bez wątpienia. To jest dobra informacja, że droga nie jest już zablokowana. Utrudnienia pojawiły się w województwie zachodniopomorskim na trasie ekspresowej S6, niedaleko węzła Sianów Zachód. Na kilometrze 142 auto osobowe uderzyło w bariery i tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Krajowa 94 w Wieliczce, a zatem w województwie małopolskim, jest zablokowana w kierunku Tarnowa. Na pierwszym kilometrze doszło do tragicznego wypadku auta ciężarowego i motocykla. Ruch kierowany jest na objazdy i ten fragment można omijać albo trasami lokalnymi przez Wieliczkę, albo przez autostradę A4. Droga krajowa nr 11 pomiędzy Poznaniem a Obornikami jest nadal zablokowana niedaleko miejscowości Ocieszyn. Na kilometrze 255 doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki i tutaj także ruch kierowany jest na objazdy. Ekspresowa trójka, Legnica Północ, Lubin Południa, a zatem na Dolnym Śląsku. Tutaj mamy blokadę w kierunku Zielonej Góry. I tutaj także ruch kierowany jest na objazdy i ten fragment już na wysokości Legnicy najlepiej omijać trasą wojewódzką 333. Tutaj doszło do wypadku auta dostawczego i ciężarówki i jedna osoba została tam ranna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mamy koncert życzeń. Adrian zdecydował się napisać życzenia. Pozdrawiam całą rodzinę Michalców, pisze Adrian, w szczególności żonę Agnieszkę i córkę Marysię. Oczywiście całe niezawodne PRK i wszystkich kierowców słuchaczy. Ale przede wszystkim dla żony Agnieszki i córki Marysi i rodziny Michalców. Teraz od Adriana macie piosenkę.

0: 14,8, niecałe 15 stopni w Suwałkach i tam jest najchłodniej. Na Suwalszczyźnie o tej porze o 17 najcieplej, na Dolnym Śląsku w Legnicy 26,6, czyli więcej niż przewidywali synoptycy. Jak będzie wieczorem i nocą?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachmurzenie niestety pozostanie z nami duże, ale większe przejaśnienia już nocą przewidują synoptycy niż w ciągu dnia. Przelotne opady deszczu i miejscami burze pozostaną również nocą. Jeżeli chodzi o temperaturę, to od 13 do 17 stopni. Na termometrach zobaczymy chłodniej miejscami w Kotlinach Górskich i na Pomorzu tam około 12. Ale to i tak dosyć ciepła noc, trzeba przyznać. Wiatr

0: umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem nawet silny i bardzo silny. W porywach nawet do 85 km na godzinę. O, proszę bardzo. W górach nawet 90 km na godzinę. Zachodni i południowo-zachodni będzie nam towarzyszył dzisiejszej nocy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy na wysokich obrotach po 17. Kłaniam się. Zapraszam. Robert Kilan.

0: No i proszę bardzo, najlepszy polski blues, bo i Tadeusz Nalepa i Dżem przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia. My kierowców 10, prawie 10 minut po godzinie 17 wyjeżdżamy w związku z tym na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na naszych trasach, jak to bywa, po południu, późnym popołudniem, właściwie w piątek szczególnie, i to właściwie taki letni piątek jeszcze, bardzo dużo korków. Niestety mamy informacje także i te tragiczne, takie dramatyczne o wypadkach, ale także o właśnie korkach, bardzo poważnych korkach wielokilometrowych. W tej chwili dostaliśmy informacje o sytuacji na autostradzie A1 w województwie śląskim, gdzie pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami trwa dość uciążliwy remont na fragmencie ponad 3-kilometrowym i dodatkowo doszło tam do awarii samochodu ciężarowego. Na kilometrze 9 zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi i obserwujemy tam właśnie bardzo poważne korki, zwłaszcza w kierunku Łodzi, chociaż zdecydowanie wolniej. Jedzie się także w przeciwną stronę, czyli w kierunku Gorzyczek. Ekspresowa trójka na Dolnym Śląsku pomiędzy węzłami Legnica Północ a Lubin Południe nadal jest zablokowana w kierunku Zielonej Góry. A to dlatego, że na kilometrze 279

0: doszło do wypadku samochodu dostawczego i auta ciężarowego i tutaj ruch kierowany jest na objazdy i ten fragment już na wysokości Legnicy najlepiej omijać, kierując się na trasę wojewódzką 333. Krajowa 94 w Wieliczce, a zatem w województwie małopolskim, jest zablokowana w kierunku Tarnowa. Na pierwszym kilometrze doszło do tragicznego wypadku motocyklisty i samochodu ciężarowego. Życia kierowcy jednośladu nie udało się w tym wypadku uratować. Ruch kierowany jest na objazdy. Sporo utrudnień także na innych trasach małopolskich. Zakorkowana jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim, podobnie Krajowa 28 w Mszanie Dolnej, w Limanowej i w Wadowicach, a także autostrada A4 na obwodnicy Krakowa, a także pomiędzy Balicami a węzłem Rudno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za chwileczkę, za momencik rozbierzemy na części, złożymy i będziemy jeździć chińskim Tiggo 7 od Cherry.

0: Tiggo 7, chińska motoryzacja, koncern Chery. My oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, testowaliśmy na części na YouTubie ten samochód. Co z tego wyszło? Kuba Marcinowicz, Michał Górski, już teraz.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i fajnie, cieszymy się, że możemy w piątek opowiedzieć wam o tym, co od wtorku można oglądać na naszym kanale. No i przyznasz, Michał, że też jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Ja zdradzę takie didaskalia, że już w środę Michał pisał do mnie: zobacz, ile osób tam wyświetliło, zobacz, ile osób obejrzało. Faktycznie ten samochód, który zaprezentowaliśmy wam w tym tygodniu, cieszy się ogromnym zainteresowaniem i to dobrze.
2: Ja myślę, że to oznacza, że będzie jego sporo na ulicach do zobaczenia. No a dlaczego? No bo to chińska motoryzacja, więc cena czyni cuda, no a poza tym w takim wydaniu zaawansowanym technologicznie, super hybryda.
1: No i dzisiaj będziemy jeszcze raz was namawiać do tego, żeby zajrzeć na nasz kanał na YouTubie. Chcemy, żebyście zobaczyli test samochodu Chery Tiggo 7. Czwórkę już można było oglądać, ale siódemka no jest zdecydowanie jakby wyżej ustawioną poprzeczką. Jeśli w czwórce nam brakowało tego czegoś, tego prestiżu, no mimo wszystko jakby no brakowało nam wielu elementów, to ta siódemka już jakby to trochę zaspokaja, bo to wygląda lepiej.
2: Centymetrów nam brakowało. Też. Natomiast, żeby uporządkować, Chery jest koncernem jednym z większych chińskich i ma wiele marek i też one w Polsce są do odnalezienia w salonach, bo chociażby właśnie Omoda i JQ, to wszystko właśnie są samochody jednego koncernu. Chery to jest marka z kolei w tym koncernie, która ma reprezentować ten główny nurt. Samochody najnudniejsze, chyba chciałoby się powiedzieć.
1: Złośliwy jesteś.
2: Natomiast, no i one rzeczywiście chyba wyglądem nie porywają. Technologicznie i napędowo będzie wiele podobieństw właśnie w tych samochodach JQ czy w Omodzie. My mieliśmy okazję testować wersję superhybrydową, więc wersję hybrydy plug-in. Natomiast to ciekawe, też trzeba wspomnieć, że ten samochód jest dostępny z napędem klasycznym spalinowym, z napędem na przednią oś albo z napędem na obie osie. No ale wracając do naszego testowania,

0: samochodu. Hybryda plug-in, która ma łączną moc bardzo satysfakcjonującą, chciałoby się powiedzieć, bo ponad 200 i to grubo ponad 200. 279 koni mechanicznych, 365 Nm, a wszystko to na przedniej osi.
1: No dobrze, dobrze, ale mamy silnik 1.5, który tak na dobrą sprawę jest silnikiem spalinowym i generuje 143 konie mechaniczne, ale jest silnik elektryczny 204. Suma summarum wychodzi nagle ni stąd, ni zowąd 279 i 365 Nm. No i to sprawia, że tym samochodem jeździ się dość dynamicznie, bo on głównie jakby ciągnie na tym elektrycznym silniku i od 0 do 100 km na godzinę w 8,2 sekundy, ale to do 100, natomiast ta do 50, ta wartość taka typowo miejska będzie zdecydowanie szybciej osiągalna i będzie naprawdę taka satysfakcjonująca dla wielu kierowców, bo ten samochód nawet całkiem żwawo się odpycha właśnie do tych miejskich prędkości.
0: Tak, to prawda i trzeba jeszcze też wspomnieć, że prędkość maksymalna jest całkiem zadowalająca, bo 180 km na godzinę. Spalanie to będzie to chyba, o co wszyscy mogą zapytać od razu. I faktycznie to zależy od tego, czy ładujesz, czy nie ładujesz. I może o tych szczegółach za chwilkę opowiemy.

0: No to już mamy 17.30 i kolejne wiadomości z polskich dróg.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się na drodze krajowej nr 94 w województwie małopolskim w Wieliczce po tragicznym wypadku, do którego doszło ponad godzinę temu na pierwszym kilometrze. Doszło tam do zderzenia ciężarówki i motocykla i był to wypadek tragiczny. Życia jednej osoby nie udało się w tym zdarzeniu uratować i droga w kierunku Tarnowa jest tam częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy objazdem, natomiast w kierunku Krakowa utrudnienia nie ma i Krajowa 94 jest tam przejezdna. No ale oczywiście w związku z tym wypadkiem, z tymi utrudnieniami w Wieliczce mamy także bardzo poważny korek na i Krajowej 94 od autostrady A4 i jeszcze w Krakowie, czyli wcześniej na ulicy Wielickiej. No ten korek liczy grubo ponad 5 km. Zakorkowane są także inne trasy małopolskie, chociażby Zakopianka na trasie na odcinku Podhalańskim, w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego, a także autostrada A4 pomiędzy węzłami Rudno a Balice, a także nieco dalej na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków-Balice a Kraków-Łagiewniki. Ekspresowa trójka w województwie dolnośląskim nadal jest zablokowana pomiędzy Legnicą a Lubinem na kilometrze 279. Tutaj doszło do wypadku autodostawczego i samochodu ciężarowego. Ruch kierowany jest na objazdy. Popołudniowe godziny szczytu cały czas utrzymują się w województwie pomorskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. Podobnie na obwodnicy Trójmiasta, niedaleko węzłów Gdańsk-Osowa, Gdańsk-Lotnisko,

0: czy Gdańsk-Karczemki, a także na drodze krajowej nr 20 w pobliżu Żukowa i pomiędzy Żukowem a Egiertowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na wysokich obrotach z Depeche Mode teraz, a za chwileczkę wracamy do opowieści o Cherry Tiggo 7.

0: Cherry Tigo 7 na naszym kanale do obejrzenia, więc zapraszamy i polecamy. Koniecznie warto rzucić okiem. Zapowiadaliśmy kilka ładnych minut temu, że będziemy mówić o tym, co jest bardzo mocną stroną tego samochodu, czyli o spalaniu. Przypominamy, że to hybryda typu plug-in, czyli możemy ją sobie naładować, jeśli mamy możliwość ładowania w garażu tego samochodu. To producent zakłada, że spokojnie 90 km powinniśmy zrobić na tym silniku elektrycznym. Ta bateria, którą mieliśmy tutaj, to jest prawie 19 kWh, dokładnie 18,3. Natomiast jeśli nie będziemy chcieli ładować, bo na przykład tak nam się w życiu ułoży, że akurat kilka dni nie ładujemy tego samochodu, to spalanie naturalnie wzrośnie, ale i tak przy tej masie, czyli prawie 1800 kg, no to spalanie na poziomie 6 litrów, to jest rewelacja.
1: Tak, na pewno jest to zadowalające. Trzeba też wspomnieć, że gdybyśmy zatankowali ten samochód do pełna, naładowali tą baterię do pełna, to wtedy ten łączny zasięg, to jest 1200 km, naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby jednym ciągiem pojechać gdzieś dalej właśnie, niż ten samochód nam to zagwarantuje. Także no to już są naprawdę duże zasięgi. No i teraz, czy to jest auto do miasta, czy to jest auto w trasę, to już chyba trzeba sobie odpowiedzieć na spokojnie. Każdy sobie musi na to pytać. Odpowiedzieć. Miejsca we wnętrzu jest dużo, jeździ się tym komfortowo, natomiast takie dwie podstawowe informacje chyba, które ja wyciągnąłem po tej przejażdżce, to jest taki dylemat, który gdybym miał wybierać Cherry Tigo 7, to mocno bym się musiał zastanowić, czy tą wersję plug-in, czy nie plug-in, bo ta wersja nie plug-in, niby ten sam silnik elektryczny, ale dużo mniejsza bateria, niby ten sam silnik spalinowy, ale jednak łączna moc systemowa dużo niższa niż w tej naszej wersji plug-inowej, bo tamto zarządzanie energią po prostu wygląda nieco inaczej. Ten samochód, niezależnie od tego, czy plug-in, czy nie plug-in, on chce jeździć prądem. Ten silnik elektryczny to jest główne źródło napędu. Ten silnik spalinowy dołącza się z rzadka. No i teraz, zależnie od tego, ile tego prądu jest, no to taka moc będzie dostępna pod naszą prawą nogą.
0: No ja jeszcze rozważałbym jedną opcję, bo przecież tak pięknie różnimy się motoryzacyjnie i motoryzacja się różni. I są tacy, którzy w tej motoryzacji szukają pazura, szukają charakteru, czy szukają czegoś więcej niż tylko wozidła z punktu A do punktu B. I przerzucając to na te warunki europejskie, znamy takich producentów, którzy nas zaskakują motoryzacyjnie, no ale też znamy takich, którzy są konserwatywni od wielu, wielu lat, nie chcę powiedzieć, że nudni, no ale do określonej grupy. I mam wrażenie, że Cherry Tigo 7 to jest właśnie taki samochód dla tych, którzy nie szukają fajerwerków, nie szukają fontanny w środku, nie szukają jakichś przesadnych emocji, ale chcą mieć auto, które zawiezie ich z punktu A do punktu B. No, to taki Volkswagen.
1: No widzisz, właśnie wróci.

0: Przejdźmy do tego głównego nurtu w koncernie. Rzeczywiście tak to wygląda. Ja bym jeszcze powiedział, że dużą zaletą będzie ten wybór wersji napędowych, bo już mówiliśmy, że jest ten klasyczna spalina, jest elektryk, to znaczy są te dwie hybrydy, ale nawet jak już weźmiemy, zdecydujemy się na tą hybrydę plug-in, którą mieliśmy okazję jeździć, to tam też są dwie wersje wyposażenia. Ta wersja niby słabsza, mniejsza, niższa, komfortowa, ale wszystkie systemy bezpieczeństwa bardzo podobne. Natomiast ta wersja Prestige, której nie mieliśmy okazji przetestować, będzie się dodatkowo wyróżniała tym, że będzie head-up display, panoramiczny dach, elektryczna klapa bagażnika z tyłu, no i pamięć foteli, które będą ogrzewane i wentylowane. Tych elementów w tej naszej wersji nie było i to są praktycznie jedyne różnice, więc tak naprawdę oba samochody są komfortowe, duże, dość dobrze wyciszone, oczywiście o ile nie zaczniemy się rozpędzać gdzieś w trasie, natomiast to jest pełnoprawne auto, które no, ma też dużą rozpiętość cenową.
1: O, ta rozpiętość cenowa, to startują te ceny od no, prawie 100 tysięcy złotych, a potrafią dobić do 150 akurat w tym naszym przypadku. Natomiast na pewno jakby to jest ciekawa pozycja dla tych, którzy no właśnie tak jak powiedziałem, potrzebują samochodu samochodowego.
0: I chcą o nim zapomnieć. Po prostu chcą wsiadać i nim jeździć. Cena cały czas jest atrakcyjna. Napęd jest zaawansowany, bardzo aksamitny, płynnie działający. No cóż, pozostaje nam chyba tylko zaprosić was do obejrzenia tego filmu, abyście mogli zobaczyć, jak ten samochód wygląda.
1: Kto jeszcze nie widział, odsyłamy na kanał na YouTubie Polskiego Radia Kierowców, a tam nasz motoryzacyjny serial na części, więc do zobaczenia właśnie tam.
0: Do zobaczenia.

0: A teraz Kuba Domoracki, którym daje najnowsze informacje drogowe i my oczywiście bierzemy chętnie od was te informacje. Jeżeli korzystacie z aplikacji, w każdej drogowej sprawie możecie podzielić się informacją, co się dzieje na waszej drodze. My co 20 minut wracamy z najnowszymi informacjami z polskich dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dwa samochody osobowe zderzyły się na ekspresowej siódemce na Pomorzu, na obwodnicy Gdyni, pomiędzy węzłami Gdynia-Chważno a Gdynia-Wielki Kack. Na kilometrze 8 zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska i już teraz obserwujemy na tym fragmencie spory korek. Zakorkowane są także inne trasy na Pomorzu, chociażby droga krajowa nr 20 pomiędzy Żukowem a Egiertowem, także krajowa 91 niedaleko Pruszcza Gdańskiego i Rusocina oraz trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy mostem na Martwej Wiśle a obwodnicą w obu kierunkach właściwie. A teraz województwo mazowieckie, północna obwodnica Warszawy, ekspresowa 8 pomiędzy węzłami Aleja Prymasa Tysiąclecia a Bemowo doszło do karambolu 5 pojazdów osobowych. Na kilometrze 7 mamy zwężenie jezdni w kierunku Poznania i także tam oczywiście spory korek. S8 zakorkowana jest także w drugą stronę pomiędzy Bemowem a mostem generała Grotaroweckiego w kierunku Białegostoku. Bez zmian w województwie dolnośląskim na trasie ekspresowej S3 pomiędzy węzłami Legnica Północ a Legnica a Lubin Południe utrzymuje się blokada w kierunku Zielonej Góry. Na kilometrze 279 doszło do wypadku samochodu dostawczego i auta ciężarowego i tutaj ruch kierowany jest na objazd.

0: jazdy na trasę wojewódzką nr 333. W województwie małopolskim doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i motocykla w Wieliczce na Krajowej 94. Na pierwszym kilometrze jezdnia w kierunku Tarnowa jest zablokowana, ale ruch jest możliwy objazdem przez pobliską stację paliw. Jeszcze jedna trasa w naszym kraju, w województwie śląskim tym razem, autostrada A4. W pobliżu węzła Kleszczów, dokładnie pomiędzy węzłami Łany a Kleszczów, obserwujemy spory korek. Korek spowodowany remontem, zwężeniem autostrady A4. I tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się, zwłaszcza w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 4 minuty będzie godzina 18, od godziny 18 Mariusz Dąbrowski na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców na luzie. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Widzę, że fajną fryzurę masz dzisiaj.
1: Dziękuję.
0: Tu na brodzie.
1: Bo tak

0: zdziwiłem, moja fryzura to ciekawostka. No, ostatnio bardzo dużo zbieram takich ciekawych, miłych opinii.
1: O, proszę bardzo.
0: To miłe jest.
1: Piszcie opinie w każdej drogowej sprawie do Mariusza poprzez aplikację po godzinie 18:00.

0: takim czułym miejscem studia radiowego, szczególnie studia Polskiego Radia Kierowców, jest nasz zegar. Minęła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A zawsze po pełnej w naszym studiu najświeższa prognoza pogody. W kraju jest pochmurno, ale na południu Polski miejscami zdarzają się większe przejaśnienia. Słabe deszcze, głównie na północy kraju, ale też miejscami w centrum. Temperatura od 16 do 18 stopni, na północy Polski do 20-23. Temperatura na południu może przytrafić się nawet i taka jak 23 stopnie. Wiatr wieje z południowego zachodu, jest na ogół umiarkowany i porywisty, jednak chwilami słabnie. Warunki do jazdy takie jak w kwietniu, czyli trochę przeplatanki, ale to nie zwalnia nas zmotoryzowanych od tego, aby jechać z włączonymi światłami mijania. Myślę, że światła dzienne możemy już sobie podarować. Proszę o zachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego nas auta i apeluję o to od kilku tygodni, od momentu jak zadzwonił do nas i prosił o interwencję chirurg, lekarz, profesor chirurgii dziecięcej, który z rozpaczy, że każdego dnia musi operować

0: kilkanaście dzieci z wypadków drogowych i z tego powodu prosi nas, abyśmy apelowali do rodziców, aby ci sprawdzali, czy pociechy w naszych autach są dobrze przypięte pasami w swoich fotelikach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć

0: Na zegarze Radia Kierowców jest 10 minut po 18. W studiu Jakub Domoracki i serwis drogowy PRK.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej numer 22 na Pomorzu, pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem, dokładnie niedaleko miejscowości Chrząstowo, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych na kilometrze 224. Dostaliśmy informację, że dwie osoby zostały w tym wypadku ranne i trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia pojawiły się na trasie ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim, pomiędzy węzłami Wrześnica a Sławno-Wschód. Auto osobowe uderzyło tam w bariery i na kilometrze 174 są służby i najprawdopodobniej one kierują ruchem. Trasa jest częściowo zablokowana i właśnie ruch kierowany jest na objazdy. W województwie małopolskim problemy pojawiły się na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Południe. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką na kilometrze 418 i w kierunku Katowic autostrada została zwężona. No i jak to bywa po południu, zwłaszcza w piątek, autostrada jest A4 zakorkowana właśnie na obwodnicy Krakowa, zwłaszcza teraz pomiędzy Łagiewnikami a węzłem Kraków-Południe, ale tak.

0: że zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe w kierunku Rzeszowa. Krajowa 94 w Wieliczce, a zatem no nieopodal Krakowa, jest częściowo zablokowana w kierunku Tarnowa. To w związku z poważnym, tragicznym wypadkiem motocyklisty i samochodu ciężarowego na kilometrze pierwszym. Ruch kierowany jest tam na objazdy. Jeszcze jedna informacja, trasa ekspresowa S3 na Dolnym Śląsku pomiędzy Legnicą a Lubinem jest zablokowana w kierunku Zielonej Góry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja tylko przypomnę, że w Radiu Kierowców słuchać mogą Państwo serwisów drogowych co 20 minut, czyli 3 razy w każdej godzinie. Przynajmniej raz prezentujemy najświeższą prognozę pogody. No i również jesteśmy po to, aby Państwu pomagać jeszcze raz.

cały marzy mi się, aby serca nasze, wszystkich uczestników ruchu drogowego, to były serca pełne miłości, serca nie chowające urazy, abyśmy byli wobec siebie życzliwi i tą życzliwością tryskali w każdej sytuacji, nawet w tej trudnej, abyśmy po prostu potrafili sobie pomagać. Te słowa zapewne nie dotyczą właścicieli i pracowników stacji benzynowych, na których chrzci się paliwo. Tankując samochód, trudno ocenić, czy paliwo, które wlewamy, rzeczywiście spełnia wszystkie normy. Odpowiedź przynoszą dopiero specjalistyczne badania. Najnowsze dane Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pokazują, że choć sytuacja w całym kraju wygląda dobrze, są takie miejsca, gdzie wykryto nieprawidłowości. Niska cena przy dystrybutorze potrafi zachęcić do zatrzymania się na konkretnej stacji. Jednak równie ważna jest jakość tego, co trafia do baku. Inspekcja handlowa regularnie sprawdza paliwa sprzedawane w naszym kraju, a pobrane próbki są badane w laboratoriach. W 2026 roku zdecydowana większość z nich spełniała obowiązujące normy, ale jednak w kilku punktach wykryto problemy z olejem napędowym. Wiadomo, gdzie pojawiły się zastrzeżenia i czego dokładnie dotyczyły. Inspekcja handlowa sprawdza stacje, hurtownie, magazyny i inne miejsca związane z obrotem paliwami. Badania obejmują m.in. benzynę, olej napędowy, LPG, CNG oraz biopaliwa. Punkty są wybierane losowo lub trafiają pod lupę w związku z wcześniejszymi problemami i otrzymanymi zgłoszeniami. Pobrane próbki są następnie analizowane w akredytowanych laboratoriach. Jak podaje urząd, od 19 stycznia do 30 czerwca sprawdzono 817 próbek, a 4 z nich nie spełniały norm, co odpowiada około połowie procenta wszystkich badań. Każdy z tych przypadków dotyczył oleju napędowego. Nieprawidłowości stwierdzono w województwach lubelskim, lubuskim, mazowieckim i pomorskim. W Beta Prim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy Zęborzyckiej 138 i 138, a w Lublinie wykryto zbyt niską temperaturę zapłonu oleju napędowego. Takie samo zastrzeżenie dotyczyło ośrodka transportu leśnego przy ulicy Poznańskiej 17 w Skwierzynie oraz punktu Rozeta przy ulicy Jagiellońskiej 51 w Tczewie. Na stacji Autogaz przy ulicy Bohaterów 20 roku w Borkowie stwierdzono niewłaściwą stabilność oksydacyjną oraz zbyt wysoką zawartość siarki. Trzeba przy tym pamiętać, że badanie dotyczy próbki pobranej w konkretnym dniu. Nie przesądza więc o jakości produktu sprzedawanego w tym samym miejscu w innym terminie. A olej napędowy musi spełniać konkretne normy. Rok wcześniej takich uchybień było dużo, dużo więcej.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 18:30. W studiu jest Jakub Domoracki. A to wiadomy znak tego, że przed nami najświeższe, najważniejsze informacje dla zmotoryzowanych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A tych informacji jest jeszcze sporo, a zatem bym powiedział takie gorące piątkowe popołudnie, już późne popołudnie na polskich trasach. No jak to zwykle bywa właśnie w piątek o tej porze, mamy sporo korków i w centrum naszego kraju, ale także na południu. Oczywiście wakacje już są za nami, ale mimo wszystko trasy pomorskie są zakorkowane, zatłoczone, chociażby pomiędzy Żukowem a Egiertowem na Krajowej 20, czy na drodze krajowej numer 91 w pobliżu Pruszcza Gdańskiego, a także Rusocina. Wolniej jedzie się także na trasach wojewódzkich w pobliżu Rumi i Redy, ale także Pucka i Władysławowa, a także w Gdańsku na trasie Majora Sucharskiego pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. Na ekspresowej siódemce, na ekspresowej szóstce pomiędzy węzłami Wrześnica a Sławno Wschód, to w województwie zachodniopomorskim, auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 175 i mamy informację, że w tej chwili zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Szczecina. Na drodze krajowej numer 22 pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem zablokowane są oba kierunki, niedaleko miejscowości Chrząstowo. Na kilometrze 224 doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Auto osobowe uderzyło w bariery na ekspresowej siódemce w Warmińsko-Mazurskiem pomiędzy Ostrudą a Elblągiem, niedaleko miejscowości i węzła Małdyty. Na kilometrze

0: 25 zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Jeszcze kilka słów o sytuacji na południu naszego kraju. Autostrada A4 jest zwężona w kierunku Katowic, pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Południe. Tutaj ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, a chodzi o kilometr 418. I jeszcze Wieliczka, Krajowa 94. Tutaj mamy blokadę w kierunku Tarnowa w związku z tragicznym wypadkiem motocykla i samochodu ciężarowego. Na kilometrze pierwszym życie kierowcy jednośladu nie udało się w tym wypadku uratować. Ruchem kieruje tam policja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja do raportu Jakuba dodam jeszcze moje ulubione trzy trasy nadmorskie. 215 Karwia Władysławowo, 216 Hel Władysławowo i 501 Mierzeja Wiślana. Idealne warunki do jazdy.

0: Z nami ominiesz korki. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

A teraz rzecz będzie rodem z literatury science fiction. 80-metrowe filary, estakada zawieszona niemal 120 metrów nad dnem doliny i ponad 11 kilometrów nowej drogi ekspresowej. Budowa jednego z najbardziej spektakularnych odcinków Via Carpatii jest już zaawansowana w ponad 80%, ale ta rekordowa trasa ma jednocześnie poważne kłopoty. Na budowie z dziewiętnastki między Babicą a Jawornikiem trudno narzekać na brak efektownych widoków. Droga powstaje w bardzo wymagającym terenie Pogórza Dynowskiego, około 30% jej długości. Przebiegać będzie po estakadach. Najbardziej spektakularna jest estakada numer 26 między Żarnową a Godową. Ma mieć około 1,1 km, a jej konstrukcja będzie opierać się na podporach sięgających blisko 80 metrów. Sama jezdnia znajdzie się natomiast niemal 120 metrów nad dnem doliny. To właśnie ten obiekt będzie najwyższą obecnie budowaną estakadą drogową w Polsce. Problem w tym, że nawet tak zaawansowana budowa nie zakończy się zgodnie z pierwotnym planem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że rzeczowe zaawansowanie prac na blisko 12-kilometrowym odcinku wynosi około 80%, podczas gdy zaawansowanie czasowe sięga już 92%. Pierwotnie

Droga miała być gotowa w 26 roku, ale termin przesunięto już na rok 27. Ten fragment S19 od początku nie należał do łatwych. Wykonawcą jest Intercore, a kontrakt o wartości około 1,25 miliarda obejmuje prawie 12 kilometrów drogi ekspresowej oraz aż 17 obiektów inżynierskich. Wśród nich znajduje się 8 estakad, 5 wiaduktów i 4 przejścia dla zwierząt. Skala robót dobrze pokazuje, z czym mierzy się wykonawca. Do tej pory wykonano już ponad 4 miliony metrów sześciennych wykopów i ponad 1 milion metrów sześciennych nasypów. Nie wszystko poszło jednak tak szybko, jak zakładano. Odmienne od przewidywanych warunki gruntowe oraz wyjątkowo niesprzyjająca pogoda. Szczególnie problematyczny okazał się silny wiatr, który powodował i powoduje przestoje przy pracy dźwigów wykorzystywanych przy budowie wysokich estakad. Takie to są problemy naszych drogowców.

0: A naszą nawigacją i słodką medytacją dzisiejszego wieczoru jest Jakub Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 22 w województwie pomorskim pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem w województwie pomorskim jest nadal zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Chrząstowo. Na kilometrze 224 doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Ruch kierowany jest na objazdy. Uwaga na ekspresowej siódemce w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Ostrudą a Elblągiem, niedaleko miejscowości i węzła Małdyty. Na kilometrze 35 zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Tutaj auto osobowe uderzyło w bariery. Samochód osobowy uderzył w bariery także w zachodniopomorskim na trasie ekspresowej S6 pomiędzy węzłami Wrześnica a Sławno Wschód i tutaj trasa jest częściowo zablokowana w kierunku Szczecina, a chodzi o kilometr 175. Od kilku godzin ekspresowa trójka w województwie dolnośląskim jest zablokowana w kierunku Zielonej Góry pomiędzy węzłami Legnica Północ a Lubin Południe. Na kilometrze 279 doszło do wypadku samochodu ciężarowego i auta dostawczego i w tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. Podobna sytuacja na krajowej 94 w Małopolsce, w Wieliczce dokładnie, gdzie doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i motocyklisty. Życia kierowcy jednośladu nie udało się w tym zdarzeniu uratować, a na kilometrze pierwszym mamy blokadę w kierunku Tarnowa. Ruch kierowany jest na objazd przez pobliską stację paliw. Jeszcze jedna informacja z województwa śląskiego z autostrady A4. Pomiędzy węzłami Kleszczów a Łany zakorkowany jest

0: fragment właśnie na jezdni w kierunku Wrocławia, a to w związku i z remontem, i z kolizją samochodu osobowego. Ten fragment można by omijać ewentualnie krajową 94 przez Pyskowice.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze taka moja jedna ulubiona droga, 102, trasa wiodąca nad morzem przy zachodnim wybrzeżu. Również zero problemów, tylko jechać i odpoczywać.

0: No i tak czeka na tą dziewczynę, aż wybiła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A skoro wybiła 19, wybiła godzina, to pełna prognoza pogody. Do wieczora zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Deszcz, na wybrzeżu i zachodzie kraju miejscami burze. Prognozowana ilość wody, która spadnie z nieba, to miejscami od 10 do 15 mm, na Pomorzu nawet 25 mm, ale może i spaść 35 mm słupka wody. Bez deszczu jedynie na południowym wschodzie, temperatura maksymalna 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, 22 stopnie w centrum, do 26 na południowym zachodzie i na południu. W rejonach podgórskich tylko 20 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, porywisty, wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego. Nad morzem i na zachodzie do także silnego, od 30 do 40 km na godzinę. W zachodniej, centralnej i północnej Polsce w porywach oraz w czasie burz prędkość wiatru to 70-85 km na godzinę. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Na południowym wschodzie wiatr tylko porywisty. Na Przedgórzu Sudeckim porywy do 70 km na godzinę, w Tatrach do 90, a w Sudetach do 110 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jak tu żyć? Nie, jak tu jechać? I o tym opowie nam Jakub Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobra wiadomość z województwa dolnośląskiego, z ekspresowej trójki, z odcinka pomiędzy węzłami Legnica Północ a Lubin Południe. Przypomnę, dzisiaj, kilka godzin temu, wczesnym popołudniem doszło tam do wypadku samochodu dostawczego i auta ciężarowego na kilometrze 279. Trasa przez wiele godzin była całkowicie zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Mówię była, bowiem dosłownie dwie minuty temu drogowcy poinformowali nas, że trasa S3 jest już przejezdna właśnie w kierunku Zielonej Góry i nie trzeba korzystać z objazdu. Tyle oczywiście drogowcy, co nie znaczy, że utrudnień na ekspresowej trójce nie ma, no ale miejmy nadzieję, że dosłownie za chwilę nie tylko jezdnia będzie tam odblokowana, ale także żadnych korków, żadnych spowolnień właśnie pomiędzy Legnicą a Lubinem już nie będzie. Chodzi oczywiście o jezdnię w kierunku Zielonej Góry, bo jezdnia w kierunku Legnicy nie była zablokowana i tutaj ruch, tak jak i wtedy, tak jak i teraz, odbywa się bez problemu. Ekspresowa piątka w województwie kujawsko-pomorskim. Tutaj pojawiły się problemy pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki. Na kilometrze 105 auto osobowe uderzyło w bariery i w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas. Podobne utrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim na trasie ekspresowej S7 pomiędzy Ostródą a Elblągiem. Niedaleko węzła Małdyty na kilometrze 35 zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. I tutaj także auto osobowe uderzyło w bariery. Droga krajowa nr 22 pomiędzy Jastrowiem a Człuchowem, niedaleko miejscowości Chrząstowo, jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 224.

0: Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i w tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Ruch kierowany jest tam na objazdy. Jeszcze województwo małopolskie, Wieliczka, Krajowa 94. Tutaj cały czas utrudnienia utrzymują się na kilometrze pierwszym, gdzie doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i motocyklisty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Informacja z naszej aplikacji. Po S19 ostatnio jechałem w okolicach jej rozbudowy. Z trzech pasów na dwa jezdnie przed Jasionką. Chyba jeden wiadukt został, ale już dużo czasu minęło, gdy jezdnie obrobili. Zero malowania pasów przed i za wiaduktem. Takie to myślenie drogowców.

0: Słuchają państwo PRK Polskiego Radia Kierowców, jest 19 minut po 19. My kierowcy to jednak jesteśmy taki dziwny naród. Potrafimy nie tylko zajeżdżać sobie drogę i uprzykrzać życie w trasie, ale jesteśmy sobie wilkiem również na parkingu, w bramie, w przejeździe. Naszym gościem jest dziś pani Mariola Pietroń-Ratyńska, psycholog z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ja panią przedstawiłem niefortunnie, bo to tak wyszło, jakby pani była tym kierowcą, który zastawia bramy na parkingu, dokucza innym kierowcom, ale coś w nas jest takiego, prawda?
1: Jest coś takiego, bym powiedziała, z przekory, a może z takiej chęci postawienia na swoim, żeby nie być miętkim, żeby właśnie te granice i swoje prawa w jakiś sposób zaznaczyć. No, często właśnie bardzo egoistycznie i niebezpiecznie przede wszystkim.
0: Czy to jest kontynuacja tych, chodzi mi o przyczynę, czy to jest kontynuacja tego, że tak właśnie wyrażamy swoje kompleksy, swoje jakieś złe dni, zły czas?
1: Myślę, że tak, że też często wręcz podświadomie szukamy takiej okazji, żeby móc rozładować napięcia, których zdążymy nazbierać w ciągu dnia. I później właśnie obrywa ekspedientka w sklepie, właśnie inny współkorzystający z przestrzeni drogowej. No, różne są sytuacje, ale tak, często wynika to z naszej frustracji, kompleksów, a może z tego, że ktoś ma lepszy samochód.
0: Kompleksów, ale to też kompleks. Proszę mi powiedzieć, czy w takim razie nie byłoby najlepszym rozwiązaniem, aby przed zajęciem miejsca za kierownicą po prostu znaleźć się u państwa, u psychologów na sesji i położyć się na leżance, posłuchać kojącej muzyki, kojących słów terapeuty?
1: Zapewne byłoby dobrze, gdyby oprócz takich, bym powiedziała, klasycznych egzaminów właśnie pokazujących sprawność za kółkiem, znajomość przepisów, też była kwestia związana właśnie z dojrzałością psychiczną, dojrzałością emocjonalną. Zresztą wiele zawodów takowe przechodzi. Przecież zawodowi kierowcy, myśliwi i tak dalej, wiele jest właśnie branż, które, no właśnie, żeby móc działać w konkretnym obszarze, muszą przejść kwalifikacje psychologiczne.
0: No tak, ale to już są, mówimy o osobach, które mają jakiś tam staż za kierownicą, czy ze strzelbą, czy w swoim zawodzie. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z młodym kierowcą, który chce wyjechać z podwórka kamienicy, a na wyjeździe z tej kamienicy staje i parkuje dama, która wchodzi po bułki albo do lodziarni, albo do apteki po lekarstwa dla

0: chorej matki. Jest to dobre wytłumaczenie? I jak ten młody człowiek ma nie stać się już frustratem?
1: No oczywiście, że tak. Absolutnie jest to jakby zachowanie, które łamie reguły życia społecznego. I tutaj no, pytanie o dojrzałość tej osoby, o świadomość w ogóle jej zachowania. Skrajny egoizm. Prawda? Więc no, wcale się nie dziwię, że emocje mogą czasem ponieść.
0: To w takim razie się zastanawiam, gdzie powinniśmy się uczyć zasad współżycia, bo to nie chodzi tylko o to, czy jedziemy samochodem, rowerem, na wrotkach, czy w domu, czy w szkole.
1: Myślę, że to jest, że tych przestrzeni, z których powinniśmy wynosić właściwe wzorce, jest wiele. I przede wszystkim jest to dom rodzinny, te osoby, które się nami zajmują. One nie poprzez to, co mówią, nas kształtują, ale poprzez to, w jaki sposób się zachowują. Zresztą często widzimy, kiedy jedziemy trasą, w jaki sposób, prawda, kierowcy reagują. Często to są przykre gesty, tak, jakby słowa, gdzie można odczytać z ruchu warg, a na przykład z tyłu siedzi dziecko, które się temu przysłuchuje. Dokładnie taki model później ma. No przecież ten ojciec czy matka są dla niego wzorem, podstawowym wzorem. W związku z czym dlaczego on w podobnej sytuacji ma się inaczej zachować?
0: No tak, to dziecko potem w przedszkolu powie do swojego kolegi czy koleżanki, które odbiorą mu klocek, nie powie inaczej, nie powie: mój przymiły kolego, oddajżesz mi ten klocuszek. Tylko powie to, co tato powiedział do listonosza pędzącego na rowerze, niezbyt prawidłowo tak, przejeżdżającego drogę.
1: Panie redaktorze, często w swojej pracy zawodowej spotykam się z takimi sytuacjami, że 5- czy 6-latek na przykład do kolegi mówi: spotkamy się w sądzie. Tak? Albo przedstaw mi argumenty. Dzieci są kalkami naszych zachowań.
0: Całe szczęście, że wie pani, ja wyrastałem w takim domu, w którym rodzice potrafili się śmiać z pewnych dziwnych zachowań ludzi, z którymi mieliśmy do czynienia, ale zawsze tych ludzi otaczali i mówili o nich z dużym szacunkiem, bo to przecież inny człowiek. Jeśli to ja po prostu wyskoczyłem z fotela, jak pani powiedziała, że taki mały brzdąc powiedział: spotkamy się w sądzie. To jest przerażające. To świadczy o tych rodzicach tylko wszystko to, co najgorsze.
1: Tak jest. Mało tego, tak naprawdę my w swoim zachowaniu jesteśmy lustrem. Tak w innych ludziach widzimy siebie, więc to, w jaki sposób się odnosimy do drugiego człowieka, tak naprawdę jest projekcją tego, co sami o sobie myślimy. To są kompleksy, złości, właśnie jakieś niedostatki. No i później, to przepraszam za dosadność, ale wypluwamy taki jad na drugiego człowieka.
0: Bardzo dziękuję za pierwszą część obnażania tego, jacy jesteśmy i dlaczego tacy jesteśmy. Do rozmowy wrócimy za 10 minut.

0: Jest pół do dwudziestej w studiu Jakub Domoracki. Kolejna porcja najważniejszych informacji dla kierowców.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej numer 15 w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Ostrudą a Lubawą, niedaleko miejscowości Lipowo, auto osobowe wjechało do rowu. Do zdarzenia doszło na kilometrze 353 i mamy informację, że ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Auto osobowe uderzyło w bariery na ekspresowej siódemce pomiędzy Ostrudą a Elblągiem, niedaleko węzła i miejscowości Małdyty. Na kilometrze 35 właśnie zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Uwaga na krajowej 22 na Pomorzu na odcinku Człuchów-Jastrowie. Zablokowane są oba kierunki na kilometrze 224 niedaleko miejscowości Chrząstowo i to w związku z wypadkiem dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały tam ranne, trasa jest zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy. Ekspresowa trójka w województwie dolnośląskim pomiędzy Legnicą a Lubinem nie jest już zablokowana i jezdnia w kierunku Zielonej Góry czy dalej w kierunku Szczecina jest już całkowicie odblokowana, ruch odbywa się w sposób płynny. Przypomnę, kilka godzin temu na kilometrze 279 doszło do wypadku ciężarówki i samochodu dostawczego. W tej chwili już nie ma śladu po tym utrudnieniu. Niestety w województwie małopolskim nic się nie zmieniło w Wieliczce na krajowej 94, gdzie doszło do tragicznego wypadku na kilometrze pierwszym. To był wypadek motocyklisty i samochodu ciężarowego. Trasa w kierunku Tarnowa jest zablokowana, ale ruch kierowany jest na objazd przez teren pobliskiej stacji paliw. Jeszcze jedna trasa, małopolska, Zakopianka, na trasie właśnie tutaj, ale na Podhalu obserwujemy spore spowolnienia, wręcz takie niewielkie, ale piątkowe korki w pobliżu Nowego Targu i Szaflar, a także pod samymi Tatrami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli domagają się Państwo od nas definicji, jak poprawnie, bezpiecznie jechać, to mamy taką definicję od naszego słuchacza, która przyszła do nas w aplikacji. Jak tu jechać? Oczywiście ostrożnie, oczywiście z PRK. To definicja. Toczka, pozdrawiamy.

0: Słuchają Państwo Perka Polskiego Radia Kierowców. Jest 36 minut po 19. Mamy tę przyjemność, że możemy rozmawiać o nas, o ludziach, którzy są i kierowcami, i pieszymi, i w jakiejkolwiek innej formie uczestnikami ruchu drogowego. A więc mamy przyjemność rozmowy z panią Mariolą Pietroń-Ratyńską, psychologiem z Uniwersytetu WSB Merito. I tak cały czas zastanawiam się nad tym naszym człowieczeństwem. Czy czasy są takie, pani zdaniem, że tego człowieczeństwa jest w nas coraz mniej, czy może coraz więcej? Może dzieje się z nami coś dobrego?
1: Myślę, że to zależy, w jakim środowisku się wychowujemy, w jakim żyjemy i też czym się karmimy. Bo jeżeli właśnie wpuszczamy różne treści przemocowe, tak, oglądamy jakieś filmy sensacyjne, gdzie na przykład jakby wulgarność jest na porządku dziennym, to w pewnym momencie to się staje dla nas właśnie codziennością. Więc jakby pytanie, czym się karmisz, tym się stajesz, nie? Więc zobacz, co wpuszczasz, tak? Co w jakiś sposób legitymizujesz, tak? Co dla ciebie jest tą normalnością?
0: No ale jeśli... To też, no? Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale jeśli słyszę, wie pani, piękne kobiety, które stają na scenie stand-uperskiej, i tam się leje tak, że aż... Chyba teraz już się do tego przyzwyczaiłem, ale początek takich spotkań był dla mnie koszmarny.
1: No więc właśnie, też w jaki sposób do siebie się odnosimy poza sceną, w tej codzienności, na co pozwalamy. Tak? Też, żeby jakieś bliskie osoby się do nas zwracały. Myślę, że to jest temat bardzo szeroki. Jakby temat takiego spowszednienia wulgarności, niegrzecznych zwrotów. No to niestety, jeżeli nie stawiamy granic, nie zwracamy uwagi osobom, które do nas mówią, jeżeli

0: bijemy brawo właśnie takim bym powiedziała, zwrotom z rynsztoka, no to ten rynsztok staje się naszym udziałem po prostu.
1: Tak, i wtedy lekcje wyniesione z domu, ze szkoły, z biblioteki czy galerii, no idą w las.
0: Dokładnie tak. Ten język oczywiście jest żywy, więc on się zmienia. Mamy różne zwroty, które chociażby niosą konkretne pokolenia, ale czym innym jest właśnie to ożywienie języka i jego nieustanny ruch, a czym innym jest, powiedziałam właśnie, przywracanie wulgarności i nadawanie tej wulgarności statusu normalności. O, może tak.
1: To proszę mi powiedzieć, kto poza panią, może poza mną, poza kilkoma naszymi znajomymi, będzie niósł ten płomień przychylności, płomień życzliwości, płomień dobrego wychowania, płomień swoistych zasad, eleganckości. Bo to, o czym ja mówię, to brzmi tak troszeczkę górnolotnie, ale to są tak miłe, tak piękne rzeczy, a bez nich to bruk staje się strasznie zaniedbany.
0: Myślę, że jest cała masa takich ludzi, którzy posługują się pięknym językiem. To nie musi być absolutnie język literacki, ale też taki codzienny ma w sobie znamiona właśnie ładnego języka. To są nasze bliskie osoby, tak? To jest też kwestia tego, co puszczamy w telewizji. Też to jest pytanie, czy też w radiu, tak? Pytanie o odpowiedzialność mediów, co lansują, bo tak naprawdę to oni mają ogromną odpowiedzialność, myślę, że społeczną odpowiedzialność właśnie za jakość języka.
1: Czyli zaczynamy od ładnego mówienia, od eleganckiego wysławiania się, a potem przechodzimy do czynów.
0: Rzeczywiście, mało tego, i też pokazujmy dzieciakom, młodzieży piękno tego języka. Od literatury poprzez teatr naprawdę jakby możliwości jest wiele. I też przede wszystkim nie pozwalajmy na niedbałość stosowanego języka w tym życiu codziennym. Tak? Zwracajmy uwagę na to, w jaki sposób się nasi bliscy wyrażają, jakich zwrotów używają.
1: To wszystko tak łatwo powiedzieć, natomiast stosowanie tego wymagania od siebie, aby być lepszym i to, co ma być lepsze, nieść kawałek dalej, do sąsiada, do znajomych.
0: Tak jest, ja już nie pamiętam, z jakiego filmu jest to scena. Możliwe, że jest gdzieś z Barei, gdzie właśnie była konkretna sytuacja, no i pani bodajże pielęgniarka zatrzymała się, zamiast powiedzieć coś dosadnego. I komentarz osoby, która była świadkiem tej sytuacji, mówiła: widzisz, to jest prawdziwa dama, powstrzymała się od tego ostatniego słowa, więc powstrzymujmy się.
1: Może jest to rozwiązanie. I pewnie wtedy staniemy się również i lepszymi kierowcami, i sympatyczniejszymi uczestnikami ruchu drogowego. Bez względu na to, czy będziemy na rolkach, na rowerze.
0: Tak jest. A przede wszystkim dajmy sobie te 3 czy też 5 sekund na oddech. Zamiast na odpał iść z automatu reakcją, weźmy głęboki oddech, a potem sobie pomyślmy, czy naprawdę, czy warto. Bo to jest jakiś rodzaj zarazu. Jeżeli my stosujemy taki język, on w pewnym momencie do nas wróci. I my też usłyszymy taki komentarz pod swoim kątem.
1: Daje nam pani nadzieję.
0: Daje nadzieję. Niechaj żywi nie tracą nadziei. To jakby to mi przyświeca.
1: Bardzo dziękuję za te słowa otuchy. Dziękuję za próbę wyjaśnienia, czemu czasami stajemy się takimi ludźmi gdzieś tam z pogranicza rynsztoka. Mam nadzieję, że takie spotkania, jak to dzisiejsze z panią, sprawią, że będziemy się trzymali za język, że zaczniemy zwracać uwagę na to, jak mówimy, jak zwracamy się do naszych przyjaciół, znajomych, ale i naszych obcych, aby było po prostu lepiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dokładnie. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Pani Mariola Pietroń-Ratyńska, psycholog.

0: Przyznam się Państwu, że chciałem Kubie Domarackiemu zadać takie pytanie, czy weźmie sobie do serca rady, które przedstawiła nam pani psycholog, pani Mariola Pietroń-Ratyńska.
1: Ale?
0: Ale Jakub Domoracki jest tak dobrze ułożonym młodym mężczyzną, że nawet takie pytanie nie przeszłoby mi przez myśl.
1: Ale ja i tak wezmę sobie to do serca.
0: I dlatego ty jesteś jedną z tych osób, które ten kaganek dobroci, życzliwości niesie i przez radio, i poza radiem, i w metrze,
1: i na lotnisku,
0: i w tramwaju. Tak. Kuba Domoracki, kolejny serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na drodze krajowej numer 15 pomiędzy Lubawą a Ostrudą, niedaleko miejscowości Lipowo, trwają utrudnienia na kilometrze 353. Tutaj auto osobowe wypadło z trasy i wjechało do rowu i cały czas obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Auto osobowe uderzyło w bariery na trasie ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki. Na kilometrze 105 zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Podobne utrudnienia na ekspresowej 7 na odcinku Ostruda-Elbląg niedaleko węzła Małdyty. Na kilometrze 35, gdzie osobówka uderzyła w bariery, mamy zwężenie w kierunku Gdańska. A teraz województwo lubelskie i wieści od państwa słuchamy.
4: Trasa S17 za zjazdem na Żyżyn, wypadek i tworzy się korek, także zalecam objeżdżać dookoła drogami lokalnymi. Pozdrawiam, Jacek z Szarego Tajrona.
3: Bardzo dziękujemy, również oczywiście pozdrawiamy i teraz kilka słów o sytuacji na Mazowszu. Na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, doszło do karambolu 5 samochodów osobowych pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a Bemowem na jezdni w kierunku zachodnim. I cały czas, pomimo dość późnej pory, obserwujemy tam spory kilkukilometrowy korek. Trasa S8 jest tam zwężona właśnie w kierunku Poznania i Wrocławia. I jeszcze Wieliczka, Krajowa 94, zatem Małopolska. Tutaj w związku z tragicznym wypadkiem na kilometrze 1 trasa jest zablokowana w kierunku Tarnowa. Ruch jest możliwy objazdem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz dykteryjka, która łączy i to, o czym rozmawialiśmy, czyli zasady dobrego wychowania, ale także łączy to, że rozpoczął się rok szkolny. To wszystko

Ta informacja przyszła do nas drogą aplikacyjną. A ja przytoczę przykład mojego syna w szkole podstawowej, pisze słuchacz. Syn dostał 1 z matematyki i pani przy wszystkich dzieciach przeczytała, że Kacper z klasówki dostał 1. Syn na przerwie poszedł do pani dyrektor i powiedział, że pani od matematyki nie przestrzega RODO. Czy to znaczy, że jesteśmy złymi rodzicami, a może, że syn nie da sobie dmuchać w przysłowiową kaszę i poradzi sobie w każdej sytuacji w życiu? Pyta słuchacz. Jeśli miałbym się silić na szybką odpowiedź, to powiem tak. Na pewno syn nie poradził sobie z matmą i za matmę radziłbym się wziąć. Ale umie sobie radzić w trudnej sytuacji, bo taki wjazd na ambit, takie szkalowanie przed całą klasą, to nie jest fajne i to nie jest dobra metoda wychowawcza, więc dobrze by było, żeby nauczyciel, nauczycielka, którzy to zrobili, zastanowili się trochę nad sobą. Natomiast ja ze swojej historii pamiętam, że w szkole pani czytała wszystkie stopnie wszystkich uczniów, którzy otrzymali klasówkę do rąk własnych.

0: W naszym związku to państwo są tą lepszą połową i dlatego mówimy, że minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachmurzenie jest duże, w południowej części kraju większe przejaśnienia się zdarzają, a także rozpogodzenia. Deszcz na wybrzeżu i zachodzie kraju, miejscami także burze. Może dziś spaść od 10 do 15 mm słupka wody, na Pomorzu do 25, a nawet i 35. Bez deszczu jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 17-18 stopni na wschodzie i wybrzeżu, 22 centrum, 26 na południu i południowym zachodzie. Tylko w rejonach podgórskich chłodniej, 20 stopni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz, miejscami pojawią się także burze, a temperatura nocą minimalna od 13 do 16 stopni. Chłodniej miejscami w kotlinach górskich 12 stopni oraz cieplej na południowym wschodzie 17 stopni. Wiatr umiarkowany, dość silny w porywach, nie tylko w czasie burz, wiejący z prędkością dochodzącą do 70-85 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Oj tak, większość z nas jeszcze dobrze pamięta ostatni występ Jakuba Domorackiego, ale już mamy ochotę na nowy serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście na drogach ciągle coś się dzieje i te moje notatki są właściwie grubsze coraz bardziej. Niby późna pora, coraz późniejsza pora, no ale w związku z tym, że piątek, godziny już wieczorne, no to cały czas wzmożony ruch na wielu trasach i niestety mamy także informacje o nowych, coraz nowszych kolizjach czy wypadkach. Do takiego zdarzenia doszło na ekspresowej piątce w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Gniezno Północ a Mieleszyn. Na kilometrze 7 auto osobowe wjechało w bariery i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Bydgoszczy. Na drodze krajowej numer 15 cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy Ostrudą a Lubawą, niedaleko miejscowości Lipowo, to w województwie warmińsko-mazurskim. Na kilometrze 353 auto osobowe wjechało do rowu i tutaj ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, jest zakorkowana i to dosyć poważnie pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a Bemowem w kierunku zachodnim. Tutaj doszło do karambolu z udziałem 5 samochodów osobowych na kilometrze 7. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Poznania, no i tak jak powiedziałem, cały czas utrzymuje się tam korek. Na S8 wolniej, może i dużo wolniej, jedzie się także w drugą stronę, pomiędzy węzłami Powązkowska a Wisłostrada. Jeszcze kilka słów o sytuacji na południu naszego kraju, w Małopolsce. W Wieliczce doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i motocykla. Na kilometrze 1, chodzi o krajową 94. Mamy tam utrudnienia w kierunku Tarnowa, ruchem kieruje tam policja. Na Zakopiance spory ruch i pod Krakowem na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie i na fragmencie podhalańskim w Nowym Targu, w Szaflarach i w Poroninie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pisze w aplikacji nasz słuchacz: oj, te nasze dzieci takie delikatne, za moich czasów, lata 90. to była szkoła. Nauczyciel się nie cackał, ile razy była linijka, a co gorsza cyrkiel. Fakt, patrząc teraz, to ich podziwiam, że z takimi gagatkami dawali sobie radę. Teraz uczniowie pod tym względem to są cieniasy, tylko internet i filmiki. Dobrze, że za moich czasów tego nie było, bo sam Steven Seagal by się zawstydził, tak się wydziwiało. Pozdro, Paweł z Gubina.

Postscriptum. A może przewietrzymy głośniki i puścimy coś mocniejszego w PRK, jakiś metal lub dobry rock? Panie Pawle, co ja tu widzę? Widzę Kult, widzę Mr. Biga, widzę Republikę, Fleetwood Mac. Myślę, że będzie dobre wietrzenie.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. Wraz z nami kolejny gość, nasz ekspert, dr Igor Protasowicki z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
0: Najszybszy naukowiec pośród ścigających się na motocyklach, może tak być?
1: No nie, ja się nie ścigam na motocyklach, jeżdżę zawsze rozważnie i staram się zgodnie z przepisami.
0: Przepraszam za to ściganie, ale to dobra, gdzie przygoda
1: mówimy
0: zagnała?
1: Szybko tam, gdzie wolno.
0: To w takim razie, gdzie wolno było szybko?
1: Gdzie
0: zagnała przygoda, o?
1: Przygoda dziś zagnała do Wieliczki. Akurat smutne zdarzenie tuż nieopodal hotelu, w którym się zatrzymałem, doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem motocyklisty, nomen omen.
0: Ojej. Tragiczne, czyli takie tragiczne, czy tyle tylko, że motocykl...
1: Niestety, ojej. Wypadek śmiertelny.
0: W mieście?
1: Tak.
0: Coś niesamowitego. Wina motocyklisty? Czy to jeszcze trudno powiedzieć?
1: Obawiam się, że niestety tak. Jedyne, co słyszałem, ludzi znajdujących się nieopodal i osoby, które widziały miejsce zdarzenia, kierowca motocykla nie zachował ostrożności, najechał na tył ciężarówki i zginął na miejscu.
0: Tak się zastanawiam, bo dziś 3 września wchodzi kilka zmian związanych z nami, kierowcami, z ruchem drogowym, z przepisami ruchu drogowego. Pomoże to coś?
1: Mam nadzieję. Każda tego typu zmiana jest pokłosiem zdarzeń, między innymi takich, o jakim właśnie wspomnieliśmy. Walka z piratami drogowymi to było pokłosie 2 bardzo głośnych zdarzeń, też właśnie ze skutkami śmiertelnymi. Zaostrzanie kar dla kierujących bez uprawnień to było pokłosie takiej fali zatrzymań osób bez uprawnień. No i to, co dzieje się teraz, czyli zaostrzanie przepisów dotyczących młodych kierowców, świeżych adeptów sztuki prowadzenia pojazdu, to jest też właśnie efekt tego, że młodzi kierowcy, grupa wiekowa 18-25, są sprawcami największej ilości zdarzeń drogowych. Plus, dodajmy do tego, że oni są sprawcami 85% zdarzeń, w których biorą udział.
0: To brzmi zatrważająco. Ci młodzi uczestnicy ruchu drogowego. To co, okres próbny będzie dla nich zwiększony?
1: Tak, został wydłużony. W ramach okresu próbnego mają zmniejszoną pulę punktów, które mogą uzyskać za swoje zachowania, które wybiegają poza ustawę prawo o ruchu drogowym i rozporządzenia towarzyszące. No i parę innych takich dodatkowych elementów.
0: A czy jeśli osoba pełnoletnia zdobędzie prawo jazdy, to taki okres...
1: Będzie 3-letni.
0: Będzie 2-letni, ale dla 17-latka 3-letni, dłuższy.
1: Tak, tak jakbyśmy ten rok do 18 roku życia jeszcze tak też wliczyli do tej puli.
0: Ja myślę, że to nic dobrego, nic złego, nic drożnego, że to tylko może pomóc, jeżeli mowa o rozsądnych kierowcach.
1: Tak.

0: I tutaj bardzo się cieszę, że pan redaktor akurat o rozsądku powiedział, bo tego typu zdarzenia i zachowania biorą się właśnie z psychiki młodego człowieka, który jeszcze nie do końca dysponuje doświadczeniem życiowym, które pozwalałoby mu tak jednoznacznie tok przyczynowo-skutkowy swojego zachowania zbudować, no i nie zawsze konsekwencje wiąże ze swoimi czynami.
1: Ja doskonale pamiętam pierwsze jazdy z moim tatą. Jeździłem z nim całe życie od Brzdąca, który woził całą rodzinę najpierw w Syrence, potem w Maluchu. A potem, kiedy sam przejąłem kierownicę i stery w aucie, cały czas ojciec miał coś do powiedzenia i nie było to nic, co by mnie nękało, co by mnie strofowało. To zawsze było coś, co wpływało na to, że starałem się jechać jeszcze lepiej.
0: Ja życzyłbym wszystkim młodym kierowcom właśnie, żeby na takiego wyrozumiałego, doświadczonego kierowcę na siedzeniu pasażera zawsze trafiali. No bo nie ma nic gorszego niż bycie cały czas strofowanym i krytykowanym. Jeżeli ta krytyka ma konstruktywny charakter, to jak najbardziej. Wtedy się uczymy, nabieramy pozytywnych zachowań. To, co mnie martwi natomiast, to jest cały czas obecne w naszym społeczeństwie i wśród naszych kierowców takie przekonanie, że nam właściwie wszystko wolno. No kto na to zwrócił uwagę? No kto to ograniczenie tu postawił? No przecież nic się nie stanie, nikt mnie nie zatrzyma. No i pamiętajmy, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. No jeżeli my jako dzieci obserwujemy właśnie, jak nasi rodzice czy znajomi rodziców przekraczają limity prędkości, dokonują różnych takich dyskusyjnych pod względem bezpieczeństwa zachowań, no to nie ma się co dziwić, że młodzi kierowcy to naśladują.
1: Parę minut, parę dziesiąt minut temu w naszym studiu była pani psycholog Mariola Pietroń-Ratyńska, z którą rozmawialiśmy właśnie o tych zachowaniach, o tych, co nasze dzieci, co pociechy, co młodzi ludzie, adepci motoryzacji widzą u nas dorosłych, jak my się zachowujemy, jak zwracamy się do siebie, jak odzywamy się do siebie. I co wyczyniamy? No i nic dziwnego, że potem te nasze i odzywki, i odruchy stają się ich udziałem w wieku 17 lat. Dzieją się dziwne rzeczy na drodze z takim młodym człowiekiem, który uzyska prawo jazdy.
0: Otóż to i dodajmy jeszcze do tego taką naturalną potrzebę pokazania się wszystkim znajomym, nieznajomym na drodze, udowodnienia sobie i światu, tę naturalną wśród młodych ludzi rywalizację na drogach, to wszystko znajduje niestety upust także za kierownicą.
1: Wracamy do naszej rozmowy po serwisie Radia Kierowców. Już nie mogę się doczekać.

0: Berka, Polskie Radio Kierowców, jest pół do 21:00. W studiu Jakub Domoracki, kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pora coraz późniejsza, ale nadal ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, jest może nie zakorkowana, ale zatłoczona na pewno pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a Bemowem w kierunku zachodnim. Tutaj doszło do karambolu pięciu samochodów osobowych na kilometrze siódmym i nadal zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Poznania i Wrocławia. Na ekspresowej ósemce pojawiły się także utrudnienia pomiędzy mostem Grotoroweckiego a węzłem Marymącka, także w tym samym kierunku, czyli w kierunku Poznania i Wrocławia, i obserwujemy tam niewielki, ale jednak taki wieczorny, powiedzmy, korek. Trasa ekspresowa S5 pomiędzy węzłami Gniezno Północ a Mieleszyn. Tutaj auto osobowe wjechało w bariery na kilometrze siódmym na jezdni w kierunku Bydgoszczy i zablokowany jest tam jeden pas. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej pół godziny temu. Na trasie krajowej numer 15 pomiędzy Ostrudą a Lubawą, niedaleko miejscowości Lipowo, osobówka wjechała do rowu na kilometrze 353 i tutaj ruch jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę. Natomiast droga krajowa numer 22 pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem nadal jest zablokowana w obie strony w pobliżu miejscowości Chrząstowo, gdzie na kilometrze 224 zderzyły się dwa samochody osobowe. I tutaj dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Ruch jest możliwy objazdem i na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Jeszcze autostrada A4 w województwie dolnośląskim na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach. Nie ma większych utrudnień w kierunku Drezna, ale spore spowolnienia utrzymują się w stronę Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I taki oto głos w dyskusji, który dotarł do nas przez aplikację. Rządzą nami ludzie wypuszczeni z puszki. Dawniej młody człowiek wyszalał się na polnych drogach swoją wózką. Ojciec nie miał prawa jazdy, wujek jako kierowca był autorytetem, jeżdżąc Skodą 102. Teraz już mam 47 wiosen, 22 lata jako zawodowy z ADR i zagranica. Kolizja niegroźna się przytrafiła, a tak to jazda bezwypadkowa. Pozdrawiam, Leszek. Potrzebne są zamknięte tory dla młodych, aby mogli się wyszaleć. Panie Leszku, myślę, że dużo w tym racji, o czym pan pisze, aczkolwiek nie zgodzę się z tymi młodymi, którzy szaleli na polnych drogach. Ja pamiętam, myślę, że jesteśmy podobnymi rocznikami. Nie mówiło się inaczej, jak tylko kamikadze, boski wiatr z polskiej wsi na WSK. Najwięcej wypadków to było właśnie motocykliści na tych WSK-ach, którzy szaleli bez umiaru, bo wydawało się, że nie ma ruchu, a ten ruch pojawiał się ni stąd, ni zowąd. Ale to tylko taka mała dygresja. Sporo ma pan racji w tym, że potrzeba torów, potrzeba miejsc, w których młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, również ludzie starsi, bo teraz zacznie się problem z kierowcami 65+, 70+, 85+. Włosi chcą im zakazać wjazdu na autostradę.

na drogę ekspresową. Może jest to rozwiązanie. Może, ja nie wiem, ale coraz bliżej mi do takiego właśnie stanu, 80-90 lat chciałbym dożyć, ale chciałbym dożyć jako dobry i sprawny kierowca i ci starsi ludzie też powinni spotykać się z instruktorami i doskonalić swoją jazdę.

0: Słuchają państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. Z nami jest dr Igor Protasowicki, Akademia Finansów i Biznesu w Istula. Nasz ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie doskonalenia techniki jazdy. Nasz ekspert od nowych, sympatycznych i fajnych motocykli. Jaka maszyna jest w tej chwili w rękach pana doktora?
1: CB1000GT. Taki motocykl sportowo-turystyczny, powiedziałbym, czyli zaprzeczenie tego, co jest teraz najpopularniejsze na rynku, czyli dużych ADV.
0: A proszę mi powiedzieć, jaka była najsympatyczniejsza przygoda z jaką maszyną w to lato?
1: Z moją własną maszyną wybrałem się na Węgry.
0: To super wycieczka. Pewnie ją będzie można gdzieś w sieci obejrzeć.
1: No, to za jakiś czas się powinno pojawić. Oczywiście serdecznie zapraszam kanał Oczami Ostrego. No i tam dzielimy się nie tylko nowościami, ale też między innymi właśnie techniką jazdy i tym, jak robić to bezpiecznie.
0: Będzie oczywiście omawiany, to będzie Triumf, o ile dobrze pamiętam, tak?
1: Tak, tak, Triumf. Tak.
0: No tak. Panie doktorze, zmiany. Zmiany od dziś, od 3 września, zmiany w przepisach dotyczących przede wszystkim młodych kierowców, ale również tych, którzy trochę

0: nadużywają prawa, nadużywają... No tak, nie stosują się do prawa i na przykład z kolejnym zakazem wsiadają za kierownicę.
1: Otóż to i to są zmiany, na które czekaliśmy bardzo długo. Już teraz osoby, które miały zatrzymane uprawnienia do prowadzenia pojazdów, jeżeli zdecydują się wbrew zakazowi wsiąść za kierownicę, popełniają przestępstwo.
0: Czy to prawo zda egzamin? No bo jeżeli ktoś miał 17 takich zakazów i dalej jeździł i w końcu zamordował?
1: Powiedzmy tak, do tej pory, jeżeli ktoś miał 16 czy 17 takich zakazów, to dla niego dostać 18 to nie był wielki wyczyn. No cóż, tak jak kiedyś bodajże Hemingway powiedział o rzucaniu palenia. Nic prostszego, robiłem to tyle razy. No i w tym momencie tego typu zachowaniom kładziemy kres. To już nie będzie 18 zakaz, to już będzie kara pozbawienia wolności.
0: A proszę mi powiedzieć, co pan sądzi o tym, to dotyczy, bo my mówimy cały czas o młodych kierowcach, natomiast Włosi przymierzają się do tego, żeby osobom 85+, zakazać wjazdu na autostrady, zakazać wsiadania za kierownicę po spożyciu jakiegokolwiek alkoholu i to są chyba te najpoważniejsze historie. No i co 2 lata badania.
1: No cóż, zakaz spożycia jakiegokolwiek alkoholu dotyczy także między innymi właśnie od dziś młodocianych kierowców w Polsce. To jest jak najbardziej słuszna droga.
0: Czyli czy młodzi, czy starzy, zero alkoholu, żeby...
1: Tak, nie powinniśmy tolerować tego typu zachowań, bo to jest sprawa bardzo, bardzo indywidualna i jednostkowa, jak ten alkohol na nas wpłynie. Plus, jaki mamy dzień i tak dalej. I lepiej, żebyśmy akurat w danym momencie tego gorszego dnia nie mieli.
0: Z drugiej strony... Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale niech to sobie wezmą do serca również 30-latkowie, 40-latkowie i wszyscy inni.
1: Tak jest. Dokładnie tak. No i dodajmy do tego jeszcze bardzo, bardzo prosty fakt. To, że decydujemy się na tego typu zachowania, to jest pokłosie tego, o czym wspominaliśmy w poprzednim wejściu, czyli takiego przekonania, że przecież nic się nie stanie, czyli nikt nas nie zatrzyma, nikt nas nie złapie za rękę. Musimy w tym momencie zrobić wszystko, żeby zetrzeć tego typu przekonanie z naszej powszechnej świadomości, czyli polskich kierowców, żeby samo istnienie kar powiązać z nieuchronnością ich wystąpienia.
0: Sprawa doskonalenia swoich umiejętności to też zmiana, która będzie obowiązywała od 3 września. Zmiany związane z doskonaleniem swoich umiejętności w WORD-ach, w ośrodkach doskonalenia ruchu drogowego. Jeśli trochę narozrabiamy i nałapiemy punktów karnych.
1: Tak, był taki moment, gdzie na chwilę nam znikła w ogóle możliwość niwelowania punktów karnych przez odbycie dodatkowego szkolenia. W tym momencie te szkolenia wracają. Oczywiście nie wszystkie punkty karne, to jest nowość w obecnym kodeksie, da się zniwelować. Za przewinienia poważne, no tutaj mamy jasno określony katalog, nie da się zdjąć punktów, musimy odczekać pełen okres karencji od momentu opłacenia mandatu.
0: Tak, i tu chodzi o przejazd na czerwonym świetle, ale i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
1: tak.
0: Spowodowanie kolizji, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Jest cały katalog tych błędów, które są, no nazwijmy je, niewybaczalnymi.
1: Tak, tak, oczywiście jeszcze tutaj też możemy takie sporne sytuacje wyjaśniać z udziałem sądów, ponieważ pan redaktor wspomniał o pewnych kontrowersyjnych rzeczach, tak jak na przykład nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu. Musimy pamiętać, że to, że pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem ma tylko ten pieszy, który już wkracza na pasy lub na pasach się znajduje, nie oznacza, że piesi to biorą sobie do serca, bo wielu z nich po prostu wymusza to pierwszeństwo. Także musimy bardzo, bardzo i tak uważać.
0: Musimy uważać, tym bardziej, że my kierowcy staramy się stosować do przepisów ruchu drogowego, a z pieszymi to różnie bywa. Ja coraz więcej i coraz częściej obserwuję pieszych, którzy wpatrując się w telefon komórkowy, wchodzą na przejście.

0: przejście dla pieszych. Jestem tym zdruzgotany i niestety trąbię.
1: To jest jedna z dróg. Druga rzecz to mimo wszystko powinniśmy jednak zdjąć nogę z przysłowiowego gazu, dojeżdżając do przejścia dla pieszych. To, że my widzimy pieszego, mamy z nim kontakt wzrokowy, on nas widzi, wie, że nadjeżdżamy, nie oznacza, że on się zatrzyma i ustąpi nam. Tego typu przykłady możemy mnożyć, niestety.
0: Tak, ja zawsze powtarzam, zresztą jak i niektórzy z naszych przyjaciół motoryzacyjnych, że cmentarze są pełne tych, którzy mieli pierwszeństwo. I co z tego?
1: Niestety.
0: I co z tego? Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę samych przyjemnych wrażeń, nie takich jak to z dzisiejszego wieczoru. Przy samych przyjemnych wrażeń motocyklowych w Małopolsce, w rejonie Wieliczki i bezpiecznego powrotu do stolicy.
1: Wszystkiego bezpiecznego, mili państwo, wszystkiego bezpiecznego, panie redaktorze.
0: Doktor Igor Protasowicki, nasz przyjaciel motoryzacyjny, ale i ekspert do spraw bezpieczeństwa.

0: I tak sobie myślę, że Fleetwood Mac to też takie przewietrzenie rock and rollowe głośników. Gimme, gimme, gimme. Niech będzie. W studiu Kuba Domoracki i pora na serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A tym razem zacznę od dobrej informacji. Dobra informacja z ekspresowej ósemki z Warszawy, gdzie zakończyły się utrudnienia pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a Bemowem. Chodzi o jezdnię w kierunku zachodnim, czyli w kierunku Wrocławia i Poznania. Przypomnę, kilka godzin temu doszło tam do karambolu 5 samochodów osobowych. Mieliśmy tam i zwężenie, i spory korek właśnie w kierunku zachodnim. W tej chwili jezdnia jest już całkowicie odblokowana i właściwie nie ma żadnych korków, ani nawet żadnych wieczornych spowolnień. Natomiast oczywiście utrudnienia utrzymują się w innych miejscach w naszym kraju, chociażby na trasie ekspresowej S17, niedaleko węzła Kurów Zachód, a zatem w województwie lubelskim, gdzie w związku z wypadkiem mamy zwężenie w kierunku Lublina i pomimo późnej pory korek. Korek kilkukilometrowy. Ten fragment ewentualnie można by omijać, zjeżdżając z trasy S17 na wysokości miejscowości węzła Żyżyn i kierując się na trasę wojewódzką, potem na trasę ekspresową S12, chociaż nie wiem, czy ten objazd jest potrzebny. No na pewno na trasie S17 w tej chwili przyda się sporo cierpliwości i to na fragmencie kilkukilometrowym. Droga krajowa nr 22 pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem nadal jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Chrząstowo, to oczywiście na Pomorzu, gdzie na kilometrze 224 zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały tam ranne i ruch kierowany jest na objazdy. W Wieliczce na drodze krajowej nr 94 doszło do tragicznego wypadku z udziałem ciężarówki i motocyklisty. Życia kierowcy jednośladu nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Do tego zdarzenia doszło kilka godzin temu i ruch nadal kierowany jest tam na objazdy. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, o ekspresowej piątce pomiędzy Gnieznem a węzłem Mieleszyn. Niedaleko kilometra siódmego, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery, mamy zwężenie w kierunku Bydgoszczy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oj, sporo opinii od Państwa w naszej aplikacji. Na przykład nie przypominam sobie, by na WS-kach były jakieś groźne wypadki, może otarcia, ale to robiło w głowie, by może wolniej jechać. Pozdrawiam, Leszek, mechanik amator, właściciel WS-ki i Hondy Concerto. Dzięki za te informacje, ja niestety pamiętam. A teraz jeszcze jeden głos, pan z telefonu opowiada takie dziwne rzeczy. Byłem we Włoszech 2 tygodnie temu i wchodząc na pasy na przejściu, patrz jak nas uczyli, patrzę w lewo, w prawo, bo mimo zielonego skuter jedzie i to

0: Nikt nie zostaje sam, jest w końcu PRK, Polskie Radio Kierowców. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz, miejscami pojawią się burze. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni, chłodniej miejscami w kotlinach górskich tylko 12 stopni oraz cieplej na południowym wschodzie do 17 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach, nie tylko w czasie burz, dochodzący do 70-85 km na godzinę. Nad morzem i początkowo na wschodzie kraju wiatr także silny, ale 50 km. To jeśli chodzi o to, co będzie w nocy. Natomiast jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotnie spadnie deszcz, miejscami burze, głównie na północy i zachodzie kraju oraz miejscami w centrum. Temperatura maksymalna jutro od 16-19 stopni na północy, nad morzem i w rejonach podgórskich, 20 stopni w centrum do 23 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem i okresami na północy, także silny zachodni. Na południu kraju w porywach wiejący z prędkością do 60 km na godzinę, 75 w centrum, a na północy i nad morzem jego prędkość może osiągać nawet 85 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Cortez wyśpiewał, że to dobry moment. Jakub Domaracki to potwierdza. To dobry moment bardzo, na kolejny bardzo. Serwis drogowy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Pora coraz późniejsza. Mamy sporo informacji o tym, że utrudnienia się zakończyły, chociaż oczywiście w wielu miejscach także trwają takie wieczorne i spowolnienia, niewielkie korki. Mamy także informacje o trwającym utrudnieniu na drodze krajowej nr 22 na Pomorzu, gdzie utrzymuje się blokada obu kierunków pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem, niedaleko miejscowości Chrząstowo. Na kilometrze 224 zderzyły się dwa samochody osobowe i dwie osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Trasa jest zablokowana i w kierunku Chojnic, Człuchowa, ale także w drugą stronę, czyli w kierunku Wałcza, i tutaj ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Jeżeli chodzi o utrudnienia, które się już zakończyły, to utrudnienie na ekspresowej piątce w województwie wielkopolskim właśnie się zakończyło pomiędzy węzłami Gniezno Północ a Mieleszyn, gdzie auto osobowe wjechało do rowu, uderzyło w bariery. Tutaj nie ma już utrudnień, a były właśnie utrudnienia w kierunku Bydgoszczy. Jeżeli chodzi o Mazowsze, wolniej jedzie się na S8 w Warszawie pomiędzy mostem generała Grota Roweckiego a węzłem Marymącka na jezdni w kierunku zachodnim. Podobnie jest na Krajowej 7 na północ od Warszawy, a zatem na fragmencie remontowanym, przebudowywanym w pobliżu Dziekanowa Leśnego, a także Łomianek, oraz na drodze krajowej 61 niedaleko Zegrza. Tutaj także mamy fragment remontowany. I jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Autostrada A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami jest remontowana na fragmencie ponad 3-kilometrowym i tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i utrzymują się tam spore spowolnienia. I także autostrada A1 jest remontowana na Pomorzu, niedaleko węzłów Pelplin i Kopytkowo. I tutaj także właściwie spowolnienia są permanentne i nie inaczej jest także teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Silny deszcz na drodze krajowej nr 60 między Łąckiem a Gostyninem. Duże kałuże na drodze, pisze o tym Highlander. My pozdrawiamy również górala. Jeszcze jedna informacja. Starsi ludzie to powinni chcieć się doskonalić, bo czasy maloków i syrenek już dawno za nami. Gdzie było może aż 10 aut na drodze obecnie ruchliwej drodze? Tomek z Dużego.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tu ju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdą.

Nie wiem, czy fani tej marki zdają sobie sprawę, ale w Volkswagenie nadszedł czas na trudne decyzje. Koncern zwolni 100 tysięcy pracowników, zamknie 4 fabryki, a do tego zlikwiduje jedną ze swoich marek. Jej samochody jeszcze 2 dekady temu były prawdziwymi hitami w Europie. Tu z tym zdaniem bym polemizował. Grupa Volkswagena znajduje się na największym zakręcie od 1937 roku, a więc od momentu swojego powstania. Wymaga głębokiej restrukturyzacji, stąd plan zwolnienia nawet 100 tysięcy pracowników, a do tego zamknięcie 4 zakładów produkcyjnych w Niemczech. Dziś okazuje się jednak, że na tym pomysły VAG się nie kończą. Jest jeszcze jeden, a jego zarys właśnie ujrzał światło dzienne. Rada nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła kolejny pakiet oszczędnościowy. Firma twierdzi, że wdrożenie planu na przyszłość jest absolutnie konieczne, aby utrzymać konkurencyjność grupy Volkswagen i zabezpieczyć ją w dłuższej perspektywie. Jak donosi niemiecki Wirtschaftswoche, jednym z elementów nowej polityki jest wygaszenie marki Seat. Pomysł ten okazuje się dość zaskakujący, szczególnie w świetle deklaracji z przełomu roku. Wtedy oficjalnie VAG mówiło o tym, że przyszłość hiszpańskiego producenta pojazdów jest pewna. Najwidoczniej podejście do Seata w ostatnich miesiącach uległo zmianie. Wygląda na to, że Seat ma zniknąć z rynku do 2029 roku. Co z tego, że zniknie marka Seat, skoro zostaje na rynku marka Cupra? A Cupra ma być tym bardziej wysublimowanym hiszpańskim samochodem koncernu Volkswagen. Czy państwo się z tym zgodzą? Ja nie bardzo.

0: Jest już ze mną w studiu, a to znaczy, że i także z Państwem Jakub Domoracki, kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pora dosyć późna, a utrudnień niestety jest sporo. Między innymi te utrudnienia związane są z warunkami atmosferycznymi, dość trudnymi w wielu miejscach, bo to przede wszystkim i deszcz, ale także silny wiatr. Mamy informacje o tym, że w województwie wielkopolskim chociażby, niedaleko Leszna, Kalisza właśnie, deszcz utrudnia zdecydowanie jazdę, także silny wiatr. Zresztą podobnie jest w centrum naszego kraju, w województwach łódzkim i mazowieckim. Niedaleko Łodzi, Skierniewic, Płocka, ale także Warszawy czy Nowego Dworu Mazowieckiego. Oczywiście pogoda, warunki atmosferyczne to jedno, ale także niestety mamy zdarzenia drogowe w województwie lubelskim, chociażby na trasie ekspresowej S17, niedaleko węzła Kurów Zachód. Tutaj w związku z kolizją jezdnia jest zwężona w kierunku Lublina i cały czas obserwujemy tam dosyć spore spowolnienia, a wręcz takie niewielkie wieczorne korki na jezdni właśnie w kierunku Lublina. Zakończyły się utrudnienia na Pomorzu, na drodze krajowej nr 22 pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem, niedaleko miejscowości Chrząstowo. Tutaj na kilometrze 224 mieliśmy blokadę obu kierunków po wypadku dwóch samochodów osobowych. W tej chwili trasa jest już odblokowana i zarówno w kierunku Człuchowa, jak i w stronę Wałcza jedzie się bez utrudnień. Jeszcze jedna informacja z województwa małopolskiego. Tutaj także zakończyły się utrudnienia w Wieliczce na krajowej 94 po tragicznym wypadku ciężarówki i motocykla. A zatem już krajowa 94 w Wieliczce jest przejezdna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak, to był ten wypadek, o którym mówił nasz gość, przebywający i rezydujący dziś właśnie w Wieliczce, dr Igor Protasowicki, motocyklista i ciężarówka, tak?
2: Tak, tak. I życia niestety kierowcy jednośladu, pomimo reanimacji nie udało się, tak.
0: Tak, wracamy do tego, o czym piszą Państwo do nas w naszej aplikacji. Highlander się znów odezwał. Co tam Volkswagen? Co tam Seat? W latach 90. mówiono, że żółta fala zaleje Europę i nie chodziło tu wcale o ludność, lecz o motoryzację z Chin. I to proroctwo się spełnia. I cóż się tu dziwić, to już nie Highlander, ale to nasza studyjna odpowiedź. Skoro my w Europie przyjmujemy azjatyckie zwyczaje, tworzymy czebole, nie wiadomo po co, skoro tego typu wielkie molochy padają. Mamy przykłady właśnie z Korei Południowej. Nie wiem, czy Europa się obroni, ale mnie na przykład się podoba to, że dzięki temu, że Chińczycy wchodzą na nasz rynek, jest bardzo dużo ludzi, którzy nie kupują auta 18-28-letniego, tylko idą do salonu i kupują pierwsze w życiu nowe auto. To też jest swoista wartość.

Będzie silnie wiało w Wielkopolsce. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia. Front zbliża się już do naszego kraju. Informują o tym i przestrzegają dziennikarze Radia Poznań. Rozmawiali z dyżurnym synoptykiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Te porywy mogą osiągać, zdaniem synoptyków, nawet 85 km na godzinę. To będzie związane z przechodzącym bardzo aktywnym frontem atmosferycznym. Nie można wykluczyć, że gdzieś punktowo porywy mogą być nieco silniejsze i wiatr będzie wiał z prędkością 90 km na godzinę, a nawet więcej. Jak do tej pory 80 strażackich interwencji miało miejsce w Wielkopolsce związanych ze złą pogodą. Ta liczba będzie rosnąć. Kolejne zgłoszenia wpływają na bieżąco. Dotyczą głównie powalonych drzew i gałęzi. Najwięcej interwencji jest w powiatach obornickim i czankowsko-czcianeckim. W regionie porywy wiatru mogą w najbliższych godzinach osiągać do 80 km na godzinę. Cóż, możemy przestrzec, prosić o to, aby parkowane auta były nie przy drzewach, nie przy starych drzewach, nie przy delikatnych konstrukcjach, wiatach, nie pod billboardami, bo to wszystko silny i porywisty wiatr może zniszczyć. I w ogóle w takich trudnych warunkach często dochodzi do różnego rodzaju kolizji. Choćby kolizji ze zwierzętami. Z dzikim zwierzęciem kolizja może oznaczać rozbite auto i problem z odszkodowaniem. Po zdarzeniu z sarną lub dzikiem liczą się pierwsze działania kierowcy oraz okoliczności zdarzenia. Jeden szczegół przy drodze może mieć duże znaczenie. Tym szczegółem jest umieszczony w terenie znak drogowy. Ten znak A18B ma duży wpływ na to, czy dostaniemy po takim spotkaniu ze zwierzęciem, z dzikim zwierzęciem, odszkodowanie, czy też nie. Bo jeśli to będzie zwierzę, które uciekło gospodarzowi, to konsekwencje tego ponosi gospodarz, który nie upilnował swojego cielaka, ślebaka, kury, gęsi czy psa. Natomiast jeśli jest to dzika zwierzyna, sytuacja jest bardzo trudna.

0: Monieki zaśpiewał, mimo że bez Sydneya Polaka. To się nie ma co śmiać, panie
1: Rzeczywiście, Kubo. Całkiem nieźle, to prawda.
0: Całkiem nieźle. Uh-huh. Aczkolwiek ja bardzo lubię Sydneya Polaka. Uh-huh. Przede wszystkim za to, że wyśpiewał hymn Kto ma największy skuter w mieście?
1: A no tak, okej, okay, rzeczywiście. Nie...
0: No i również za to, że otwierał wino ze swoją dziewczyną.
1: Ale to na drugim miejscu.
0: I ja bym go jako perkusisty nie pogodził ze swojej kapeli. Raz, że fajnym skuterem jeździł, a dwa, że otwierał wino i to zupełnie skutecznie z dziewczyną. Ostatni już dziś serwis drogowy. Podsumowanie przed nocą. Ruch pewnie niewielki.
1: Ruch nawet niewielki, ale utrudnień sporo, bo tak, trudne warunki atmosferyczne w wielu miejscach. Mamy też informację, że sporo tych interwencji strażackich.
0: Nie tylko w Wielkopolsce.
1: I wielkopolskim, i łódzkim, ale na Mazowszu chyba też tak marna ta pogoda wieczorna, nocna. No, ale mamy także...
0: Idzie wiatr.
1: Idzie wiatr, to prawda. Mamy także informacje dosłownie sprzed chwili o utrudnieniach także w Lublinie. I o tym za chwilę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A właściwie dokładnie chodzi o obwodnicę Lublina, o trasę ekspresową S12 pomiędzy węzłami Świdnik a Lublin-Felin, niedaleko miejscowości Kalinówka. Zderzyły się dwa samochody osobowe i mamy informację, że trasa w kierunku Warszawy została zablokowana. Natomiast na kilometrze 78 na jezdni w kierunku Zamościa zablokowany jest lewy pas i ruch odbywa się drugim wolnym, w tym wypadku oczywiście prawym pasem. W związku z blokadą ruch kierowany jest na objazd i na wysokości węzła Świdnik. Już najlepiej kierować się na pobliskie trasy, lokalne trasy wojewódzkie właśnie w miejscowości, właśnie w mieście Świdnik i ten fragment można ominąć i na obwodnicę Lublina, czy na Lublin-Felin, czy na późniejszych węzłach się dostosować i wjechać właśnie na trasę S12, S17. Mamy informacje także o utrudnieniach w województwie śląskim, autostrada A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Tutaj w związku z remontem i obowiązującą tam tymczasową organizacją ruchu dużo wolniej jedzie się na fragmencie ponad 3-kilometrowym i tutaj oczywiście chodzi o spowolnienia i w kierunku Łodzi i w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach. Trudne warunki atmosferyczne, o tym już wspomnieliśmy, chociażby w Wielkopolsce, chociażby w województwie łódzkim wolniej jedzie się na A1, niedaleko węzła Tuszyn, czyli powiedzmy pod Łodzią, w kierunku północnym zwłaszcza, ale także pewne spowolnienie już obserwujemy także na Mazowszu, na trasie S7, na drodze krajowej numer 7 pomiędzy Nowym Dworem Mazowieckim a Warszawą, ale także na krajowej 62 pomiędzy Wyszogrodem a właśnie Nowym Dworem Mazowieckim.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak już wchodzimy na ścieżkę motoryzacji, pisze w ostatnim cytowanym dziś w naszej audycji, w ostatniej informacji z naszej aplikacji Highlander, to zaczynałem od polskiego Fiata 126P, później był Francuz, Niemiec, a obecnie w domu mamy niespełna 20-letniego Japończyka i 6-letniego Koreańczyka. Swoje CV motoryzacyjne przedstawił nam Highlander. Pozdrawiamy, uśmiechamy się. Najlepsze życzenia i gratulacje dla tych wszystkich, którzy wraz z nami dotarli do bazy. Tym, którzy wciąż w drodze, życzymy przede wszystkim bezpiecznej podróży, uśmiechu, życzliwości od innych uczestników ruchu drogowego. A wszystkich proszę o sprawdzenie, czy jutro nasz samochód będzie nadawał się do podróżowania, czy jego badania techniczne wciąż będą aktualne i czy nasze ubezpieczenie komunikacyjne, naszego auta, również jutro będzie ważne. Jeśli tak, to szerokiej drogi.

Czasem dostatnio pejzaż gorący, rżysk i kwitnących łąk w żabim śpiewie, smutku co zawie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy.

dla mnie. Zabiorę twoją trwogę, tak jak ty zabrałeś moją.

jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.